smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

the survival, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Jedziemy?
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne. Progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: I hop, i hop.
6: Nie skacz po kanapie.
5: I hop.
6: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
5: I trampolina.
6: Właśnie, żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
5: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
7: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Studenci Akademii Sztuk Pięknych tworzą we Wrocławiu mural dla przedszkolaków. I o tym możecie posłuchać u nas więcej.
12: Chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów.
11: Pary tańczące?
13: Tak, właśnie chcieliśmy. To jeszcze odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku.
14: Takie fajne to jest malowanie. Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
11: A wszystko zaczęło się od ogłoszenia w mediach społecznościowych. Co dokładnie przedstawia mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Składowej i jak doszło do jego powstania, o tym teraz u nas.
15: Nazywam się Agata Kubicka.
16: Ja jestem Hanna Filus.
17: Jestem Samuel da Silva.
18: Jestem Aleksandra Mundrala. Jeśli chodzi o ten mural, jest to projekt, który ma być wspólnym dialogiem między folklorem polskim i meksykańskim. I po prostu, kiedy z Samuelem zaczęliśmy sobie porównywać te dwa różne motywy, okazało się, że mimo, że są różne, to mają ze sobą wiele wspólnego. I
11: a w praktyce co to znaczy, że folklor polski i meksykański, możecie opisać ten mural?
17: Bo właśnie myśleliśmy, że ten folklor polski i meksykański dobrze współpracują, bo tam mają różne cechy, które łączone dobrze pracują. Między innymi na przykład wycinanki albo kolory, różne wzory, to pokazuje jakieś wspólnotę czy integracja.
11: No teraz widać głównie niebieski z kolorów chyba.
17: Tak, bo właśnie chcieliśmy trochę do nieba połączyć, żeby mural nie skąsił i zobaczyć, połączyć z niebem.
18: Żeby łączył się właśnie z niebem. Jeśli chodzi o sam ten projekt, wykorzystaliśmy tutaj różne niestandardowe techniki rysunkowe i malarskie. takie jak na przykład korzystanie z szablonów, aerograf. Wykorzystaliśmy tutaj pod szablony firanki, które były do wyrzucenia, więc od razu zrobiliśmy recykling. I no, chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów. To nie musi być idealnie równe, tylko może być nawet tak trochę podchodzące pod sztukę naiwną. I jeśli chodzi o miejsce, wybraliśmy szkołę integracyjną, ponieważ od razu, kiedy tutaj wyszliśmy, było czuć tu bardzo fajną atmosferę. Po prostu te dzieciaki były bardzo słodkie. Tak, i no wraz z Samuelem, jako domichani, uznaliśmy, że to będzie idealne po prostu miejsce.
11: Możecie mi opisać, co konkretnie przedstawia ten mural?
17: No właśnie, przedstawia sobie no, jakiś... łączenie między kulturami.
11: I jakieś te... pary tańczące, tak?
17: Tak, właśnie chcieliśmy. Też odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku. I też odnoszą się do dzieci, bo ta szkoła jest szkoła integracyjna?
18: Tak, integracyjna. Nie wiem, co też właśnie odnosi się do dzieci. Postacie specjalnie zostały zaprojektowane w sposób, który estetycznie podoba się właśnie dzieciom w wieku przedszkolnym. I no, uznaliśmy właśnie, że zrobimy połączenie dwóch kultur, folkloru polskiego i meksykańskiego, więc w parach tutaj tańczą postacie w polskich strojach ludowych, ale też w meksykańskich strojach ludowych. Można tutaj też zobaczyć między innymi właśnie kwiaty, które kojarzą nam się głównie z polskim folklorem, ale też elementy takie jak właśnie małpki, kotki, zwierzątka, które nawiązują do polskiego Meksyku. Tutaj kolega może o tym więcej opowiedzieć.
17: No właśnie te wycinanki z papieru, które są bardzo charakterystyczne w Meksyku. Właśnie łączyliśmy, aby to wszystko dobrze wyglądało i no, pasowało.
11: A ty jesteś z Meksyku? Stąd?
17: Nie, ja jestem z Kolumbii, ale bardzo uwielbiam sztukę z Ameryki, głównie z państwa, które są z Latino Ameryka. To właśnie i no, na początku szukałem jakiejś inspiracji, które mogą dobrze współpracować z polskiej kulturą, bo ten meksykański to są kolory, wycinanki, które też w polskiego folkloru się pojawią.
11: A jakie to jest dla was doświadczenie w ogóle zrobić mural, który od razu ma jakiś odbiór dzieciaków i w ogóle mogliście wybrać szkołę?
18: Jeśli chodzi o wybór, to z początku uznaliśmy, że będziemy szukać we Wrocławiu miejsca do zrobienia legalnego graffiti, ale po prostu napisaliśmy na Facebooku posta i bardzo wiele miejsc napisało do nas z prośbą, żebyśmy właśnie im namalowali ten projekt.
11: Czyli to był wasz pomysł, nie jakiś projekt ze studiów?
17: Właśnie, no bo mieliśmy pracę, żeby zespołowa, ale my mieliśmy taką możliwość, żeby pomyśleć, co będziemy robić. I jak to było praca zespołowa, to byłoby dobrze coś ogromnego, wielkie zrobić, niż na przykład na płótnie. Więc muralu od początku był nasz pomysł i no, do końca będziemy to wykonać.
11: Ile miejsc się zgłosiło?
18: Myślę, że tak na pewno około 12-13. Pisało do nas dużo osób, między innymi ze wspólnoty mieszkaniowej. Pisały też właśnie osoby prywatne, które na przykład chciały, żeby gdzieś im w środku po prostu mieszkania namalować coś na ścianie. Pisała do nas jeszcze jedna szkoła, ale jeśli chodzi tutaj o tą szkołę integracyjną na Składowej, to no, nam jakoś tak szczególnie przypadła do gustu, bo od kiedy tutaj wyszliśmy, to no, byliśmy zauroczeni osobami, które tutaj pracują, dziećmi, tym w ogóle, jak wyglądają zajęcia w tej szkoły. I uznaliśmy, że to będzie najlepsze miejsce. No.
11: A ile trwa robienie takiego muralu na dosyć długim murze?
13: bo pierwsze musieliśmy poczekać, żeby mur był gotowy do malowania i też pogoda nie była najlepsza, dlatego że dużo padało i to jest trochę niekorzystne.
18: Tak, ale ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej. Ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej, bo zakwała się od tego, że musieliśmy zrobić projekt, musieliśmy znaleźć miejsce, musieliśmy znaleźć sponsora. Znaczy nie musieliśmy, ale no farby są dosyć drogie. I trzeba było po prostu się dogadać, trzeba było się dowiedzieć, jakie materiały użyć też na zewnątrz, bo nie wszystkie farby się do tego nadają.
11: Bo rozumiem, że wy za wykonanie tej pracy nie bierzecie pieniędzy.
15: Nie. Tutaj wszystko wychodzi od nas w pełni charytatywnie. Myślę, że tutaj samym wynagrodzeniem dla nas jest to, żeby ta nasza praca mogła się pojawić w tak pięknym miejscu we Wrocławiu. To jest ogromny przywilej i po prostu cieszymy się, że nasz projekt, nasza wspólna praca będzie w przestrzeni publicznej.
11: A skoro tylu jest chętnych na wasze prace, będą kolejne?
16: Mamy wielką nadzieję, że będziemy mieć okazję współpracować jeszcze z mnóstwem, czy to szkół, czy jakichś innych miejsc, czy choćby nawet jakichś ludzi pojedynczych, którzy będą chcieli przedstawić jakieś swoje firmy, myśli w ten sposób i jesteśmy bardzo otwarci na wszelakie propozycje i rozmowy i projektowanie, więc my z wielką przyjemnością i pasją weźmiemy się za każdy projekt.
11: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej powstaje w ramach zajęć w Akademii Sztuk Pięknych prowadzonych przez profesora Michała Sikorskiego i asystentkę Katarzynę Frankowską.
19: Bardzo, bardzo jestem dumna i szczerze powiedziawszy zaskoczona, że studenci pierwszego roku już są tak odważni i wkraczają i wykraczają poza mury naszej szkoły. Ja bardzo dziękuję wszystkim tutaj za stworzenie tak sprzyjającego i przyjaznego środowiska twórczego dla tych młodych artystów. Jest to realizacja, tak jak pani wspominała, na zadanie semestralne, a mianowicie na pracę w kolektywie, duecie. I tutaj możemy zaobserwować nie tylko współpracę między studentami, ale także wychodzenie poza mury uczelni, też badanie środowiska, a także z potrzeb odbiorców, którzy są w tym przypadku najważniejsi, czyli dzieci. Mam nadzieję, że im się to spodoba, bo wiem, że tutaj studenci bardzo byli wrażliwi na to, jak mogą odbierać dzieci i kolory, i kompozycje, i treści, które są przedstawione na tym muralu. Także mam nadzieję, że im się spodoba i że wpisze się ten mural w pamięć o tym miejscu, o tej szkole i naprawdę jestem bardzo dumna.
16: Na pewno jest to bardzo uczące, pouczające, może wręcz nawet doświadczenie, które pokazuje nam z naszej perspektywy też jak tworzyć takie projekty, w jaki sposób dowiadywać się, zdobywać różne kontakty, które pomagają w przetworzeniu takich rzeczy, jak też poznawać ludzi, daje świetne właśnie możliwości na poznawanie nowych osób i daje nam też, myślę, ogromną szansę na wyrażenie siebie w trochę inny sposób niż codziennie uczymy się na płótnach czy na ogromnych kartkach rysunkowych i po prostu jest to zupełnie nowe doświadczenie, ale też tak, że pozwala nam się nauczyć pracy w grupie, drużynowego współdziałania, no i po prostu współpracy, co mimo wszystko może wydawać się proste na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę jest strasznie ciężką rzeczą.
11: A to jest w ogóle wasz pierwszy mural?
15: Tak. To jest też nasz pierwszy wspólny projekt, więc tutaj też na studiach nie mieliśmy zbytnio okazji tworzyć grup i współpracować razem, więc tutaj też każdy z nas uczy się takiej pracy projektowej, wspólnej. Więc tak, pierwszy wspólny projekt i pierwszy projekt w przestrzeni publicznej, myślę, kiedykolwiek, więc tak, tutaj jesteśmy jeszcze świezi w tym wszystkim.
11: No właśnie, bo wy jesteście na pierwszym roku, tak?
15: Tak. To jesteśmy na pierwszym roku rysunku, więc też okazja tego, że już tak wcześniej na studiach mamy okazję pokazać naszą pracę publiczności jest czymś niesamowitym.
20: Ten mural wpisuje się bardzo wyjątkowo w misję naszej szkoły, wartości, które przekazujemy naszym uczniom i dzieciom każdego dnia. Na co dzień przede wszystkim uczymy ich otwartości, tolerancji, wzajemnego szacunku, ale przede wszystkim takiej współpracy między sobą, mimo wielu różnic.
11: Mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego przy Składowej Renata Kałwa.
20: Bardzo się cieszę, że młodzi studenci zauważyli tę atmosferę, która panuje tutaj u nas w szkole i że słyszałam tutaj wiele dobrych, ciepłych słów. Cieszę się, że miejsce, które tutaj wybrali, nazwali miejscem otwartym, ale miejscem radosnym, pełnym dobrej energii. Jesteśmy ogromnie wzruszeni tym, że to właśnie nasza szkoła została wybrana. Myślę sobie, że każdy człowiek, i musimy to powtarzać dzieciom codziennie, jest bardzo ważny, jest potrzebny i musi czuć się bardzo wartościowy. Ten mural, jak już będzie gotowy, będzie nie tylko ozdobą, taką piękną ozdobą tego ogrodu, ale przede wszystkim będzie miejscem, gdzie będzie budowane takie poczucie bezpieczeństwa, gdzie każdy uczeń będzie się czuł dobrze, będzie mógł być sobą.
11: Co o muralu sądzą dzieciaki?
14: Fajne jest.
1: Czemu?
14: Takie fajne to jest malowanie po prostu.
11: A będzie weselej z takim malunkiem na murze? Bo jak to wcześniej wyglądało ten mur?
14: Taki był po prostu fary. I dzieci na nim malowały kredą.
11: A wy co sądzicie o tym, że tutaj powstaje taki malunek?
14: Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
11: A wiecie mi, co sądzicie, że co tutaj malują?
21: No, takie różne jakieś ludziki, czy krzaczki, drzewa i...
11: Niebo chyba też, nie?
21: Tak.
11: A tobie się podoba ten mural?
21: Tak. I jest... się podoba. I jest trochę niebieski. Dużo ma niebieskiego.
11: A co tobie się podoba w nim?
21: To, że ma taki błękitny kolor trochę, no i że ma tyle maluków, no i jeszcze ma kawałki czerwonego i białego. I w ogóle mi się ten mur podoba, bo wcześniej był taki żółty, pomalowany cały kredą.
11: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej, choć przez ogrodzenie, to da się obejrzeć od zewnątrz, ze strony rzeki.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
23: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle.
25: W tym roku gramy dla Adama.
26: Malta, Hiszpania to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością.
27: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Dzisiaj w naszym programie mamy sporo tematów do omówienia, więc nie przedłużając. Zaczniemy sobie od tego, że między innymi na Oporowie za jakiś czas będzie ciszej. Nie dlatego, że mieszkańcy tego osiedla wprowadzą jakieś nowe zasady ciszy nocnej, nieco we wcześniejszych godzinach niż obowiązują do tej pory, ale dlatego, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów, no tak, aby maksymalnie wyeliminować ich obecność w tych najgęściej zaludnionych osiedlach naszego Wrocławia. Wszystko rzecz jasna we współpracy z portem lotniczym, no i mieszkańcami. O tym prezes lotniska Karol Przywara i Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
24: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej. Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, które mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. wracał. My chcemy zachęcić ich do, jakby do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
1: Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Generalnie im starsze, tym głośniejsze. Normy hałasowe dla statków powietrznych, jak dla autobusów, są, myślę, podobne, to znaczy starsze maszyny są głośniejsze, silniki starej generacji są głośniejsze, emitują więcej zanieczyszczeń. No i tutaj ważne jest to, żeby na takie lotniska jak Wrocław, jak lotniska europejskie generalnie latały samoloty ciche, które nie generują tych wszystkich problemów, o których mówimy. Konsultacje społeczne, z tego co wiem i pamiętam, bo mam też papiery na ten temat, były prowadzone. Konsultacje społeczne są jednym z pierwszych elementów, bo my możemy się odnieść dopiero do wyników konsultacji społecznych, żeby wiedzieć naprawdę, do czego mamy podejść. Także konsultacje społeczne najpierw, my się w nie w odpowiednim momencie włączamy jako Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Bierzemy to wszystko później do nas do obróbki, żeby zobaczyć, co możemy zrobić, bo nie wszędzie są takie miejsca, gdzie to można zrobić. We Wrocławiu to zrobiliśmy i tutaj nam, myślę, że bardzo dobrze to wyjdzie. Natomiast no, to jest cały czas proces, ale to zawsze wychodzi od tych środowisk lokalnych, bo to one wiedzą najlepiej, czy hałasują samoloty, czy nie. No, lotnisko się rozwija, wystarczy spojrzeć, jak to wygląda teraz, jak wyglądało rok temu. Pamiętamy, że jesienią, czy lotnisko było zamknięte, była olbrzymia rozbudowa. To chyba był największy plac budowy na lotnisku w Polsce wtedy. Natomiast to wszystko, co do nas przychodzi, jest konsultowane z zarządzającym lotniskiem. I wtedy dopiero po konsultacji z zarządzającym my weryfikujemy to również z tymi, którzy takie pytania czy zgłoszenia do nas skierują po to, żeby zweryfikować zasadność i żeby podjąć pewne działania. No bo no nie możemy spojrzeć na to zero-jedynkowo, czyli albo latamy, albo nie. Musimy wybrać ten wariant, który jest efektywny i korzystny dla mieszkańców.
27: Brzmi optymistycznie, no ale warto dodać, że te zmiany wejdą w życie dopiero najpóźniej na początku 2027 roku.
1: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań, z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy. To znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów poukładać te koordynatki. To jest podstawa do tego, żeby później te samoloty z założenia tymi trasami latały. My jesteśmy do tego przygotowani, dlatego ten termin pierwszego kwartału to jest po prostu termin, kiedy my to wszystko wprowadzimy w życie. My rozmawiamy na bieżąco z portem lotniczym i nasza współpraca to nie jest współpraca okazjonalna, tylko naprawdę to są bieżące spotkania ekspertów i nie tylko, gdzie różnego tematu poruszamy, bo doskonale wiecie, że Wrocław jako lotnisko rozbudowuje się i to wszystko było elementem naszej współpracy. Te wszystkie kamienie milowe, o których tutaj mówimy, to są takie poważne elementy w naszej współpracy, które musimy uzgodnić, które muszą zawierać pewnego rodzaju uwarunkowania. Musimy pod kątem bezpieczeństwa to wszystko ustalić ze względu na to, żeby to się odbywało zgodnie z zasadami, tak jak powinno być, czyli szybko, ale i efektywnie. No to jest proces, który musi chwilę potrwać, bo to trzeba najpierw zebrać, później narysować taką procedurę, później przelecieć, później zweryfikować, później znowu przelecieć i później zgłosić do publikacji. Dlatego to trwa. No to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch, i dlatego ten pierwszy kwartał to jest naprawdę optymalny czas, kiedy my to wszystko wprowadzimy. No taki proces, ja powiem jeszcze inaczej. Proces tego typu to jest proces ciągły. W tym wypadku mówimy o oporowie i o lutyni, ale tak naprawdę to jest ciągłe monitorowanie tego, jak to wygląda wspólnie z portami. I to nie dotyczy tylko Wrocławia, ale całej Polski tak naprawdę.
24: Na razie będziemy badać, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie w tych punktach, gdzie będziemy latali. Ustawimy na pewno nowe punkty pomiarowe, żeby ten poziom hałasu mieć zbadany. To też są tereny przemysłowe, gdzie my będziemy latali, więc też będziemy musieli sprawdzić to tło wokół tego miejsca, w którym będziemy badania przeprowadzać, więc to nie jest tylko tak, że my w danym miejscu oddziałujemy, jeśli chodzi o hałas, bo też są przecież ruch, transport drogowy, transport kolejowy, musimy na to też zwracać uwagę, ale tak stworzymy nasze nowe punkty, których będziemy robili pomiary, żeby mieć pełen obraz, jaki to ma wpływ na otoczenie.
27: Tak więc prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara i wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski wytłumaczyli nam chyba dostatecznie dobrze, dlaczego na te zaplanowane zmiany i tym samym cel, jakim jest to zmniejszenie hałasu, chociażby na oporowie, związanego rzecz jasna z ruchem samolotów, trzeba czekać. Nie trzeba jednak czekać, by do takiej maszyny wsiąść i polecieć w różne zakątki świata. No jak wiadomo, jak już siedzimy w samolocie, to ten hałas nam aż tak nie przeszkadza, bo w głowie nam te różne zakątki świata. No a gdzie warto właśnie lecieć w tym letnim okresie? Przypomni nam tym razem rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski.
26: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu, okay, chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, Lamezia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki. Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje Port Lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje, i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego, jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, i żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać. No a jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego, to też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Loty do Tirany, Rimini, czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Catanii na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Catania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
27: La Palma, Włochy, Zanzibar. Te między innymi kierunki poleca nam rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. A ja dodam, że wspomniane loty na te La Palmę, która mnie osobiście kusi, dlatego mówię, ruszają już niedługo, bo 10 czerwca. No i może skoro to jest data stosunkowo niedaleka, no to dla kogoś będzie to motywacja. Motywacją za to do pomocy może być dobra zabawa, więc przypomnę Wam, że cały czerwiec możecie się pośmiać na spektaklach improwizowanych poniedziałków, a przy okazji pomóc.
2: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
3: Paweł Zefir-Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
27: Wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a z tego co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla Was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel w cudzysłowie, który był Wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
3: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
27: To są pewnie duże pieniądze.
3: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
27: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
3: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako Poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
27: Ania Bienias i Paweł Zefir-Stecki przypomnieli nam, dla kogo będą grać spektakle w czerwcu, no i dlaczego warto połączyć te przyjemne z pożytecznym i wesprzeć ich działania. No mam nadzieję, że ci, którzy słyszą ode mnie o improwizowanych poniedziałkach po raz kolejny już, a nie byli sprawdzić, o co w tym chodzi, no to w końcu będą mieli do tego odpowiednią motywację.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a u nas będzie o dwóch rzeczach, które dopiero się we Wrocławiu wydarzą. W Krupp Art Foundation będzie można zobaczyć część kolekcji zdjęć Marilyn Monroe, kupionych przez Wrocław za rekordową kilkanaście lat temu sumę ponad 6 milionów złotych.
5: Te tematy związane z Marilyn Monroe, jednak jest to po prostu absolutna bogini i kult.

0: 15, godzina 12, Plac Wolności pod Narodowym Forum Muzyki. Jak zwykle start jest tam, gdzie zwykle. Meta jest tam, gdzie zwykle, czyli znaczy, tam, gdzie najczęściej, czyli w Parku Tołpy. Jedziemy głównymi ulicami miasta, popieramy budowę dróg rowerowych, popieramy czyste powietrze dla Wrocławia też. Na końcu, jak dojedziemy do parku, miasto organizuje piknik i tam będą różne atrakcje na tym pikniku i będzie też podsumowanie rowerowego maja, czyli tego święta szkoła, gdzie przez miesiąc przyjazdy rowerowe są nagradzane przez szkoły i przez miasto, tak? To się kulminacja tego jest, nagrody będą wręczane na pikniku. Także myślę, że będzie bardzo fajne, jak zwykle. Kto był, to wie. I też zapewniam, że będziemy szybciej jechać w tym roku, bo w zeszłym roku były skargi, że wolno peleton jechał, ale to była wina policji. Spróbujemy z nimi, teraz rozmawiamy, żeby załatwić, żeby nie było takiego aż wolnego tempa. Bo czasami można poczekać na ogonek, ale liczę, że będziemy tym razem szybciej jechać.
1: Państwo pod jakimś hasłem jadą w tym roku?
0: No, że hasło jest, jak zwykle, popieramy budowę dróg dla rowerów. Takie w zeszłym roku takie mieliśmy hasło, no wciąż aktualne, że rowerzysta nie truje, ale potrzebuje czystego powietrza i równych dróg dla rowerów.
1: No właśnie, bo to święto zawsze może być taką okazją do sprawdzenia, do zastanowienia się, jak jest, jeśli chodzi o rowerzystów we Wrocławiu, na jakim jesteśmy etapie, no właśnie na jakim.
0: No jesteśmy na takim etapie, że niewiele nam zabrakło, ale wciąż nam brakuje, żeby do pełnego sukcesu tego kompletności tych tras w centrum. One dojeżdżają, bardzo mamy dobre jakości na niektórych relacjach, na niektórych gorsze, ale na wielu mamy dobre możliwości dojazdu do centrum, natomiast sam przejazd przez centrum wciąż nie spełnia standardów i w związku z tym ludzie się zniechęcają, bo gdzieś tam nadrabiamy, ominiemy te korki, ale jak mamy przez centrum się przebić, to albo mamy ruch pieszy wielki, albo mamy nadmiar świateł, sygnalizacji, na których musimy stać, albo po prostu nam się urywa infrastruktura i nie mamy przysłowiowej ścieżki rowerowej, bo musimy jechać po ulicy, a wystarczy zobaczyć za plecami mamy Kazimierza Wielkiego, jakie tutaj prędkości ludzie osiągają, to nie jest 50 na godzinę, a 50 to i tak jest za szybko, że dla rowerzysty, żeby jechać po jednej ulicy z samochodami, a tu nawet 50 nie jeżdżą, więc no mamy problemy z centrum, jakbyśmy te problemy rozwiązali, to jesteśmy blisko tego, żeby być pierwszym Amsterdamem, czy drugim Amsterdamem, a pierwszym polskim Amsterdamem, ale wciąż trzeba by odwagi, troszkę przestrzeni zabrać i dokończyć to, postawić kropkę na i, bo ten system, mówię, jest prawie gotowy, a w tej chwili nas prześcignął Poznań. Byliśmy stolicą rowerową Polski, w sensie największego ruchu. W tej chwili nie mamy, bo oni są ważniejsi. Oni do tego centrum ruch wprowadzają rowerowy i tam dają priorytet, a u nas to jakby troszkę zastygło.
1: Mamy problemy też z kurierami, pewnie jak w każdym mieście rowerowymi tak zwanymi.
0: Tak, i mamy podwójny problem z tymi kurierami, bo po pierwsze to jest problem bezpieczeństwa rowerzystów, bo jak mamy takie pojazdy, nie chcę tego rowerami nazywać, pędzące z prędkością niedozwoloną po drogach dla rowerów, to one przestają być przyjazne na przykład dla dzieci. Tak, ja prowadzę egzaminy holenderskie w ruchu ulicznym i ostatnio na Grabiśnickiej stwierdziłem, że tam jest zbyt niebezpiecznie, bo jeżdżą kurierzy po 40 na godzinę. Czyli jeden problem jest taki, że dla nas jest niebezpiecznie, a drugi, że jeszcze całe odium idzie na nas rowerzystów, bo dla przeciętnego człowieka to są rowerzyści. I teraz coraz bardziej ludzie są wkurzeni, ja to obserwuję, negatywnie do rowerzystów nastawieni, tak naprawdę nie do rowerzystów, tylko do ludzi, którzy jeżdżą pojazdami, które nie są rowerami, ale na przeciętny człowiek tego nie odróżnia. Czyli jest to problem naprawdę poważny, który no, też być może jest jednym z czynników, które obniża ruch rowerowy, no bo jak przestaje się czuć bezpiecznie nawet na drodze dla rowerów, no to przestaje jeździć po prostu.
1: A między innymi o tym będzie można podyskutować w trakcie pikniku po przejeździe przez Wrocław z okazji Wrocławskiego Święta Rowerzysty, które przypominam 14 czerwca. A miesiąc później, 15 lipca, otwarcie wystawy, na której będzie prezentowana część ogromnej kolekcji zdjęć Marilyn Monroe, wykonanych przez Miltona Greena, którą Wrocław 12 lat temu kupił za ponad 6 milionów złotych, a która do tej pory nie jest prezentowana na stałej wystawie.
2: Magdalena Piasecka, wiceprezes Hali Stulecia.
3: Katarzyna Młyńczak, prezeska Krupa Art Foundation.
2: Absolutnie forma wypożyczenia robienia zdjęć i pokazujemy je już niebawem, bo latem zaczynamy 15 lipca i oddam głos pani Kasi, która nieco więcej powie o samej tematyce wystawy.
3: To będą zdjęcia z

0: z archiwum Miltona Greena, te, które należą do hali stulecia, ale też będzie rozszerzone o zdjęcia innych kolekcjonerów, którzy kupili na tej samej aukcji fotografię. Też Marilyn Monroe. Tych zdjęć było jeszcze więcej. Z kolekcji hali będziemy pokazywać niecałe 200 zdjęć, a z innych kilkadziesiąt. To będzie bardzo autorska wystawa i te tematy związane z Marilyn Monroe, bo jak Państwo wiedzą, te fotografie, które tam są, to jest tylko jakiś wycinek jej i tak krótkiego życia. Więc, no ale ponieważ jakby ta jej ikona, którą chciała stworzyć, dalej żyje, więc wielu artystów się dalej do tego odnosi. I trochę te tematy właśnie tworzenia ikony, jakby przerabiania siebie, jakby robienia z siebie mitu, też związane oczywiście trochę z feminizmem, z seksualnością, wykorzystywaniem kobiet do różnych celów, będzie jakby zgłębione przez innych artystów. W tej wystawie chodzi, tak jak w tytule, Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. I ta druga część jest cytatem z Twin Peaks, bo podobno Lynch powiedział nieraz, że tak naprawdę wszystko jest o Marilyn Monroe. Bo po prostu jednak jest to po prostu absolutna bogini i kult. No i do tego to się tak naprawdę odnosi. Więc myślę, że dla tych, którzy chcą zobaczyć fotografie, będą fotografie naprawdę piękne i powyciągane. Nie tylko te najbardziej klasyczne, ale też takie różne, na przykład duble, bo tam jest dużo takich powtórzeń, gdzie widać jak powstawały tak kolejne odbitki jakiegoś ujęcia. Pokażemy też tyły niektórych fotografii, ale też pokażemy już właśnie z innej kolekcji jakieś fotografie, które były rozrobione, jej ostatnia sesja do Vogue'a, gdzie ona też powiedziała, że jakieś fotografie wchodzą, a inne nie wchodzą, ale ponieważ zaraz zmarła, to zostały opublikowane wszystkie, więc takim pytaniem, czy to jest okej, że jak się nie zgadzamy na publikację naszego wizerunku, to i tak ktoś zdecyduje, że the show must go on.
1: Wrocławianie będą mogli za darmo oglądać tę wystawę, czy to będzie płatna?
0: Nie, wystawa jest odpłatna, tak jak mamy nasze ceny 35 zł i 25 ulgowe.
2: Także kolekcja będzie kolekcją płatną, ale te ceny nie są zbyt wygórowane, są standardowymi cenami, jakie płaci się w galeriach. Też koszta związane z przygotowaniem tej wystawy, a mianowicie zabezpieczenie jej, również wymagają pokrycia. Zatem wydaje nam się, że wystawa powinna być chociaż symbolicznie płatna.
1: Tyle już lat minęło od czasu kupna tej kolekcji. Dlaczego nie jest pokazywana w całości?
2: Będziemy ją pokazywać w całości i też mamy na to pomysł. Zaczynamy w piękną rocznicę, bowiem właśnie w tym roku przypada 100-letnia rocznica urodzin Marilyn Monroe i chcieliśmy w ten sposób uczcić jej pamięć, właśnie zaczynając cykl wystaw 15 lipca o Marilyn Monroe właśnie w Krupie Art Foundation. Natomiast mamy pomysł na to, jak będą realizowane wystawy, kolejne wycinki z tejże kolekcji w innych lokalizacjach i też latach. Hala stulecia nie jest na ten moment dobrym obiektem pod tą wystawę i już tłumaczę dlaczego. Ilość wydarzeń, które organizujemy, a jest ich ponad 280 i zajętość hali, głównie koncertowa, która bardzo cieszy, powoduje, że mielibyśmy utrudnienia związane z prezentacją w naszych przestrzeniach tejże kolekcji. Zdecydowaliśmy się na tą lokalizację, która jest w samym centrum miasta, do której przyjdą nie tylko wrocławianie, ale również turyści i wydaje nam się, że powinniśmy właśnie zacząć od tego miejsca, a potem przerzucać naszą kolekcję w inne miejsca, w inne instytucje kultury, które są profesjonalne i do tego są powołane. Bez wątpienia muzealne i instytucje kultury, czyli miejsca, które są profesjonalnie przygotowane do ekspozycji takiej wystawy.
1: Dlaczego to zajęło tyle czasu, żeby pokazywać tę kolekcję?
2: Może nie zajęło tyle czasu. Znaczy, ja bym postawiła trochę inne pytanie. Kolekcja zawsze wzbudzała kontrowersje w tym znaczeniu, że chcieliśmy ją wystawiać na początku była wystawiana sześciokrotnie, pamiętajmy o tym, także nie możemy powiedzieć, że kolekcja nie była wystawiana. Była wystawiana. Natomiast był pomysł przed COVID-em na organizację wystawy nawet we wnętrzach hali. Niestety COVID nam te plany zupełnie pokrzyżował. A teraz naturalnie wyczekaliśmy do rocznicy, bo już mieliśmy plany w zeszłym roku, ale stwierdziliśmy, że idealnie nam się to splecie z letnią rocznicą narodzin Marilyn Monroe i po prostu zrobimy ją razem z Krupa Art Foundation.
3: Oczywiście znalezienie takiego miejsca na stałą ekspozycję jest bardzo trudne, bo takich przestrzeni we Wrocławiu rzeczywiście nam nam brakuje, nie tylko jeśli chodzi o tę wystawę, ale jeśli chodzi w ogóle o prezentację artystów sztuk wizualnych. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. My ciągle takie starania czynimy, no ale to są też kwestie na koniec ogromnych kosztów, które należy ponieść, gdyby się chciało taką inwestycję od początku ponieść. Natomiast od jakiegoś czasu, ja jestem od roku w swojej funkcji, od tego momentu podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby we Wrocławiu stworzyć Centrum Fotografii i jeśli takie Centrum Fotografii powstanie, a chciałbym i marzy mi się, żeby ono powstało na przełomie roku 2028-2029, to wtedy w sposób naturalny, oczywistą, składową, taką osnową tej wystawy, która miała być samą wystawą stałą, będą te elementy związane z kolekcją Miltona Greena ze zdjęciami między innymi Marilyn Monroe. Ta kolekcja rzeczywiście jest bardzo duża, bardzo obszerna, różnorodna, więc pozwala kuratorom na sformułowanie różnego rodzaju wystaw, na różne sposoby je wyreżyserować, wyselekcjonować, więc to jest taki zbiór, taki zasób, z którego będzie można korzystać przez lata, ciągle tą wystawę zmieniając.
1: Był pomysł stworzenia specjalnego miejsca, tak od podstaw właśnie, żeby eksponować te zdjęcia, to Centrum Fotografii to ma być właśnie nowy budynek, jakie miejsce? Najmowane czy miejskie?
3: Centrum Fotografii ma być miejscem, gdzie z jednej strony rzeczywiście będzie się odbywała prezentacja tej kolekcji w jakichś jej częściach, w różnych wystawach, natomiast oczywiście będzie też taką płaszczyzną, taką platformą, która pozwoli wyeksponować twórczość artystyczną wrocławskich w szczególności artystów fotografii, ale też innych mistrzów fotografii. Mamy wiele znakomitych rzeczy do pokazania w Wrocławiu. Chcielibyśmy, żeby takie miejsce powstało pomiędzy rokiem 2028-2029. Trwają w tej chwili już rozmowy bardzo zaawansowane o wynajęciu takiej przestrzeni. W tej chwili jeszcze o szczegółach nie mogę poinformować, bo też negocjacje wymagają tego, żeby na tym etapie za dużo na ten temat nie mówić. Kosztów w tej chwili nie możemy zdradzać, natomiast nie chcielibyśmy, żeby one były oczywiście zbyt wysokie, dlatego w tej chwili jeszcze o tej konkretnej lokalizacji nie będziemy rozmawiać, natomiast te rozmowy są bardzo zaawansowane, partner jest bardzo pozytywnie nastawiony i ta cena będzie taką ceną, chcielibyśmy przynajmniej tak to wynegocjować, na działania, czy jakby adekwatną do działań związanych z taką użytecznością publiczną, z użytecznością społeczną, po prostu działalnością artystyczną.
1: Wróćmy jeszcze do tego, co będzie można zobaczyć w Krupa Art Foundation od połowy lipca.
0: Ta wystawa będzie się opierała na kolekcji fotografii Miltona Greena, w dużej mierze na zdjęciach ikonicznej Marilyn Monroe, ale pojawią się tam też inne gwiazdy kina, ale też czasami postaci, których niekoniecznie Państwo rozpoznają, bo zależy nam na pokazaniu też różnorodności tej kolekcji.
4: Katarzyna Młyńczak, prezeska Krupa Art Foundation.
0: Zaprosiliśmy artystów współczesnych do skomentowania jakby wątków, które w twórczości Marilyn Monroe się cały czas przeplatają. Oczywiście wątek jej kultowości, który sama tworzyła, ale też media z niej tworzyły, więc o mediach, o tożsamości kreowanej przez media. O tym będzie opowiadało wielu artystów. Będziemy też opowiadać o jakby takim kreowaniu swojego statusu, także finansowego. To również jest w tych fotografiach, ale też zostanie skomentowane przez artystów. Trochę chcemy na tej wystawie też zderzyć właśnie te jej mity. Właściwie już nie wiadomo, co jest prawdziwe, ale pokazać te mity, które wokół siebie stworzyła i które tak naprawdę do dzisiaj w popkulturze, w sztuce, w filmie się rozgrywają.
1: Wystawę będzie można oglądać w Krupa Art Foundation od połowy lipca do końcówki października.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: I oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
10: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie, czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do was się zwrócę, no mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż no też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
9: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
11: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
9: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co mi wiadomo we Wrocławiu to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno, natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
11: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
9: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckie, i na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat, z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności. A potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
11: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się za nim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
9: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
11: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
9: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po dwóch godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w dużej mierze, w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak? Ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej, na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta. Im się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
10: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
11: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
9: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horsem to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie kolonie jeździeckie na Partynicach. To jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partyńcach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
11: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
9: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem. Będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horse. No takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak?
11: Na uspokojenie.
9: Nie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
11: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
9: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16, oczywiście jest margines 30 minut, tak, czyli można wcześniej przyprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
11: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
9: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także, a tym bardziej zachęcam do zakupów teraz, ponieważ do 7 czerwca obowiązuje cena promocyjna, ona jest niższa od ceny nominalnej, więc warto zaoszczędzić troszkę grosza na wakacje i tak jak mówię, powziąć decyzję o zapisie na półkolonie możliwie szybko. Oczywiście cena jest adekwatna, nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że no, są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
11: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
9: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
10: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
5: Reklama.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
5: po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
18: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zapakował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
17: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jakie problemy zgłaszamy we Wrocławiu najczęściej Straży Miejskiej, jeśli chodzi o psy, a także, a może nawet bardziej, jeśli chodzi o właścicieli tych zwierząt? O tym u nas posłuchacie.
19: No jeżeli chodzi na przykład o uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o nieuprzątnięcie odchodów od takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń.
10: Więcej o tym, jakie zgłoszenia najczęściej dostają służby we Wrocławiu w związku z psami, zaraz po zaproszeniu na, myślę, że mogę powiedzieć już, że głośną, nową wystawę we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym.
20: Wystawa Alice Sawaszewicz, która jako artystka współczesna, zresztą ostatnio bardzo często nagradzana, coraz bardziej doceniana, Marta Terejczyk, kierowniczka Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ona pochodzi z Białorusi i wychowała się jeszcze w takim kulcie pracy fizycznej. I dla niej ten temat i takie zastanawianie się nad tym, jak ona była wychowywana do takiej ciężkiej pracy jako dziewczynka, ale też jej mama, jej babcia w jaki sposób żyły, jest bardzo ważne dla jej twórczości. I to, jak ludzie pracują, jak ta praca wygląda, jak ciało wygląda w czasie pracy, nią inspirują też zbiory etnograficzne, są jej bardzo bliskie, więc tutaj swoje współczesne dzieła ona zestawia z naszymi zbiorami. Są to i narzędzia, ale też sztuka nieprofesjonalna, w której artyści nieprofesjonalni w pewien sposób taki swój autoportret człowieka przy pracy prezentowali. Tytuł Alice Sawaszewicz, Twoje ciało to pole pracy.
10: Tę wystawę można oglądać we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym do 16 sierpnia. A teraz, tak jak zapowiadałam, będzie o problemach, jakie wrocławianie zgłaszają służbom w związku z cudzymi psami.
19: Piotr Szereda, naczelnik Oddziału Wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
1: Porozmawiamy sobie o zgłoszeniach związanych z psami. No właśnie, jakie są najczęstsze?
19: Tutaj rzeczywiście w ciągu roku tych zgłoszeń wpływa do Straży Miejskiej Wrocławia sporo. No i to są przeróżnego rodzaju zgłoszenia dotyczące i uciążliwości powodowanych przez psy, czyli najczęściej tego głośnego szczekania, jakichś zapachów, które w związku z tymi zwierzętami utrzymywanymi gdzieś na nieruchomości przedostają się na teren nieruchomości sąsiednich. To jest też niedopełnienie obowiązku uprzątnięcia psich odchodów. Musimy pamiętać.
1: Ciągle.
19: Tak, jeżeli ja i tak obserwuję już na przestrzeni tych około 25 lat, gdy ten zakaz obowiązuje, że na początku szokiem było, że ktoś sprzątał. Natomiast obecnie już my sami reagujemy presją na osobę, która po prostu tych odchodów nie sprząta, ale niestety wciąż te przypadki się pojawiają. To jest także pozostawianie zwierząt w niewłaściwych dla nich warunkach, czyli na przykład bez stałego dostępu do wody pitnej. To już rzecz idzie o ten dobrostan zwierząt. Pamiętamy o tym, że jeżeli psa mamy na przykład na ogródku działkowym, bo tego rodzaju zgłoszenia mieliśmy w okresie zimowym, gdy były duże, silne mrozy, taki pies musi mieć stale zapewniony dostęp do wody pitnej. Musimy uwzględnić, że woda może zamarznąć przy ujemnych temperaturach, więc musimy ją często wymieniać, żeby zwierzę w każdej chwili się mogło napić.
1: Rzeczywiście takie były we Wrocławiu tej zimy.
19: No tak, to były nie tylko zresztą psy, ale to na przykład były króliki. Mieliśmy jeden przypadek, gdzie rzeczywiście były ujawnione już zwierzęta zamarznięte, odwodnione niestety. Ale też były zgłoszenia właśnie dotyczące psów, które miały być właśnie utrzymywane bez dostępu do wody.
1: A mówi pan dosyć dużo, to znaczy ile przypadków w sumie, ile takich zgłoszeń odnośnie zwierząt?
19: No jeżeli chodzi na przykład o tę uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o to nieuprzątnięcie odchodów takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń. 210 zgłoszeń dotyczyło dobrostanu psów. No ten właśnie choćby brak stałego dostępu do wody. No i 118 zgłoszeń, to jest ten ostatni aspekt, o którym chciałem powiedzieć, dotyczących zagrożenia powodowanego przez psy. Czyli to są te wszystkie wyprowadzania psów bez nakazanych środków ostrożności, czyli bez smyczy, bez kagańca, gdy to zwierzę biega gdzieś luzem, podbiega do innej osoby, czasami dochodzi do ugryzienia bądź rozszarpania nogawki, a nawet do samego wystraszenia. Każdy z nas ma prawo przejść swobodnie przez park, ulicą, chodnikiem, nie będąc atakowanym przez psa, nie mając obaw, co chce zrobić zwierzę, które biegnie w jego kierunku. Czy połasić się, czy ugryźć. To zwierzę po prostu ma być na smyczy.
1: No i tych zgłoszeń niestety dotyczących złego traktowania zwierząt jest najwięcej, rozumiem. A jeśli chodzi właśnie o na przykład szczekanie psa, czy to, że jest za głośny, czy jest brzydki zapach, to jak wyglądają takie interwencje? No bo rozumiem, że jeśli na przykład pies szczeka, to wtedy, kiedy nie ma właścicieli, no to państwo przyjeżdżają specjalnie jakoś w drugiej części dnia, żeby ich zastać?
19: No tutaj tak, przyjeżdżamy w drugiej części dnia, bądź poprzez dostęp do rejestrów i katastru gminnych i państwowych ustalamy, kto w danym danym mieszkaniu mieszka, bądź jest tam zameldowany. Wzywamy te osoby, jeżeli nie otwierają drzwi, nie możemy zastać. Prowadzimy czynności wyjaśniające, czyli wzywamy na przesłuchanie, odbieramy zeznania od świadków, od tych osób pokrzywdzonych tą uciążliwością, hałasem. Te osoby najczęściej przedstawiają nagrania, na których szczekanie tego psa jest udokumentowane. No tutaj właśnie przy tej uciążliwości, no to musi być osoba pokrzywdzona. Świadek, osoba zawiadamiająca, która złoży na protokół zeznanie, że pies rzeczywiście powoduje uciążliwość.
1: Mhm. Czyli to raczej takie długotrwałe sytuacje.
19: No tak, to nie są, wiadomo, no w pierwszej kolejności tak naprawdę, nawet te najczęściej osoby, które zgłaszają, chcą, żeby podjechać, zwrócić uwagę, pouczyć o obowiązkach ciążących na właściciela. No jeżeli to oddziaływanie takie wychowawcze nie przynosi oczekiwanego rezultatu, no to wtedy już po prostu przesłuchujemy tę osobę, wzywamy, stawiamy zarzut i najczęściej kierujemy wniosek o ukaranie do sądu.
1: A zazwyczaj to przynosi rezultat, to pouczenie, czy nie?
19: No w wielu przypadkach tak, że osoby rzeczywiście nawet później w toku dalszych czynności przedstawiają zaświadczenia, że zwierzę przeszło odpowiedni kurs zachowawczy, więc... Tak, w wielu przypadkach rzeczywiście ta rozmowa, zwrócenie uwagi na problem, na to, że może powodować uciążliwość, przynosi oczekiwany efekt.
1: To jest chyba taka łatwiejsza do wyśledzenia sprawa, no bo psie kupy to już chyba jest trudniej.
19: No to jest trudniej, no bo jeżeli widzimy psią kupę, czasami trudno dowieść, skąd ona się tam wzięła i który pies ją pozostawił, który właściciel nie dopełnił obowiązku. Natomiast wiele zgłoszeń dotyczy wprost wskazań na konkretną osobę. Czyli jeżeli sąsiad, sąsiadka wychodzi z tym psem i pozostawia, no a wiele jest takich przypadków, że pozwala temu psu załatwić potrzebę wprost przy nieruchomości sąsiada, no to siłą rzeczy on ma prawo być zirytowany, no bo jego z kolei obowiązkiem jest uprzątanie tego chodnika z pozostawionych tam wszelkich zanieczyszczeń, w tym niestety również z tych psich odchodów, no to nie dziwmy się o sobie, że chce by wyegzekwować wobec sprawcy no, stosowanie się do przepisów. I wtedy często mamy nagranie, mamy zdjęcie, gdzie wszystko jest udokumentowane. Wystarczy po prostu wezwać właściwą osobę i wyciągnąć wobec niej konsekwencje.
1: Przy okazji sprawdźmy, jak uważacie, czy psie kupy są dalej dużym problemem we Wrocławiu?
2: Zdarzają się jakieś pojedyncze kupy.
1: A o jakiej części Wrocławia pan mówi?
2: No ja się poruszam Karłowice i centrum w sumie, więc obserwacja dotyczy tych części.
21: Ja niczego nie widziałem.
1: Centrum?
21: Tak.
22: No widzę, że mało kto sprząta. Niby są kary, ale nikt tego nie respektuje. Pies sikał tam po murze i ja mówię, zwróciłem uwagę, no że dlaczego ten pies tu sika, no a pani mi odpowiedziała, no lepszy to jest pies. No więc... To wszystko chyba mówi na temat właścicieli psów. No nie wszystkich oczywiście, nie chcę generalizować, no ale odpowiedź jak właściciela.
1: Czy w twojej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
23: Tak, sprzątają. Sam mam psa na Gaju, mieszka mój brat też tam ma i sprzątamy bardzo. Tam jest bardzo to dbane, tam jest też taka mała rada osiedlowa, jeśli chodzi o te psy i tam każdy dba, to są wybiegi porobione i każdy sprząta.
1: Czy w waszej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
24: Ja po swoim sprzątam, jestem z Wrocławia.
0: ale na skwerkach to nie.
1: O jakiej części miasta mówisz?
0: O Nadodrzu. Tam jest ten problem trochę, że na ulicy zdarza się, mogliby trochę bardziej posprzątać. Polecam, miło jest posprzątać po swoim psie.
1: A próbowałaś zwracać komuś uwagę?
0: Trochę się boję jednak.
3: No, ja bym się bała chyba, że ktoś mi nagada coś niemiłego. Mhm.
1: Problemy związane z cudzymi psami są różne. To nie tylko niesprzątanie po zwierzakach, a o jakich karach w związku z tym mówimy?
19: Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o samoprowadzenie psa bez smyczy, o tę uciążliwość, czyli to niezachowanie tych zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, no to jest mandat do 500 zł. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli pies spowoduje obrażenia u innej osoby, no to już możemy mieć za niedopełnienie obowiązków odpowiedzialność na gruncie karnym. Będzie to przestępstwo, jeżeli nasz pies na skutek naszego zaniechania właściwego nad nim nadzoru ugryzie inną osobę, spowoduje u niej obrażenia, czy to do dni 7, czy powyżej 7, od tego zależy kwalifikacja, no ponosimy odpowiedzialność karną, a nadto jeszcze tę odpowiedzialność cywilną, czyli za szkodę spowodowaną przez psa. Jeżeli on rozszarpie komuś nogawkę, no to jesteśmy obowiązani odkupić spodnie, odzież, elementy. No raz, odpowiedzialność na gruncie wykroczeniowym za wykroczenie. Ewentualnie, jeżeli będą obrażenia u innej osoby, to już jako przestępstwo. A dwa, odpowiedzialność cywilna w zależności od wysokości szkody, którą to zwierzę wywołało, a również odpowiedzialność ewentualnie w postaci zadośćuczynienia za krzywdę, którą zwierzę wyrządzi. Jeżeli osoba pogryziona cierpi, odczuwa ból, to cierpienie fizyczne, no to powstaje krzywda. Oprócz odszkodowania również zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.
1: To złe traktowanie zwierząt to chyba powinny być najpoważniejsze.
19: No tak, tutaj jeżeli chodzi o to złe traktowanie zwierząt, to też część czynów sankcjonowana jest na gruncie wykroczeniowym. Czyli jakby choćby to pozostawienie gdzieś tam tego zwierzęcia bez stałego dostępu do wody. No ale też jeżeli znęcamy się z kolei nad zwierzęciem, no to już jest przestępstwo. Czyli tutaj też odpowiedzialność już poważniejsza. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą. My wprawdzie stosujemy przepisy z kodeksu cywilnego dotyczące rzeczy. No i jeżeli chodzi o zakup psa, ktoś może sprzedać psa, wchodzimy w posiadanie zwierzęcia we własność, ale zwierzę nie jest rzeczą. Czyli jeżeli w niewłaściwy sposób wobec niego się odnosimy, jeżeli znęcamy się, powodujemy u niego ból, cierpienie, no to wtedy odpowiadamy również za przestępstwo.
1: A czy dużo tych zgłoszeń właśnie kończy się takimi karami?
19: No tutaj, jeżeli chodzi o straże gminne miejskie, no to musimy pamiętać, że straże gminne miejskie zajmują się wykroczeniami. Czyli już jeżeli chodzi o przestępstwa, no to jest kwestia policji. Tu oczywiście my przekazujemy czasami sprawy do policji. Tego na szczęście nie ma w ciągu roku wielu, to są jednostkowe przypadki, natomiast zdarzają się. Dodatkowo dochodzi do czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi. Też często współpracuję w tym zakresie z odpowiednimi również NGO-sami, stowarzyszeniami, które mają w swoich statutach właśnie niesienie pomocy, wsparcia zwierzętom. Często też one przy naszej asyście odebraniu zwierzęcia zawiadamiają organ ścigania, że wobec tego zwierzęcia właściciel postępował w sposób niewłaściwy.
1: To jeszcze na koniec też właściwie trochę o liczbach, to znaczy, bo mówiliśmy tutaj o liczbie tych zgłoszeń związanych ze zwierzętami, a tak patrząc całościowo na wszystkie zgłoszenia z terenu Wrocławia, czy to jest duża ich część?
19: No, też pamiętajmy o tym, że nie wszystkie sprawy do nas trafiają. Te kilkaset w ciągu roku, które trafiają, to są zgłoszenia z zewnątrz, od osób świadków, którzy od osób pokrzywdzonych czasami. Za te zgłoszenia też dziękujemy, no bo one się przyczyniają też do podejmowania interwencji wobec osób, które niewłaściwie sprawują opiekę nad zwierzętami. To jeżeli uwzględnimy, że Wrocław jest milionowym miastem, to nawet doliczając te interwencje, które strażnicy podejmują z własnej inicjatywy, poza tymi zgłoszeniami, no to ma się wrażenie, że tego nie jest znów aż tak dużo. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o właściwe sprawowanie opieki nad zwierzętami, Mam wrażenie, że jest znacznie lepiej niż te 25 lat temu, czy nawet 20, kiedy ja zaczynałem pracę w Straży Miejskiej Wrocławia, to teraz rzeczywiście weszliśmy już na wyższy poziom świadomości i tutaj wiemy, w jaki sposób właściwie zajmować się zwierzętami, choćby to sprzątanie psich odchodów, które rzeczywiście ćwierć wieku temu było czymś nadzwyczajnym, dzisiaj powoli staje się normą i jest naprawdę lepiej.
10: Tym optymistycznym jednak akcentem kończymy już rozmowę z naczelnikiem oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia Piotrem Szeredą.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Może słyszeliście lub usłyszycie jeszcze, dla kogo w tym roku, w czerwcu, grają improwizowane poniedziałki. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Cały dochód z wydarzeń oraz dodatkowych akcji zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Adama, walczącego z agresywnym nowotworem kości. Dziś przypomnienie, co to za wydarzenia i z czego będziecie mogli w tym najbliższym czasie się pośmiać, a przy okazji pomóc.
21: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
24: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
10: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
21: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
10: To może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od Was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
21: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytowywać na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
10: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
21: O.
10: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
24: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
21: Strojek, ale stronik. Może być wieniec.
24: O, też ładnie.
10: Każdy wie, o co chodzi.
24: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
21: Warto się nauczyć.
10: To też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
24: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
10: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
21: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fan.
24: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
10: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
21: Jak najbardziej, jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
10: To oddaję głos tutaj.
24: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
10: Mhm. Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie To tylko seks.
21: Jak najbardziej, To tylko seksem, zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów, pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki, Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec, także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
10: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
24: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
21: Jak najbardziej.
24: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
21: Creme de la creme.
24: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja. Los Impros Telenovelas.
10: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
21: Prawie jak To tylko seks, tylko...
24: Tylko jest więcej...
21: Ludzi?
24: Głupich wypadków.
21: Ciągłości fabuły.
24: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
10: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
21: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
10: Mamy pięć, bo było morderstwo, był To tylko seks, był...
24: Mistrzuniu.
10: Tak, i Amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
24: I telenowela.
21: I telenowela.
10: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
24: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy, przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
10: No i do tego zachęcali Ania Bienias i Paweł Zefir Stecki, czyli aktorzy improwizowanych poniedziałków, których między innymi w czerwcu spotkacie na Placu Solnym w Schodach donikąd. A pozostając jednak w tym temacie pomocowym, wiosenno-letni czas to okres koci chociażby w organizacjach prozwierzęcych, takich jak nasza wrocławska Grupa Ratuj. Wesprzeć wolontariuszy oczywiście można adopcją i to, uwaga, również taką chwilową, czyli zostaniem tak zwanym domem tymczasowym. Szansę wciąż na to umożliwia Grupa Ratuj i dzisiaj o tym.
8: Patrycja, starosta Grupa Ratuj. Ja myślę, że u psów nie ma aż takiej sezonowości. My prośby o pomoc mamy non-stop. Tutaj nie ma wakacji, nie ma przerw, także stabilna sytuacja w tym zakresie. Natomiast w przypadku kotów jest taki ewidentny wzrost w sezonie rozrodczym, kiedy tych kociaków pojawia się znacznie więcej.
9: Mhm. I liczbowo możemy tak podać, nie jak jest teraz, tylko patrząc na poprzednie lata.
8: Trudno powiedzieć, bo każdy rok nas zaskakuje, ale to są czasami setki zwierząt, tak? To nie jest kilka kotów, kilka psów, a w sezonie wzrostowym rośnie nam ta liczba znacznie.
9: No to teraz główna część, czyli to, co to jest ten dom tymczasowy?
8: Dom tymczasowy to taka forma opieki, właściwie niewiele różniąca się od takiego domu stałego, adopcyjnego. Natomiast różnica polega na tym, że bierzemy pod opiekę zwierzę, za które jest odpowiedzialne stowarzyszenie, organizacja, która to zwierzę powierza. Tutaj koszty tej opieki weterynaryjnej, karmy, wyżywienia, wszelkiego rodzaju porady, wsparcie jest po stronie organizacji. Natomiast dom tymczasowy zapewnia schronienie, daje poczucie bezpieczeństwa i socjalizację.
9: Jakie główne pytania, jeżeli ktoś już tak może czasem zobaczy taką możliwość, zdecyduje się, ale jakie najczęściej pytania padają, jeżeli już ktoś dzwoni do Was, no i jest chętny.
8: To też zależy od tego, czy ktoś chciałby wziąć pod opiekę kota czy psa, natomiast często ludzie pytają, czy posiadanie swoich zwierząt jest przeszkodą. Tutaj oczywiście nie, pod warunkiem, że zwierzęta się zaakceptują, bo też oczywiście chodzi nam o dobro naszych zwierząt, tych rezydentów. Oprócz tego padają też pytania, czy muszę mieć doświadczenie, jakie muszę mieć warunki. No tutaj nie mamy specjalnych wymogów. Tak jak powiedziałam, zapewniamy wsparcie, często też porady behawiorysty. Jesteśmy w stałym kontakcie z takim domem tymczasowym, natomiast na pewno wymagamy chęci i odrobinę tego czasu poświęcenia, żeby to zwierzę poczuło się, że nie jest tylko elementem, ale jest po prostu taką częścią społeczności, w której jest, aby poczuło, że te warunki domowe to po prostu taka rodzina.
9: To jakie są plusy, jeżeli bierzemy te kociaki w dwupaku, bo jednak no jak myślę, że ktoś, kto no nie wiem, nigdy nie miał kota, no i nie wie jak to wygląda, to może się trochę obawiać, że ma dodatkową odpowiedzialność, a jednak ta sytuacja może mieć po prostu swoje plusy.
8: Tak, ma duże plusy i tutaj też trzeba dodać, że podobne wymogi mamy, jeżeli chodzi o adopcję, albo na dokocenie tak zwane, albo tutaj małe kociaki w dwupaku. Przede wszystkim zwierzęta ze sobą się bawią, zajmują, też wzrastają ze sobą. To są zwierzęta, które siebie potrzebują bardzo, więc zapewniamy im to, czego potrzebują w naturze, tak? Więc tak naprawdę dla nas jako opiekunów to jest mniejszy wysiłek niż gdybyśmy mieli być sam na sam z kociakiem, który potrzebuje tej interakcji, ciągłych zabaw, szaleństw i też dlatego posiadanie dwóch kociaków jest znacznie łatwiejsze niż jednego.
9: No to jeszcze jak ten proces wygląda, tak żeby opisać po kolei, bo jak wiem, no jednak nie jest to aż tak długotrwała procedura, jak mogłoby się wydawać.
8: Przede wszystkim trzeba się do nas zgłosić. I najlepiej zrobić to wypełniając formularz zgłoszenia na dom tymczasowy. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej www.gruparatuj.org.pl. Po tym, jak wypełnimy taki formularz, no my tutaj po naszej stronie zapoznajemy się z taką kandydaturą i kontaktujemy się z tymi osobami, oczywiście w określonej kolejności. Biorąc też pod uwagę wyniki właśnie tego zgłoszenia, tam zadajemy odpowiednie pytania i dzięki temu widzimy, że zwierzę, które w tym momencie potrzebuje opieki tymczasowej, mogłoby pójść do tego lub tamtego domu tymczasowego. Także takim pierwszym krokiem jest przede wszystkim zgłoszenie się do nas, pozostawienie nam informacji, że chce się być tym domem tymczasowym, no i już takie oczekiwanie później na kontakt z naszej strony, już później prowadzimy, zapraszamy na spacery, zapraszamy na poznanie się tutaj ze zwierzaczkiem, także dalsza procedura już tutaj jest po naszej stronie.
10: Procedura zostania domem tymczasowym, tak jak wspominała Patrycja, starosta z grupy Ratuj, no nie jest skomplikowana, jak słyszeliście, a taka forma wsparcia zdecydowanie w tym najbliższym, gorącym okresie pomoże wolontariuszom. Mimo wszystko, oczywiście nie rzucajcie się od razu na tą decyzję, no bo zachęcam do tego, by była ona przemyślana, nawet jeśli taki psiak czy kociak pozostanie z wami na chwilę, no ale kto to wie, bo może jednak stanie się waszym członkiem rodziny już na stałe.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska. Wrocławskie tatuaże można teraz oglądać w galerii. W galerii w Centrum Kultury Agora na osiedlu Karłowice-Różanka czeka na Was cały przegląd stylów wrocławskich tatuatorów na wystawie Zatuszowani. Zapraszam więc na rozmowę o zatuszowanych i o samym tatuażu.
14: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Pelikan Baba
15: i Monika Gil. Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.
1: Właśnie, jesteśmy na terenie wystawy. Opowiedzcie o niej.
14: Wystawa pod tytułem Zatuszowani obejmuje proces twórczy i pracę tatuażystów z Wrocławia.
1: To bardzo dużo materiałów, wydawałoby się.
14: Tak, wbrew pozorom jest dosyć sporo tego materiału. Mamy okazję zaobserwować kalki na przykład używane w trakcie sesji tatuatorskich, które zostały zebrane przez artystów, ich wybór zdjęć, selekcja portfolio, wzory dostępne, niedostępne. Także jest dosyć

0: które tatuują. Jak wybierałyście te prace, te osoby, których prace przedstawiacie? Jakie to są w ogóle style tatuatorskie?
1: W kwestii stylów tatuatorskich mamy tutaj na pewno przedstawicieli tradycyjnego oldschoolowego tatuażu, który jest mocno osadzony jakby w amerykańskiej stylistyce, ale poza tym mamy bardzo dużo osób, które pracują z ilustracyjnym stylem, jak na przykład Iza Smaza, bardziej graficznym 112 tatuu, Vitaminat, abstrakcyjny styl, bardzo mocno graficzny, jak Katarzyna Kwiatkowska, Katusza, liternictwo i kaligrafia, tutaj reprezentowane przez Angso, Piotrka oraz Tomasza Mistika. Mamy też Judytę Kmieć, która zajmuje się neotradycyjnym stylem, który jest dosyć pokrewny z stylem tradycyjnym, czyli też ma grube linie, limitowaną paletę kolorów, ale mocno idący bardziej już w kierunku realizmu, jeżeli chodzi o zachowanie pewnych cieni czy dodatków.
0: I to jest tak, że te tatuaże można tu oglądać zawieszone, ale też w tych takich zeszytach?
1: Zeszyty to przede wszystkim są portfolia, czyli wybrane prace artystów oraz ich flashbooki, czyli zbiory wzorów, które są gotowe lub zostały już wykonane wcześniej, ale można przeglądać to, co oni są, to, co są chętni zaproponować. Poza tym mamy jeszcze tutaj na przykład Wardę, który zajmuje się bardziej rycinowym stylem i mikrorealizmem. Także jest bardzo duży przegląd, ale też do końca ciężko jest wszystko ubrać w takie bardzo sztywne ramy, dlatego że teraz te wszystkie takie style, gdzie kiedyś można było je bardzo łatwo podzielić, one się już trochę przemieszają, także każdy by znalazł coś dla siebie, potencjalnie.
0: No właśnie, i nawet ja nie wiem, które są popularniejsze.
1: Ciężko powiedzieć, które są popularne. Ja myślę, że na pewno ponadczasowe są te, które są bardziej osadzone w oldschoolach i tatuażu tradycyjnym, bo o czymś to świadczy, że dalej jakby ta formuła grubej linii, grubej kreski świetnie się starzeje z czasem i pozostaje oczywiście częściowo zmieniona, ale nie do końca. Także to jest taki, nie że najbardziej popularny styl, ale taki, który jednak najdłużej się trzyma. Jakby w tej formie. Ilustracyjne to myślę, że jest to coś nowego, raczej od paru lat się kiełkującego, ale też nie ma jakby sztywno określonych ram.
0: Ilustracyjne to które?
1: To ilustracyjne na przykład są tutaj moje. Ja się często inspiruję jakby tradycyjnym i neotradycyjnym tatuażem, też bazuję na grubej kresce, ale niekiedy sprowadzam wszystko do bardzo cienkiej, do na przykład braku tych outline'ów, wykorzystywania innych technik, takich jak kropkowanie czy dot work i mieszam między sobą jakby w pewnej kompozycji. Więc ilustracyjne to jest to, co wykracza trochę poza inne ramy, ale mocno się utrzymuje jakby w grafice.
0: Jak do ciebie klienci przychodzą, to mają takie sprecyzowane pomysły na to, co chcą sobie wytatuować?
1: To jest akurat bardzo indywidualna kwestia, bo ja zawsze mam też do wyboru jakby dostępne wzory, które ja lubię robić, ale jeżeli ktoś do mnie przychodzi z pomysłem, jest otwarty na przykład na mój styl, to zaproponuję mu coś w moim stylu. Jeżeli nie, to pracujemy razem z klientem nad czymś, z czego będzie w 100% zadowolony. Bo w momencie, w którym ja zrobię tatuaż, on już jakby do mnie nie należy, tylko należy do klienta i mi bardziej zależy na tym, żeby on był szczęśliwy.
0: Ludzie przynoszą jakieś, pokazują zdjęcia z internetu czy coś takiego? Twoje rysunki?
1: Zdarza się. Jest całe spektrum referencji. Czasami są to wskazówki dotyczące elementów, które mają być zawarte w tatuażu. Są takie wesołe szkice, które bardzo cieszą.
0: Wesołe szkice?
1: Wesołe szkice, tak, uproszczone wersje tego, co by klient chciał przekazać, ale to jest bardzo pomocna rzecz, bo daje to jakby poczucie tego, że wiemy, z czym pracujemy do końca. Czasami wystarczy tak naprawdę tylko kilka tematów, może referencja zdjęcia starego tatuażu, który już wykonałam, żeby mniej więcej wiedzieć, jak mogę się dostosować do potrzeb klienta. Jeszcze tutaj nie wspomniałam, że mamy CC Ink, Adama, który pracuje od lat i jego styl jest bardziej osadzony jakby w estetyce graffiti, ale jest dużo w jego stylu czegoś z New School'a, czyli też takiego stylu trochę ilustracyjnego, który już bardziej bazuje na komiksie, jeżeli chodzi o deformację i przygotowanie postaci.
0: Właśnie, bo tu mamy też zdjęcia już gotowych tatuaży.
1: Tak. Każdy z artystów miał do dyspozycji ramy B1, żeby zaprezentować swoje prace i dowolność, jeżeli chodzi o prezentację swojego portfolio lub procesu twórczego, tak długo, jak było to związane tylko i wyłącznie z tatuażem. Mhm. Jakby ta sala główna jest poświęcona tatuażom.
0: A z twojej perspektywy są jakieś rodzaje wzorów albo rysunków, które są wybierane do konkretnych części ciała?
1: Tak, ale nie ze względu na tematykę, tylko bardziej na kompozycję. Że w zależności od tego, jaką część ciała będziemy tatuować, dopasowujemy trochę kształt samego wzoru, żeby szedł razem z mięśniami, żeby pasował jakby do tej części ciała. Bo ciało jednak nie jest płaską powierzchnią, też w jakiś sposób pracuje, mięśnie się inaczej zachowują. Także każdy z tatuaży sobie bierze to pod uwagę, jeżeli chodzi o umiejscowienie. Wszystko się sprowadza do rozmowy też z klientem. Jakie on miejsce chce na przykład mieć wytatuowane,

0: jaki chce, żeby był efekt końcowy. My jesteśmy głównie od tego, żeby doradzić, jakby było najlepiej z naszej perspektywy.
1: A zdarza Ci się tatuować ten sam wzór na kilku osobach?
0: Mi się nie zdarzyło, jakby wzory, które przygotowuję, są jednorazowe, można tak powiedzieć, ale w samej kulturze tatuatorskiej nie jest to jakby obce. Samo określenie flash, czyli wzoru, który powinien być szybko wykonany, one były związane z tym, żeby je powtarzać właśnie, więc jakby w samej kulturze tatuatorskiej to było głównym przedmiotem, żeby te wzory, które tatuażysta przygotowuje, były gotowe do szybkiego powtórzenia. Więc ja na przykład takich wzorów nie robiłam, ale nie jest mi jakby obce to zjawisko. Nie wiem, czy moi koledzy i koleżanki tak robią, ale nie jest to jakby nic takiego innowacyjnego, można powiedzieć. To jest coś, co było wcześniej.
1: Niektóre prace to wydaje się, że to nie są krótkotrwałe zajęcia, w sensie, że dużo czasu zajmuje pewnie stworzenie ich.
0: Wszystko zależy od skali.
1: A jak najdłużej zdarzyło Ci się robić tatuaż?
0: Kiedy miałam okazję pracować z dużym projektem na plecach, no to rozkładaliśmy go na kilka sesji, ale to mówię, to jest bardzo indywidualna kwestia, bo raz, że to zależy mocno od wzoru, czy są w nim kolory, czy jest w nim tylko i wyłącznie czerń, od tego, jak klient znosi sam proces, bo czasami taką sesję można rozbić na kilka spotkań kilkugodzinnych, na przykład 3-4, zamiast na przykład sesję całodniową 8-godzinną. To najdłużej mi się zdarzyło, mam wrażenie, mieć 4 sesje 8-9-godzinne na wykonanie pleców w kolorze. I był to cover-up, czyli tak zwane zakrycie starego tatuażu, ale te wszystkie sesje robiliśmy konsekwentnie miesiąc po miesiącu.
2: Przegląd wrocławskich stylów tatuażu do obejrzenia na wystawie Zatuszowani w Centrum Kultury Agora. Rozmawiamy więc o niej i o samym tatuażu z autorkami wystawy Moniką Gil i Agnieszką, w świecie tatuatorskim znaną jako Pelikan Baba, bo pojawiają się na przykład pytania o to, jaką część ciała ludzie tatuują sobie najczęściej.
0: U mnie wydaje mi się, że najczęściej chyba jednak ręka, tak.
1: Klasyk.
0: Tak, klasyk. Klasyk klasyków. Najfajniejsze miejsce do tatuowania dla obu stron, bo przyjemne, można powiedzieć, dla klienta, mniej bolesne przedramię wewnętrzne, a bardzo wygodne do tatuowania dla drugiej osoby.
1: A wracając do wystawy, co jeszcze tutaj na niej możemy oglądać?
3: Zależało nam, żeby obejrzeć całe spektrum powstawania tatuażu, od samych szkiców, przez artefakty, które powstają podczas tworzenia pracy, czyli kalki, które odbijamy na skórze, do zdjęć realizacji. Czyli tak naprawdę cały proces w różnych stylach i, co bardzo ważne, mamy jeszcze tutaj obrazy i grafiki artystów, tatuatorów, które przypomną nam, z czego wywodzi się tatuaż, że zaczął się od robienia w ogóle sztuki i zajawki na rysowanie, a nie jest tylko takim odtwarzaniem, a zaprosiliśmy tutaj właśnie artystów, którzy mają ten właśnie swój wyjątkowy styl, wypracowany najpierw drogą artystyczną, czyli rysunkiem, malarstwem i grafiką. I też zależało nam, żeby wyciągnąć tatuaże ze studiów i pokazać je w galerii w tym nowym kontekście, także to było takim naszym zadaniem, celem. No i taki stworzyliśmy też swojego rodzaju przegląd sceny wrocławskiej.
0: Jeszcze z przedstawicieli, można powiedzieć, stylu ilustracyjnego mamy też pracę wrocławskiej tatuażystki i artystki Coxy, które mają bardzo charakterystyczny styl, sama też noszę tatuaż od niej. Mamy Lizę Waszkiewicz, która też ma bardzo specyficzny styl, mocno ukorzeniony w ilustracji, z bardzo jakby nietypowym podejściem do kresek, oraz Basię Mielnik, która robi prace graficzne, ocierające się często o abstrakcję, głównie bazujące na czerni, oraz panią Dorę, która ma styl bazujący na tatuażu tradycyjnym, pracuje tylko i wyłącznie w czerni, ale ma w tym wszystkim jakby dodatkowo swoje cechy jakby interpretacji tych klasycznych wzorów.
1: A trochę tak odnośnie różnych stylów, czy zdarzyło Ci się odesłać kogoś, kto przyszedł do Ciebie zrobić tatuaż i z jakich powodów?
0: O, jak najbardziej. Zdarzyło mi się to zazwyczaj w przypadku, jeżeli ktoś mnie prosił o tatuaż realistyczny, a ponieważ ja go nie wykonuję na co dzień, a znam osoby, które go wykonują lepiej, to odsyłam takie osoby na przykład, żeby wykonały portret rodzinny. Tam jest bardzo mały margines błędu. Więc lepiej, żeby robiła to osoba, która się w tym specjalizuje. moim zdaniem.
1: Z jakiegoś jeszcze powodu? Wiek na przykład?
0: A wiek też jak najbardziej.
1: Często przychodzą tak, że może się uda?
0: Nie, nie, nie. To raczej były sporadyczne przypadki tam na przestrzeni lat, ale raczej subtelnie sugerowałam, że może za kilka lat, za te 2 lata można zagaić jeszcze raz, jeżeli ten pomysł się dalej podoba. Jakby sama przyjęłam tatuaż w wieku 18 lat i uważam, że mogłam poczekać odrobinkę z pewnymi pomysłami. Ale uczymy się na błędach.
1: Albo przerabiamy tatuaże.
0: Albo przerabiamy tatuaże. I na to też jest bardzo duży market.
3: A i bardzo ważne, mamy też bardzo ciekawą kolekcję samych maszynek do tatuowania, kolekcję Pelikan Baby i CCINK.
0: Tak, dokładnie, to jest Adama prywatna kolekcja. Ja tylko miałam okazję ją zobaczyć przed jakby wystawieniem. I są to maszynki cewkowe, w większej mierze wykonane w Polsce, ale jest kilka też ciekawych, customowych maszynek, które zostały wykonane w innych krajach, jak na przykład w Portugalii, w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.
1: Mhm. A czemu one są takie wyjątkowe? W sensie mają coś tak technicznie w sobie fajnego? Czy po prostu...
0: Moim zdaniem jakby to też jest pewien aspekt jakby samej sztuki tatuażu, to składanie maszyn. Każda z nich jakby, jeżeli spojrzymy na ramę, są robione w swój specyficzny, bardzo stylistyczny sposób. Można powiedzieć, że one są małymi dziełami sztuki na swój sposób.
1: A maszynki cewkowe dla mnie wtajemniczonych to jest coś, czego używają tatuażyści najczęściej? Czy
0: teraz już się troszeczkę od tego odchodzi. Częściej się sięga po maszynki rotacyjne, zwłaszcza bezprzewodowe. Jakby z postępem technologicznym mamy do dyspozycji coś, co jest po prostu lżejsze czasami, wygodniejsze dla stawów czy podróżowania, ponieważ nie trzeba wozić ze sobą zasilaczy, kabli, etc., etc. Ale jakby takie maszynki cewkowe, one są absolutnie niezawodne. I jakby moim zdaniem są bardzo ważnym elementem całej tej kultury, nawet nie że przemysłu, bo gdyby nie te maszynki cewkowe, sam tatuaż nie postąpiłby, zwłaszcza elektryczny, do przodu. Inna sprawa, że dalej jest bardzo dużo artystów w Polsce, którzy korzystają z cewek. One dalej mają swoje pewne właściwości, którym nie będą w stanie rotacyjne maszynki na pewno dorównać. Ja osobiście korzystam z nich mniej po prostu ze względu na stawy.
1: Mhm. Niestety. No i też dźwięk tak mi się kojarzy przy tatuowaniu, jest taki bardzo charakterystyczny.
0: Idzie się przyzwyczaić.
1: To dobrze. A jeszcze chciałam zapytać o to tworzenie wystawy. Czy wszyscy tatuatorzy, wszyscy artyści się zgadzali, byli chętni do tego, żeby ich pracę pokazać na wystawie?
3: Z tych artystów i artystek, którym zaproponowaliśmy, praktycznie wszyscy się zgodzili.
0: Ci, którzy nie mogli wystąpić, to raczej ze względów po prostu czasowych, a nie jakby z niechęci. Raczej miałyśmy bardzo pozytywny feedback.
3: Jeden artysta nawet wysłał nam pracę z Japonii, żebyśmy mogły to pokazać, także było zainteresowanie.
2: A jeśli wy jesteście zainteresowani obejrzeniem wystawy Zatuszowani w Centrum Kultury Agora, macie na to czas do 10 czerwca.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
9: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
10: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
9: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
10: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
9: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
10: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
9: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
10: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
9: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej. Mhm.
10: To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
9: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
10: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka?
9: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
10: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce, bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
9: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę, więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekona, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
10: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
9: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis, można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy, nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru, na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
10: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
9: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. osób 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
10: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
9: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać. Mhm.
10: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
9: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie i tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pułtko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
10: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
9: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Mhm.
10: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
9: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
10: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
9: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki. Ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
10: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
9: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
10: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
9: Przede wszystkim dla uczestników no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
10: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, godzina, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości?
9: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
10: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
9: Też na tych jednodniowych wycieczkach zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
10: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
9: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
10: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
9: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
8: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
4: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik. O reklamie.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dawid Filipowski, witajcie. Pod Wrocławiem mamy fabrykę baterii do samochodów elektrycznych, a jedna z wrocławskich szkół te samochody elektryczne czy też hybrydowe rozbiera na części pierwsze. I za chwilę sobie do niej zajrzymy. Powiemy też o wrocławskiej scenie muzycznej.
4: Edukacja we Wrocławiu.
5: Krzysztof Orsaczek, jestem kierownikiem warsztatów szkolnych zespołu szkół nr 2 przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu.
3: Dzisiaj chcemy porozmawiać o branżowych centrach umiejętności, bo jak pan przedstawiając się wspomniał, przy szkole są warsztaty szkolne, ale branżowe centrum umiejętności to zupełnie coś innego. Powiedzmy, czym w waszej szkole są BCU?
5: Branżowe Centrum Umiejętności powstało w zasadzie po to, żeby przygotować uczniów, którzy będą później pracować przy samochodach elektrycznych, ale również tych, którzy już pracują, czyli równie dobrze mogą to być ludzie z warsztatów, którzy by chcieli zwiększyć swoje umiejętności. Mogą to być również uczniowie innych szkół, które będą chciały szkolić i kształcić w ramach właśnie tych branżowych centrum umiejętności i kształcić swoich uczniów w dziedzinie elektromobilności. Jesteśmy otwarci nie tylko tutaj na region Wrocław i okolice, ale także na całą Polskę, gdzie będziemy umożliwiać kształcenie się również tutaj w tej dziedzinie elektromobilności innym spoza regionu.
3: Co dokładnie można robić w branżowym centrum umiejętności przy ZSP numer 2?
5: Nasze centrum jest przygotowane do tego, żeby szkolić przyszłych mechaników w ramach elektromobilności, nie tylko mechaników samochodowych, ale także mechaników, powiedzmy, tych motorów, rowerów elektrycznych, całej tej otoczki. Marzeniem naszym jest też, żeby kiedyś może i umożliwić też pracę przy samochodach ciężarowych, no ale na razie w tym momencie jeszcze nie, ale właśnie tu idziemy w tym kierunku, żeby szkolić i przygotowywać ludzi, żeby w sposób bezpieczny, odpowiedzialny mogli podejść do samochodu elektrycznego i wiedzieli, jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i w jaki sposób robić to właściwie, by nie zagrażać sobie i innym.
3: Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy to są tylko zajęcia praktyczne, czy jest tam też teoria? Kto prowadzi takie zajęcia?
5: Częściowo nasi nauczyciele, ale także ludzie z zewnątrz. Będą to ludzie, którzy zajmują się zawodowo szkoleniem w różnych serwisach i nie tylko. Będziemy stawiać na kadrę, która jest profesjonalnie przygotowana do tego, żeby takie zajęcia prowadzić. Jak będą te zajęcia wyglądały? Te zajęcia będą to w grupach do 10 osób, gdzie częściowo teoretycznie, ale też i praktycznie. To mamy dwie pracownie przygotowane właśnie do takiej pracy teoretycznej i 3 pracownie przygotowane pod kątem już takiej praktycznej nauki. Wcześniej pozyskują tą wiedzę teoretyczną i wspierani są tam różnymi urządzeniami, narzędziami, które im to pomogą w tym zrozumieć te zasady wszystkie i przechodzimy później do tutaj naszych pracowni praktycznych i tu już praktycznie przy samochodzie będą prowadzone te zajęcia.
3: Jak pan ocenia w ogóle tę ideę? Branżowe Centrum Umiejętności to są potrzebne placówki w naszym mieście?
5: I myślę, że to jest właśnie to, co potrzeba, bo rynek wtórny samochodów, zwłaszcza elektrycznych, na który za moment będzie już tutaj potrzeba też niezrzeszonych warsztatów i dla nich właśnie to między innymi też jest to branżowe centrum umiejętności przygotowane. Natomiast czy jest potrzebne, to pokażę za moment zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Kogo będziemy potrzebować, a myślę, że tutaj właśnie w tym kierunku, w naszym kierunku elektromobilności będzie to bardzo potrzebne. Tak odczuwam i tak myślę.
3: To jeszcze powiedzmy, jak można się zgłosić, jak wziąć udział w naborze do Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP numer 2 we Wrocławiu?
5: Nabór będzie prowadzony w kilku kierunkach. Będzie prowadzony w drodze elektronicznej, czyli w internecie, na naszej stronie, czy to jest strona już BCU. I tam będą wszystkie informacje o naborze. Myślę, że będziemy też do szkół zainteresowanych kontaktować się z nimi i próbować też nawiązać tą współpracę po to, żeby zareklamować nasze BCU, że coś takiego jest, prawda, w regionie i możemy tutaj przyjąć również uczniów z zewnątrz. Nie tylko kształcić naszych uczniów, ale też i z zewnątrz po to, żeby właśnie przygotować, żeby oni, mechanicy, którzy będą w przyszłości pracowali, mieli szansę też pracy przy tych autach elektrycznych, których jest coraz więcej na rynku. Na pewno pójdzie to gdzieś w kierunku napędów elektrycznych, i ten rozwój gdzieś to w którymś momencie się okaże, że tych ludzi jest za mało. Stąd nasze właśnie to centrum, żebyśmy przygotowali przyszłych ludzi nie tylko tutaj w rejonie, ale w całej Polsce. Jeżeli ktoś będzie chciał, to chętnie przyjmiemy to.
3: Czy ten nabór będzie prowadzony ciągle, czy tylko jak warsztaty szkolne semestralnie?
5: Nie, tu będzie w sposób ciągły, bo tu będą kursy krótsze, 15, 30 i chyba 250 godzin. Będą takie kursy. W zależności od tego, co kto będzie chciał, czy tylko umieć zachować je właściwie przy samochodzie elektrycznym, czy też będą to ludzie, którzy będą chcieli pracować, tak? Czyli te dłuższe kursy. I te kursy będą tak, jak będą się kończyły, nabór będzie przygotowany na następną, dla następnych, którzy będą chcieli tutaj spróbować się uczyć u nas.
3: To powiedzmy też o szczegółach, bo powiedział pan, że różnego rodzaju kursy, krótsze, dłuższe. Dla kogo te krótsze będą lepsze? Dla kogo będą te dłuższe, które jeszcze bardziej wzbogacają o wiedzę z elektromobilności?
5: Krótsze kursy to będą dla tych, którzy już mają podstawy, którzy potrafią już tam coś przy tych samochodach zrobić, wiedzą jak się zachować, to będą te krótsze kursy, natomiast dla ludzi, którzy będą chcieli się rozwijać, tutaj są mechanikami czy elektromechanikami pojazdów samochodowych i będą chcieli mieć też tam możliwość pracy przy samochodach elektrycznych, więc tutaj będą te troszeczkę już dłuższe kursy. No i dla tych, którzy w ogóle chcą jakby od początku do końca uczestniczyć i nabyć tej wiedzy, no to będą te najdłuższe kursy. Tu będą różne tematycznie też powiązane te kursy i tutaj będą ludzie mogli sobie spokojnie wybrać to, co ich najbardziej będzie interesowało.
3: Po kursie w Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu możecie zostać mechanikiem, specjalistą od samochodów elektrycznych. Ale w naszym mieście działa więcej takich placówek, gdzie możecie się przebranżowić.
4: Nasz Wrocław.
3: A teraz coś dla tych, którzy chcieliby we Wrocławiu zacząć karierę muzyczną. Mamy w mieście taką inicjatywę, która może wam pomóc i o tym opowiedzą moi kolejni goście. Ola Kubera i Paweł Drygas z inicjatywy Wrocław Showcase. Bo to przede wszystkim inicjatywa. Inicjatywa, która ma promować wrocławską scenę muzyczną. Cześć wam.
6: Cześć.
7: Cześć, cześć, cześć.
3: To może zacznijmy od tej wrocławskiej sceny muzycznej. Jaka ona jest waszym zdaniem?
7: Wiesz co, mi się wydaje, że my od kilku lat próbujemy odkryć, jaka ona jest. Ja też kupę czasu spędziłem bo studiowałem socjologię i w ramach właśnie prac naukowych próbowałem badać lokalną scenę. Nie wiemy, jaka ona jest. Na pewno tak jak ludność przybywająca po II wojnie światowej do Wrocławia jest bardzo eklektyczna.
6: Właśnie chciałam powiedzieć, eklektyzm to jest jej główna cecha.
7: Tak, jak możemy zauważyć, nie wiem, scenę gdańską, trójmiejską, która bardzo mocno siedzi w jazzie, tak Wrocław jest bardzo eklektyczny. I taki też jest nasz festiwal i w ogóle nasza inicjatywa.
3: Okej, a czy możemy wyróżnić jakieś, nie wiem, gatunki muzyczne, które jednak przewodzą? Jest ich trochę więcej, no bo wy siedzicie w tej branży, wiecie sporo o tym. Czy są jakieś takie, może nie wiem, tendencje, że w ostatnich latach więcej zespołów powstaje, nie wiem, rockowych albo więcej ekip hip-hopowych, rapowych? Jak to wygląda?
6: Mi się wydaje, że gitarowe granie cały czas się trzyma. I to nas trochę zaskoczyło przy tej juniorskiej edycji w Rowzi. Myśleliśmy, że już poszli w trapy, rapy, a jednak gitary się mocno trzymają, ale tutaj Paweł jest bliżej jakby źródła muzycznego, więc...
7: No tak, to gitarowe granie jednak cały czas jesteśmy temu wierni, nawet jeżeli jest to muzyka popowa, to ta gitara jest tam mocna. Moc gitary jest wyczuwalna. W ogóle Wrocław też stoi metalem, mam wrażenie, punkiem, zimną falą. Środowiska skupione wokół, nie wiem, klubu szalonych, CRK, no to są bardzo, bardzo psychodeliczne, eksperymentalne projekty, albo właśnie hardkorowe, punkowe. Mamy dużo mocnej muzyki gitarowej. Jeżeli chodzi o rap, nawet jeżeli popatrzeć na jakieś projekty, które się pojawiają w ostatnich latach, no to też są zanurzone w jakiejś zimnej fali i w punku, no choćby, nie wiem, zdechły osa. Także gdzieś ta gitara i ta tradycja rockowa, metalowa cały czas jest obecna.
3: Mhm. A czegoś wam brakuje w tej naszej wrocławskiej scenie? Jak patrzycie właśnie na całą Polskę, że gdzieś tam jest więcej jakiejś innej muzyki, a u nas w ogóle na przykład?
7: Nie, wydaje mi się, że niczego nam nie brakuje. W sensie, no już wrócę znowu do tego eklektyzmu. No u nas jest wszystko, wszystko znajdziesz. Jazz znajdziesz, eksperymentalny jazz znajdziesz, hip-hop, metal, muzykę klasyczną, wiesz, muzykę nowoczesną. W sensie, no mamy u nas akademię muzyczną, mamy kompozytorów, którzy robią muzykę.
6: Tak, nawet elektronika i jakieś taneczne, miałam na myśli, taneczna
7: mnóstwo,
6: muzyka.
7: Mnóstwo, tak,
6: też.
7: Projektów skupione wokół tonów, czy szkoły muzyki nowoczesnej. Mamy przemiał wielki.
3: Okej, okay. No to jak już sobie scharakteryzowaliśmy tą naszą wrocławską scenę muzyczną, no to teraz powiedzmy o tym, jak Wrof Showcase ją chce promować, jak ją promuje i jak zamierza nadal ją promować.
6: Dajemy szansę, żeby się pokazali i tak naprawdę ten eklektyzm już tu 17 razy powtórzony jest naprawdę główną naszą zasadą, bo nie skupiamy się na jednym gatunku, nie podążamy za trendami, w sensie, że jak teraz, nie wiem, amerykański rap i trap wchodzi, to tylko tacy wykonawcy są u nas w line-upie. No też ciekawe jest to, że to nie my wybieramy tych muzyków, którzy wystąpią, bo mamy bardzo poszerzony skład wybierający te zespoły i naprawdę ta różnorodność gatunków sama się tworzy i generalnie chodzi nam o stworzenie platformy do integracji między tymi zespołami, o tym, żeby się dowiedzieli i nauczyli, że mogą się wymieniać swoimi skillsami, sprzętem, umiejętnościami, tym, co mają i po prostu razem budować mocniejszą tą scenę lokalną.
7: Mamy już teraz aktualnie kilka inicjatyw, takie, które raz na miesiąc promują lokalną muzykę dolnośląską. To są zespoły z naszej bazy. Można zgłosić się do bazy, więc mamy koncerty raz na miesiąc promujące. Mamy Włącz się na nowe. Mamy w lutym każdego roku Wrof Z, który jest skierowany do młodych muzyków od 16 do 21 roku życia. Aczkolwiek wydarzenie jest oczywiście otwarte dla wszystkich, ale tematy warsztatów są właśnie skierowane. To są absolutne podstawy działania w branży muzycznej. No i koncerty grają zespoły takie od 16 do 21 roku życia. No i oczywiście Wrof Showcase, czyli główna wisienka na torcie, flagowy projekt, 3-dniowy festiwal showcase'owy z ogólnopolską, a już właściwie międzynarodową konferencją edukacyjną, branżową, ale najważniejsza część oprócz tego dla słuchaczy radia, dla poszukiwaczy muzyki nowej i zainteresowanych tym, co się u nas dzieje, no to właśnie część koncertowa. 15 koncertów dolnośląskich zespołów, wstęp wolny, więc 3 dni koncertów, atrakcji i co roku dzieje się to na przełomie maja i czerwca.
3: Mhm. Jak to się dzieje, jak wybieracie te zespoły, jak one mogą się do was zgłosić? Wspomnieliście już o tych koncertach, to powiedzmy trochę więcej o szczegółach. Jak to zrobić, żeby zaistnieć na wrocławskiej scenie?
7: Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wpłynąć na to, żeby zespół zaistniał na wrocławskiej scenie, bo to bardzo dużo zależy od zespołu. My próbujemy dawać narzędzia, my próbujemy edukować, podsuwać, a jak ktoś skorzysta z tego, no to...
3: To zadam pytanie inaczej. Jak się do was zgłosić, żeby uzyskać od was pomoc?
7: Na naszej stronie internetowej wrof.pl jest formularz zgłoszeniowy. wypełniasz jako zespół, spełniasz warunki, bo oczywiście nasze warunki to, jak już wspominaliśmy, autorski materiał, no i bycie z Dolnego Śląska.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a dźwięki, które usłyszeliście przed chwilą, wskazują, że zabiorę was do galerii Toy Piano w samym centrum Wrocławia, ale najpierw będzie o mało znanej historii naszego miasta.
4: Ciekawostki o Wrocławiu.
12: Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia.
13: Porozmawiamy o historii, która pewnie dla wielu Wrocławian jest tajemnicą i w ogóle nieodkrytą częścią historii Wrocławia. Dla ciebie zupełnie nie, ty prowadzisz takie oprowadzania. Co to jest za temat i dlaczego tak?
12: To jest temat, na którym mówimy queerstoria, czyli historia osób queerowych, osób trans, osób niebinarnych, osób homoseksualnych i miejsc związanych z tą społecznością w dziejach naszego miasta.
13: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwo odkrywać taką historię też.
12: Tak, jest bardzo trudno, dlatego że no nie wszystkie osoby, wiadomo, były wyautowane. W historii było tak, że ukrywano też tą swoją tożsamość psychoseksualną, zresztą tak jak do dzisiaj. Na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz więcej osób, takich osób badawczych, naukowo do tego podchodzi.
13: I o przedwojenny Wrocław, jeżeli chodzi, czyli o tę starszą historię, czyli wydawałoby się trudniejszą do odgrzebania. Jeśli o to chodzi, jest o czym opowiadać?
12: Absolutnie. Jest masa ciekawych queerstorycznych opowieści. I to na przykład nas nie dziwi szczególnie. Po pierwsze dlatego, że Wrocław był dużym miastem. Teraz odniosę się do tego okresu międzywojennego. Jeśli chodzi o liczbę ludności, niewiele różnił się tak naprawdę od dzisiejszego Wrocławia. Podobnie wielkością. W tym 51 roku zaledwie kilka osiedli przyłączono do miasta, ale też trzeba mieć świadomość, że międzywojenne Niemcy do 1933 roku to był najbardziej tolerancyjny, najbardziej otwarty kraj w Europie, a zapewne też na świecie. Wobec tego obecność osób queerowych w przestrzeni publicznej, w restauracjach, w urzędach, w sektorze kultury nie była niczym nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie, była w pewnym momencie zupełnie naturalna i nawet panowały takie mody na przykład bywanie w miejscach, gdzie spotykała się queerowa społeczność, chociażby Berlina, tutaj przytoczę słynny klub Eldorado. Ale Wrocław nie pozostawał wcale w tyle. Biorąc pod uwagę, że co trzecia restauracja, co trzecia kawiarnia w międzywojniu w Niemczech oficjalnie zapraszała osoby queerowe do siebie, no to Wrocław oczywiście nie mógł być wyjątkiem, więc chociażby prowadząc taki spacer po miejscach związanych ze społecznością LGBT+, wtedy oczywiście nie używano tego określenia, używamy go współcześnie, no to ja po samym centrum mogę przynajmniej kilka takich przystanków zrobić. To jest ulica Komandorska, dawna duża kawiarnia Tivoli, to jest ulica Świdnicka, kawiarnia Pedro Cola, to jest w końcu ulica Dworcowa, skrzyżowanie z Kniaziewicza, prawdopodobnie pierwsza kawiarnia przeznaczona głównie dla homoseksualnych mężczyzn. To jest Plac Uniwersytecki, to jest skrzyżowanie ulicy Kościół z ulicą Komuny Paryskiej. To jest Plac Kościuszki, więc nawet po samych miejscach związanych z takim życiem towarzyskim można już bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście miejsca spotkań, które, że się tak wyrażę, nie były pod dachem. Przed wojną homoseksualni mężczyźni we Wrocławiu spotykali się głównie pod pomnikiem Wilhelma I. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego. I to było takie miejsce, które było rozpoznawalne w tej społeczności i rzeczywiście tam do tych spotkań dochodziło, ale też dworzec główny był takim miejscem. Też miejskie szalety, my po wojnie nazywamy je pikietami, gdzie homoseksualni mężczyźni po prostu umawiali się często na randki, ale też szukali kontaktu z innymi panami, więc naprawdę tych miejsc, chociażby związanych z samymi lokalizacjami, jest bardzo dużo i te historie są naprawdę i fajne, i ciekawe, no i jest ich sporo.
13: Mhm. A jeśli chodzi o postacie, czy mamy takie wyróżniające się?
12: Oj tak, tutaj ja myślę, że jeśli ktoś zajmuje się queerstorią, czy w ogóle historią medycyny, no to ja rzucę tylko nazwisko Magnus Hirschfeld i każdy już będzie wiedział. Magnus Hirschfeld studiował we Wrocławiu, studiował w drugiej połowie XIX wieku, co prawda tylko pół roku, czyli jeden semestr, urodził się w Kołobrzegu i przeszedł do historii jako założyciel pierwszych stowarzyszeń walczących o prawa osób homoseksualnych. Założył je w Berlinie, ale możemy przyjąć, że na pewno we Wrocławiu nawiązał jakieś cenne kontakty, ponieważ w tych dwóch berlińskich stowarzyszeniach pracowało z nim potem sporo osób z Wrocławia, chociażby Otto Junius Burger, który był psychologiem i który razem z Otto Lewilensem uczestniczył w pierwszych operacjach korekty płci, które były przeprowadzane przez Hirschfelda, więc to jest zdecydowanie taka najbardziej ikoniczna postać związana z queerstorią Wrocławia, ale też słynna brazylijska hrabina de Paradeda, która była kobietą trans i która no niestety przez tragiczne wydarzenie poniekąd wpisała Wrocław na karty queerstorii, ponieważ ona na początku XX wieku popełniła we Wrocławiu samobójstwo.
13: Ale ona mieszkała we Wrocławiu?
12: Mieszkała przez chwilę we Wrocławiu, tak, przyjechała do Wrocławia ze swoim wrocławskim narzeczonym. No i kiedy narzeczony za sprawą wścibskich przyjaciół odkrył, że hrabina nie jest pod względem anatomicznym kobietą, w efekcie tego odkrycia, zdenuncjonowania ją na policję, a wtedy obowiązywał paragraf 175, który kryminalizował homoseksualnych mężczyzn. Ona we Wrocławiu popełniła samobójstwo i dzisiaj jest właściwie taką ikoną dla osób queerowych, szczególnie dla osób trans. Podobnie jak słynny tancerz voodoo Willy Pape, który przynajmniej, wiemy to na 100%, dwukrotnie występował we Wrocławiu i wiemy, że zapełniał całe sale teatralne. Więc nie było nic naprawdę nadzwyczajnego, że osoby queerowe w naszym mieście bywały, mieszkały, tworzyły kulturę, bo zakładały pierwsze stowarzyszenia dla osób homoseksualnych, wydawały swoją gazetę.
11: Informacje o queerstorycznych spacerach po Wrocławiu Ewy Pluty szukajcie na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia. A teraz przenosimy się na neonowe podwórko przy ulicy Ruskiej, gdzie mieści się Galeria Toy Piano.
14: Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty, Galeria Toy Piano.
13: Galeria Toy Piano, w której się znajdujemy, to dużo do opowiadania, dużo przedmiotów bardzo konkretnych. Co tu jest?
14: Galeria Toy Piano to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, takie miejsce, gdzie można spotkać Toy Piano, czyli zabawkowe pianino, zabawkowy fortepian, który w Polsce może nie jest jakoś super znany, ale jednak na całym świecie ma poważną reprezentację i we Wrocławiu jako jedynym miejscu na świecie można doświadczać obecności ponad 300 tych małych pianin i fortepianów, które pochodzą z całego świata, z różnych okresów jego pojawiania się w przemyśle, bo są to też instrumenty z połowy XIX wieku i do współczesności na bieżąco oprowadzane po tej ekspozycji. Można też na wybranych egzemplarzach zagrać. Natomiast poza stałą działalnością galerii mamy też tutaj wydarzenia organizowane cyklicznie i to są tymczasowe wystawy reprezentujące inne nietypowe instrumenty muzyczne, ale też właśnie koncerty, prezentacje, instalacje, które są skierowane w stronę sztuki dźwięku nietypowego, bo tym się zajmują małe instrumenty.
13: Jaki był zaczątek tej kolekcji i czy ona się jakoś zmienia? Wiem, że się zmienia, bo widziałam, że jakieś dary są przekazywane.
14: Początek jest taki, jak początek małych instrumentów, czyli w 2006 roku, kiedy założyłem taki zespół, który działa do dzisiaj. Zacząłem szukać instrumentów, które mogłyby stać się narzędziami, w cudzysłowie, do wykonywania muzyki i oczywiście to i piano, jako jeden jeden z tych instrumentów nietypowych. Pojawił się już w 2006 roku, ale w 2010 roku nagraliśmy płytę z muzyką Fryderyka Chopina właśnie na takich małych pianinach i fortepianach i była to też okazja do tego, żeby opublikować książkę, którą właśnie napisałem o historii tego małego, nietypowego instrumentu. I od tamtego czasu ta kolekcja się rozwijała, no i siłą rzeczy, jak już była taka wyraźnie duża, to zaczęły się rozmowy z miastem Wrocław na temat tego, czy można by taką galerię w perspektywie lat otworzyć. I udało się to dopiero po 10 albo nawet 13 latach od tego pomysłu.
15: Dużo cierpliwości.
14: No ale ta działalność jest najwyraźniej taka konsekwentna, więc udało się i cieszmy się, że we Wrocławiu mamy jedyne takie mini muzeum właśnie tej piano. Natomiast czy ta kolekcja się zmienia? Oczywiście tak, bo te instrumenty, jeśli rozumiemy na przykład, że gitara to jest jeden rodzaj instrumentu i gitara w wielu wymiarach jest do siebie podobna, mam na myśli egzemplarze różnych gitar, to przy okazji to i piano nie można tak powiedzieć. Niby rozmawiamy o jednym rodzaju instrumentu muzycznego, ale większość się różni i wielkością, ilością klawiszy, konstrukcją, materiałami, pomysłami na to, jak taki instrument ma działać. O ile jest tych instrumentów tutaj ponad 300, to cały czas udaje mi się znaleźć taki egzemplarz, który wnosi coś nowego do kształtu, do formuły tego instrumentu. Także raz na jakiś czas pojawia się taki nowy egzemplarz, wtedy staramy się zrobić dla niego miejsce na tej ekspozycji, którą tutaj mamy. No a też w zależności od okoliczności trafiają takie instrumenty na specjalną ekspozycję.
13: Nie będziemy robić całego oprowadzania, zresztą podejrzewam, że to by zajęło bardzo dużo czasu. Zostawimy też słuchaczom możliwość odwiedzenia i przekonania się osobiście, jak to brzmi, jak to wygląda, ale chociaż trochę, chociaż jakieś wybrane egzemplarze, jakbyśmy mogli przedstawić, bo faktycznie od takiego malutkiego...
14: No tak, no trudno jest tutaj przekonać się o jakości wszystkich tych instrumentów, bo jest ich za dużo, ale gdybyśmy mogli kilka dźwięków, nawet tych samych, wykonać po to, żeby zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, że każdy z takich instrumentów potrafi brzmieć inaczej. I ta ilość jest również związana właśnie z tą jakością muzyczną. I na przykład mamy tutaj mały fortepian grand piano ze Stanów Zjednoczonych. Dźwięk jest taki dosyć ostry, ale cichy. Tutaj na przykład francuskie pianino z lat 60. firmy Michelson. Dźwięk bardzo delikatny, nie posiadający takiego mocnego ataku, no nie? To z tej samej firmy instrumenty już z dekady późniejszej. Dźwięki dużo bardziej ostre, mniej wybrzmiewające. No i jakbyśmy tak prześledzili, a może podejdźmy do tej polskiej precyzji. To jest to jedyne polskie to i piano. Czyli dźwięk bardzo skromny, bez dużych możliwości wykonawczych. Ale na przykład amerykański Shenhood.
13: Taki większy ze stołeczkiem nawet do siedzenia.
14: Tak, te stołki były produkowane dla większych instrumentów po to, żeby wykonawca mógł przy takim instrumencie w naturalny sposób usiąść. No nie?
13: Ale i kształty, i rodzaj materiału, z którego są wykonane, to jest też bardzo duża różnorodność. Z dzwonami, coś co przypomina książkę, tam jest coś a la... Czy to jest szubienica?
14: Nie straszmy słuchaczy. Generalnie to piano od połowy XIX wieku przeszło wiele takich metamorfoz i źródła dźwięku się zmieniały. Najpierw były to szklane, później metalowe sztabki, potem metalowe pręty, takie, które przypominają brzmienie zegara. Zresztą możemy podejść do tego jednego z większych pianin, które się tu znajdują i posłuchać, czy właśnie te dźwięki nie przypominają dźwięków zegara bijącego.
13: Faktycznie.
14: Dlatego, że źródłem dźwięku w zegarach bijących są dokładnie takie pręty, które potem w XX wieku zaczęto wykorzystywać jako źródło dźwięku właśnie w tej piano. I do dzisiaj i pojawiają się te pręty i sztabki i nawet rurki metalowe i tak jak zauważyłaś dzwonki, to też takie kopułkowe, to też jest może nie częste, ale w ogóle obecne. Kiedyś jeszcze na przełomie XIX i XX wieku używano strun, czyli tak jak na podobieństwo normalnych pianin i fortepianów, ale to się specjalnie nie sprawdziło. Instrument strunowy jednak trzeba często stroić. Jeśli to jest zabawka dla dzieci, to można sobie wyobrazić, że jest to czynność dosyć uciążliwa. Dzieci same takiego fortepianu pewnie nie były w stanie łatwo sobie nastroić. Ale też różnice oczywiście występują nie tylko w źródle dźwięku, ale też w kształtach instrumentów, w materiałach. Kiedyś przecież nie było tworzyw sztucznych i wszystko robiono materiałami tak zwanymi szlachetnymi.
11: Jeśli jeszcze nie byliście, polecam. Galerię Toy Piano można oglądać za darmo. Jest otwarta przez 3 dni w tygodniu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Studenci Akademii Sztuk Pięknych tworzą we Wrocławiu mural dla przedszkolaków. I o tym możecie posłuchać u nas więcej.
19: Chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów.
11: Pary tańczące?
20: Tak, właśnie chcieliśmy. To jeszcze odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku.
21: Takie fajne to jest malowanie.
22: Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
11: A wszystko zaczęło się od ogłoszenia w mediach społecznościowych. Co dokładnie przedstawia mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Składowej i jak doszło do jego powstania, o tym teraz u nas.
23: Nazywam się Agata Kubicka.
24: Ja jestem Hanna Filus.
25: Jestem Samuel da Silva.
26: Jestem Aleksandra Mundrala. Jeśli chodzi o ten mural, jest to projekt, który ma być wspólnym dialogiem między folklorem polskim i meksykańskim. I po prostu, no, kiedy z Samuelem zaczęliśmy sobie porównywać te dwa różne motywy, okazało się, że mimo, że są różne, to mają ze sobą wiele wspólnego. I
11: a w praktyce co to znaczy, że folklor polski i meksykański? Możecie opisać ten mural?
25: Bo właśnie pomyśleliśmy, że ten folklor polski i meksykański dobrze współpracują, bo tam mają różne cechy, które łączone dobrze pracują. Między innymi na przykład basinanki albo kolory, różne wzory, to

0: żeby łączył się właśnie z niebem. Jeśli chodzi o sam ten projekt, wykorzystaliśmy tutaj różne niestandardowe techniki rysunkowe i malarskie. Więc takie jak na przykład korzystanie z szablonów, aerograf. Wykorzystaliśmy tutaj pod szablony firanki, które były do wyrzucenia, więc od razu zrobiliśmy recykling. I no, chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów. To nie musi być idealnie równe, tylko może być nawet tak trochę podchodzące pod sztukę naiwną. I jeśli chodzi o miejsce, wybraliśmy szkołę integracyjną, ponieważ od razu, kiedy tutaj wyszliśmy, było czuć tu bardzo fajną atmosferę. Po prostu te dzieciaki były bardzo słodkie. Tak, i no, wraz z Samuelem, jako domichani, uznaliśmy, że to będzie idealne po prostu miejsce.
1: Możecie mi opisać, co konkretnie przedstawia ten mural?
2: No właśnie, przedstawia sobie no, jakiś... łączenie między kulturami.
1: I jakieś pary tańczące, tak?
2: Tak, właśnie chcieliśmy. Też odnosi się do strojów folklorycznych, taki jak w Polsce i w Meksyku. I też odnoszą się do dzieci, bo ta szkoła jest szkoła integracyjna.
0: Tak, integracyjna. Więc to też właśnie odnosi się do dzieci. Postacie specjalnie zostały zaprojektowane w sposób, który estetycznie podoba się właśnie dzieciom w wieku przedszkolnym. I no, uznaliśmy właśnie, że zrobimy połączenie dwóch kultur, folkloru polskiego i meksykańskiego, więc w parach tutaj tańczą postacie w polskich strojach ludowych, ale też w meksykańskich strojach ludowych. Można tutaj też zobaczyć między innymi właśnie kwiaty, które kojarzą nam się głównie z polskim folklorem, ale też elementy takie jak właśnie małpki, kotki, zwierzątka, które nawiązują do polskiego Meksyku. Tutaj kolega może o tym więcej opowiedzieć.
2: No właśnie te wycinanki z papieru, które są bardzo charakterystyczne w Meksyku. Właśnie łączyliśmy, aby to wszystko dobrze wyglądało i no, pasowało.
1: A ty jesteś z Meksyku? Stąd?
2: Nie, ja jestem z Kolumbii, ale bardzo uwielbiam sztukę z Ameryki, właśnie z państwa, które są z Latinoameryka. To właśnie i no, na początku szukałem jakiejś inspiracji, które mogą dobrze współpracować z polską kulturą, bo ten meksykański to są kolory, wycinanki, które też w polskiego folkloru się pojawią.
1: A jakie to jest dla was doświadczenie w ogóle zrobić mural, który od razu ma jakiś odbiór dzieciaków i w ogóle mogliście wybrać szkołę?
0: Jeśli chodzi o wybór, to z początku uznaliśmy, że będziemy szukać we Wrocławiu miejsca do zrobienia legalnego graffiti, ale po prostu napisaliśmy na Facebooku posta i bardzo wiele miejsc napisało do nas z prośbą, żebyśmy właśnie im namalowali ten projekt.
1: Czyli to był wasz pomysł, nie jakiś projekt ze studiów?
2: Właśnie, no bo mieliśmy pracę, żeby zespołowa, ale my mieliśmy taką możliwość, żeby pomyśleć, co będziemy robić. I jak to było praca zespołowa, to byłoby dobrze coś ogromnego, wielkiego zrobić, niż na przykład na płótnie. Więc muralu od początku był nasz pomysł i no, do końca będziemy to wykonać.
1: Ile miejsc się zgłosiło?
0: Myślę, że tak na pewno około 12-13. Pisało do nas dużo osób, między innymi ze wspólnoty mieszkaniowej. Pisały też właśnie osoby prywatne, które na przykład chciały, żeby gdzieś im w środku po prostu mieszkania namalować coś na ścianie. Pisała do nas jeszcze jedna szkoła, ale jeśli chodzi tutaj o tą szkołę integracyjną na Składowej, to no, nam jakoś tak szczególnie przypadła do gustu, bo od kiedy tutaj wyszliśmy, to no, byliśmy zauroczeni osobami, które tutaj pracują, dziećmi, tym w ogóle, jak wyglądają

0: zajęcia w tej szkoły i uznaliśmy, że to będzie najlepsze miejsce. No.
1: A ile trwa robienie takiego muralu na dosyć długim murze?
2: Po pierwsze musieliśmy poczekać, żeby mur był gotowy do malowania i też pogoda nie była najlepsza, dlatego że dużo padało i to jest trochę niekorzystne.
0: Tak, ale ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej. Ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej, bo zakwała się od tego, że musieliśmy zrobić projekt, musieliśmy znaleźć miejsce, musieliśmy znaleźć sponsora. To znaczy nie musieliśmy, ale no farby są dosyć drogie. I trzeba było po prostu się no dogadać, trzeba było się dowiedzieć, jakie materiały użyć też na zewnątrz, bo nie wszystkie farby się do tego nadają.
1: Bo rozumiem, że wy za wykonanie tej pracy nie bierzecie pieniędzy.
3: Nie. Tutaj wszystko wychodzi od nas w pełni charytatywnie. Myślę, że tutaj samym wynagrodzeniem dla nas jest to, żeby nasza praca mogła się pojawić w tak pięknym miejscu we Wrocławiu. To jest ogromny przywilej i po prostu cieszymy się, że no nasz projekt, nasza wspólna praca będzie w przestrzeni publicznej.
1: A skoro tylu jest chętnych na wasze prace, będą kolejne?
4: Mamy wielką nadzieję, że będziemy mieć okazję współpracować jeszcze z mnóstwem, czy to szkół, czy jakichś innych miejsc, czy choćby nawet jakichś ludzi pojedynczych, którzy będą chcieli przedstawić jakieś swoje firmy, myśli w ten sposób i jesteśmy bardzo otwarci na wszelakie propozycje i rozmowy i projektowanie, więc my z wielką przyjemnością i pasją weźmiemy się za każdy projekt.
1: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej powstaje w ramach zajęć w Akademii Sztuk Pięknych prowadzonych przez profesora Michała Sikorskiego i asystentkę Katarzynę Frankowską.
5: Bardzo, bardzo jestem dumna i szczerze powiedziawszy zaskoczona, że studenci pierwszego roku już są tak odważni i wkraczają i wykraczają poza mury naszej szkoły. Ja bardzo dziękuję wszystkim tutaj za stworzenie tak sprzyjającego i przyjaznego środowiska twórczego dla tych młodych artystów. Jest to realizacja, tak jak pani wspominała, na zadanie semestralne, a mianowicie na pracę w kolektywie, duecie. I tutaj możemy zaobserwować nie tylko współpracę między studentami, ale także wychodzenie poza mury uczelni, też badanie środowiska, a także z potrzeb odbiorców, którzy są w tym przypadku najważniejsi, czyli dzieci. Mam nadzieję, że im się to spodoba, bo wiem, że tutaj studenci bardzo byli wrażliwi na to, jak mogą odbierać dzieci i kolory, i kompozycje, i treści, które są przedstawione na tym muralu. Także mam nadzieję, że im się spodoba i że wpisze się ten mural w pamięć o tym miejscu, o tej szkole i naprawdę jestem bardzo dumna.
4: Na pewno jest to bardzo uczące, pouczające, może wręcz nawet doświadczenie, które pokazuje nam z naszej perspektywy też jak tworzyć takie projekty, w jaki sposób dowiadywać się, zdobywać różne kontakty, które pomagają w przetworzeniu takich rzeczy, jak też poznawać ludzi, daje świetne właśnie możliwości na poznawanie nowych osób i daje nam też, myślę, ogromną szansę na wyrażenie siebie w trochę inny sposób niż codziennie uczymy się na płótnach czy na ogromnych kartkach rysunkowych i po prostu jest to zupełnie nowe doświadczenie, ale też tak, że pozwala nam się nauczyć pracy w grupie, drużynowego współdziałania, no i po prostu współpracy, co mimo wszystko może wydawać się proste na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę jest strasznie ciężką rzeczą.
1: A to jest w ogóle wasz pierwszy mural?
3: Tak. Jest to też nasz pierwszy wspólny projekt, więc tutaj też na studiach nie mieliśmy zbytnio okazji tworzyć grup i współpracować razem, więc tutaj też każdy z nas uczy się takiej pracy projektowej, wspólnej. Więc tak, pierwszy wspólny projekt i pierwszy projekt w przestrzeni publicznej, myślę, kiedykolwiek, więc tak, tutaj jesteśmy jeszcze świezi przy tym wszystkim.
1: No właśnie, bo wy jesteście na pierwszym roku, tak?
3: Tak. To jesteśmy na pierwszym roku rysunku, więc też okazja tego, że już tak wcześniej na studiach mamy okazję pokazać naszą pracę publiczności jest czymś niesamowitym.
6: Ten mural wpisuje się bardzo wyjątkowo w misję naszej szkoły, wartości, które przekazujemy naszym uczniom i dzieciom każdego dnia. Na co dzień przede wszystkim uczymy ich otwartości, tolerancji, wzajemnego szacunku, ale przede wszystkim takiej współpracy między sobą, mimo wielu różnic.
1: Mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego przy Składowej Renata Kałwa.
6: Bardzo się cieszę, że młodzi studenci zauważyli tę atmosferę, która panuje tutaj u nas w szkole i że słyszałam tutaj wiele dobrych, ciepłych słów. Cieszę się, że miejsce, które tutaj wybrali, nazwali miejscem otwartym, ale miejscem radosnym, pełnym dobrej energii. Jesteśmy ogromnie wzruszeni tym, że to właśnie nasza szkoła została wybrana. Myślę sobie, że każdy człowiek, i musimy to powtarzać dzieciom codziennie, jest bardzo ważny, jest potrzebny i musi czuć się bardzo wartościowy. Ten mural, jak już będzie gotowy, będzie nie tylko ozdobą, taką piękną ozdobą tego ogrodu, ale przede wszystkim będzie miejscem, gdzie będzie budowane takie poczucie bezpieczeństwa, gdzie każdy uczeń będzie się czuł dobrze, będzie mógł być sobą.
1: Co o muralu sądzą dzieciaki?
7: Fajne jest.
8: Czemu?
7: Takie fajne to jest malowanie po prostu.
1: A będzie weselej z takim malunkiem na murze? Bo jak to wcześniej wyglądało ten mur?
7: Taki był po prostu szary. I dzieci na nim malował kredą.
1: A wy co sądzicie o tym, że tutaj powstaje taki malunek?
9: Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
1: A powiedzcie mi, co sądzicie, że co tutaj malują?
10: No, takie różne jakieś ludziki, czy krzaczki, drzewa i
1: niebo chyba też, nie?
10: Tak.
1: A tobie się podoba ten mural?
10: Tak. I jest, się podoba. I jest trochę niebieski. Dużo ma niebieskiego.
1: A co tobie się podoba w nim?
10: To, że ma taki błękitny kolor trochę, no i że ma tyle malunków, no i jeszcze ma kawałki czerwonego i białego. I w ogóle mi się ten mur podoba, bo wcześniej był taki żółty, pomalowany cały kredą.
1: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej, choć przez ogrodzenie, to da się obejrzeć od zewnątrz, ze strony rzeki.
11: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Tak poprowadzimy, czy PAŻP poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle.
16: W tym roku gramy dla Adama.
17: Malta, Hiszpania to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością.
18: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Dzisiaj w naszym programie mamy sporo tematów do omówienia, więc nie przedłużając. Zaczniemy sobie od tego, że między innymi na Oporowie za jakiś czas będzie ciszej. Nie dlatego, że mieszkańcy tego osiedla wprowadzą jakieś nowe zasady ciszy nocnej, nieco we wcześniejszych godzinach niż obowiązują do tej pory, ale dlatego, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów, no tak, aby maksymalnie wyeliminować ich obecność w tych najgęściej zaludnionych osiedlach naszego Wrocławia. Wszystko rzecz jasna we współpracy z portem lotniczym, no i mieszkańcami. O tym prezes lotniska Karol Przywara i Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
15: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PAŻP poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej. Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, które mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. wracał. My chcemy zachęcić ich do, jakby do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
8: Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Generalnie im starsze, tym głośniejsze. Normy hałasowe dla statków powietrznych, jak dla autobusów, są, myślę, podobne, to znaczy starsze maszyny są głośniejsze, silniki starej generacji są głośniejsze, emitują więcej zanieczyszczeń. No i tutaj ważne jest to, żeby na takie lotniska jak Wrocław, jak lotniska europejskie generalnie latały samoloty ciche, które nie generują tych wszystkich problemów, o których mówimy. Konsultacje społeczne, z tego co wiem i pamiętam, bo mam też papiery na ten temat, były prowadzone. Konsultacje społeczne są jednym z pierwszych elementów, bo my możemy się odnieść dopiero do wyników konsultacji społecznych, żeby wiedzieć naprawdę, do czego mamy podejść. Także konsultacje społeczne najpierw, my się w nie w odpowiednim momencie włączamy jako Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Bierzemy to wszystko później do nas do obróbki, żeby zobaczyć, co możemy zrobić, bo nie wszędzie są takie miejsca, gdzie to można zrobić. We Wrocławiu to zrobiliśmy i tutaj nam, myślę, że bardzo dobrze to wyjdzie. Natomiast to jest cały czas proces, ale to zawsze wychodzi od tych środowisk lokalnych, bo to one wiedzą najlepiej, czy hałasują samoloty, czy nie. No lotnisko się rozwija, wystarczy spojrzeć, jak to wygląda teraz, jak wyglądało rok temu. Pamiętamy, że jesienią, czy lotnisko było zamknięte, była olbrzymia rozbudowa. To chyba był największy plac budowy na lotnisku w Polsce wtedy. Natomiast to wszystko, co do nas przychodzi, jest konsultowane z zarządzającym lotniskiem. I wtedy dopiero po konsultacji z zarządzającym my weryfikujemy to również z tymi, którzy takie pytania czy zgłoszenia do nas skierują po to, żeby zweryfikować zasadność i żeby podjąć pewne działania. No bo nie możemy spojrzeć na to zero-jedynkowo, czyli albo latamy, albo nie. Musimy wybrać ten wariant, który jest efektywny i korzystny dla mieszkańców.
18: Brzmi optymistycznie, no ale warto dodać, że te zmiany wejdą w życie dopiero najpóźniej na początku 2027 roku.
8: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy, to znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów pokładać te koordynatki. To jest podstawa do tego, żeby później te samoloty z założenia tymi trasami latały. My jesteśmy do tego przygotowani, dlatego ten termin pierwszego kwartału to jest po prostu termin, kiedy my to wszystko wprowadzimy w życie. My rozmawiamy na bieżąco z portem lotniczym i nasza współpraca to nie jest współpraca okazjonalna, tylko naprawdę to są bieżące spotkania ekspertów i nie tylko, gdzie różnego tematu poruszamy, bo doskonale wiecie, że Wrocław jako lotnisko rozbudowuje się i to wszystko było elementem naszej współpracy. Te wszystkie kamienie milowe, o których tutaj mówimy, to są takie poważne elementy w naszej współpracy, które musimy uzgodnić, które muszą zawierać pewnego rodzaju uwarunkowania. Musimy pod kątem bezpieczeństwa to wszystko ustalić ze względu na to, żeby to się odbywało zgodnie z zasadami, tak jak powinno być, czyli szybko, ale i efektywnie. No to jest proces, który musi chwilę potrwać, bo to trzeba najpierw zebrać, później narysować taką procedurę, później przelecieć, później zweryfikować, później znowu przelecieć i później zgłosić do publikacji. Dlatego to trwa. No to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch. I dlatego ten pierwszy kwartał to jest naprawdę optymalny czas, kiedy my to wszystko wprowadzimy. No taki proces, ja powiem jeszcze inaczej. Proces tego typu to jest proces ciągły. W tym wypadku mówimy o Oporowie i o Lutyni, ale tak naprawdę to jest ciągłe monitorowanie tego, jak to wygląda wspólnie z portami. I to nie dotyczy tylko Wrocławia, ale całej Polski tak naprawdę.
15: Na razie będziemy badać, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie w tych punktach, gdzie będziemy latali. Ustawimy na pewno nowe punkty pomiarowe, żeby ten poziom hałasu mieć zbadany. To też są tereny przemysłowe, gdzie my będziemy latali, więc też będziemy musieli sprawdzić to tło wokół tego miejsca, w którym będziemy badania przeprowadzać, więc to nie jest tylko tak, że my w danym miejscu oddziałujemy, jeśli chodzi o hałas, bo też są przecież ruch, transport drogowy, transport kolejowy, musimy na to też zwracać uwagę, ale tak stworzymy nasze nowe punkty, których będziemy robili pomiary, żeby mieć pełen obraz, jaki to ma wpływ na otoczenie.
18: Tak więc prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara i wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski wytłumaczyli nam chyba dostatecznie dobrze, dlaczego na te zaplanowane zmiany i tym samym cel, jakim jest to zmniejszenie hałasu, chociażby na oporowie, związanego rzecz jasna z ruchem samolotów, trzeba czekać. Nie trzeba jednak czekać, by do takiej maszyny wsiąść i polecieć w różne zakątki świata. No jak wiadomo, jak już siedzimy w samolocie, to ten hałas nam aż tak nie przeszkadza, bo w głowie nam te różne zakątki świata. No a gdzie warto właśnie lecieć w tym letnim okresie, przypomni nam tym razem rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski.
17: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu, okay, chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, La Mezzia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki. Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje Port Lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje, i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, i żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać. No a jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego, to też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Loty do Tirany, Rimini, czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Katani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, okay, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że Może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch. Warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
18: La Palma, Włochy, Zanzibar. Te między innymi kierunki poleca nam rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. A ja dodam, że wspomniane loty na te La Palme, która mnie osobiście kusi, dlatego mówię, ruszają już niedługo, bo 10 czerwca. No i może skoro to jest data stosunkowo niedaleka, no to dla kogoś będzie to motywacja. Motywacją za to do pomocy może być dobra zabawa, więc przypomnę wam, że cały czerwiec możecie się pośmiać na spektaklach improwizowanych poniedziałków, a przy okazji pomóc.
19: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
20: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
18: Wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a z tego co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
20: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
18: To są pewnie duże pieniądze.
20: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
18: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
20: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako Poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
18: Ania Bienias i Paweł Zefir Stecki przypomnieli nam, dla kogo będą grać spektakle w czerwcu, no i dlaczego warto połączyć te przyjemne z pożytecznym i wesprzeć ich działania. No mam nadzieję, że ci, którzy słyszą ode mnie o improwizowanych poniedziałkach po raz kolejny już, a nie byli sprawdzić, o co w tym chodzi, no to w końcu będą mieli do tego odpowiednią motywację.
11: Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
21: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 000 złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
25: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
24: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a u nas będzie o dwóch rzeczach, które dopiero się we Wrocławiu wydarzą. W Krupp Art Foundation będzie można zobaczyć część kolekcji zdjęć Marilyn Monroe, kupionych przez Wrocław za rekordową kilkanaście lat temu sumę ponad 6 milionów złotych.
0: Te tematy związane z Marilyn Monroe, jednak jest to po prostu absolutna bogini i kult.
1: Będziemy mówić o tym, dlaczego zdjęcia tak długo musiały czekać na ekspozycję i na jakiej wystawie zobaczymy je wkrótce. Najpierw jednak o czymś, co też dopiero przed nami, czyli o wrocławskim święcie rowerzysty.
2: Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.
1: Połowa czerwca, święto rowerzysty.
2: Połowa czerwca, 14, godzina 12, Plac Wolności pod Narodowym Forum Muzyki. Jak zwykle start jest tam, gdzie zwykle. Meta jest tam, gdzie zwykle, czyli znaczy, tam, gdzie najczęściej, czyli w Parku Tołpy. Jedziemy głównymi ulicami miasta, popieramy budowę dróg rowerowych, popieramy czyste powietrze dla Wrocławia też. Na końcu, jak dojedziemy do parku, miasto organizuje piknik i tam będą różne atrakcje na tym pikniku i będzie też podsumowanie rowerowego maja, czyli tego święta w szkołach, gdzie przez miesiąc przyjazdy rowerowe są nagradzane przez szkoły i przez miasto. Tak? To się kulminacja tego jest, nagrody będą wręczane na pikniku. Także myślę, że będzie bardzo fajne, jak zwykle. Kto był, to wie. I też zapewniam, że będziemy szybciej jechać w tym roku, bo w zeszłym roku były skargi, że wolno peleton jechał, ale to była wina policji. Spróbujemy z nimi, teraz rozmawiamy, żeby załatwić, żeby nie było takiego aż wolnego tempa. Bo czasami można poczekać na ogonek, ale liczę, że będziemy tym razem szybciej jechać.
1: Państwo pod jakimś hasłem jadą w tym roku?
2: No, że hasło jest, jak zwykle, popieramy budowę dróg dla rowerów. Takie w zeszłym roku takie mieliśmy hasło, no wciąż aktualne, że rowerzysta nie truje, ale potrzebuje czystego powietrza i równych dróg dla rowerów.
1: No właśnie, bo to święto zawsze może być taką okazją do sprawdzenia, do zastanowienia się, jak jest, jeśli chodzi o rowerzystów we Wrocławiu, na jakim jesteśmy etapie, no właśnie na jakim.
2: No jesteśmy na takim etapie, że niewiele nam zabrakło, ale wciąż nam brakuje, żeby do pełnego sukcesu tego kompletności tych tras w centrum. One dojeżdżają, bardzo mamy dobre jakości na niektórych relacjach, na niektórych gorsze, ale na wielu mamy dobre możliwości dojazdu do centrum, natomiast sam przejazd przez centrum wciąż nie spełnia standardów i w związku z tym ludzie się zniechęcają, bo gdzieś tam nadrabiamy, ominiemy te korki, ale jak mamy przez centrum się przebić, to albo mamy ruch pieszy wielki, albo mamy nadmiar świateł, sygnalizacji, na których musimy stać, albo po prostu nam się urywa infrastruktura i nie mamy przysłowiowej ścieżki rowerowej, bo musimy jechać po ulicy, a wystarczy zobaczyć za plecami mamy Kazimierza Wielkiego, jakie tutaj prędkości ludzie osiągają, to nie jest 50 na godzinę, a 50 to i tak jest za szybko, że dla rowerzysty, żeby jechać po jednej ulicy z samochodami, a tu nawet 50 nie jeżdżą, więc no mamy problemy w centrum, jakbyśmy te problemy rozwiązali, to jesteśmy blisko tego, żeby być pierwszym Amsterdamem, czy drugim Amsterdamem, a pierwszym polskim Amsterdamem, ale wciąż trzeba by odwagi, troszkę przestrzeni zabrać i dokończyć to, postawić kropkę na i, bo ten system, mówię, jest prawie gotowy, a w tej chwili nas prześcignął Poznań. Byliśmy stolicą rowerową Polski, w sensie największego ruchu. W tej chwili nie mamy, bo oni są ważniejsi. Oni do tego centrum ruch wprowadzają rowerowy i tam dają priorytet, a u nas to jakby troszkę zastygło.
1: Mamy problemy też z kurierami, pewnie jak w każdym mieście rowerowym. No rowerowymi tak zwanymi.
2: Tak, i mamy podwójny problem z tymi kurierami, bo po pierwsze to jest problem bezpieczeństwa rowerzystów, bo jak mamy takie pojazdy, nie chcę tego rowerami nazywać, pędzące z prędkością niedozwoloną po drogach dla rowerów, to one przestają być przyjazne na przykład dla dzieci. Tak, ja prowadzę egzaminy holenderskie w ruchu ulicznym i ostatnio na Grabiśnickiej stwierdziłem, że tam jest zbyt niebezpiecznie, bo jeżdżą kurierzy po 40 na godzinę. Czyli jeden problem jest taki, że dla nas jest niebezpiecznie, a drugi, że jeszcze całe odium idzie na nas rowerzystów, bo dla przeciętnego człowieka to są rowerzyści. Teraz coraz bardziej ludzie są wkurzeni, ja to obserwuję, negatywnie do rowerzystów nastawieni, tak naprawdę nie do rowerzystów, tylko do ludzi, którzy jeżdżą pojazdami, które nie są rowerami, ale na przeciętny człowiek tego nie odróżnia. Czyli jest to problem naprawdę poważny, który no, też być może jest jednym z czynników, które obniża ruch rowerowy, no bo jak przestaje się czuć bezpiecznie nawet na drodze dla rowerów, no to przestaje jeździć po prostu.
1: a między innymi o tym będzie można podyskutować w trakcie pikniku po przejeździe przez Wrocław z okazji Wrocławskiego Święta Rowerzysty, które przypominam 14 czerwca. A miesiąc później, 15 lipca, otwarcie wystawy, na której będzie prezentowana część ogromnej kolekcji zdjęć Marilyn Monroe, wykonanych przez Miltona Greena, którą Wrocław 12 lat temu kupił za ponad 6 milionów złotych, a która do tej pory nie jest prezentowana na stałej wystawie.
3: Magdalena Piasecka, wiceprezes Hali Stulecia.
4: Katarzyna Młyńczak, prezeska Krupa Art Foundation.
3: Absolutnie forma wypożyczenia zdjęć i pokazujemy je już niebawem, bo latem zaczynamy 15 lipca i oddam głos pani Kasi, która nieco więcej powie o samej tematyce wystawy.
0: To będą zdjęcia z archiwum Miltona Greena, te, które należą do Hali Stulecia, ale też będzie rozszerzone o zdjęcia innych kolekcjonerów, którzy kupili na tej samej aukcji fotografię. Też Marilyn Monroe. Tych zdjęć było jeszcze więcej. Z kolekcji Hali będziemy pokazywać niecałe 200 zdjęć, a z innych kilkadziesiąt. To będzie bardzo autorska wystawa i te tematy związane z Marilyn Monroe, bo jak Państwo wiedzą, te fotografie, które tam są, to jest tylko jakiś wycinek jej i tak krótkiego życia. Więc, no ale ponieważ jakby ta jej ikona, którą chciała stworzyć, dalej żyje, więc wielu artystów się dalej do tego odnosi. I trochę te tematy właśnie tworzenia ikony, jakby przerabiania siebie, jakby robienia z siebie mitu, też związane oczywiście trochę z feminizmem, z seksualnością, wykorzystywaniem kobiet do różnych celów, będzie jakby zgłębione przez innych artystów. W tej wystawie chodzi, tak jak w tytule, Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. I ta druga część jest cytatem z Twin Peaks, bo podobno Lynch powiedział nieraz, że tak naprawdę wszystko jest o Marilyn Monroe. Bo po prostu jest to po prostu absolutna bogini i kult. No i do tego to się tak naprawdę odnosi. Więc myślę, że dla tych, którzy chcą zobaczyć fotografie, będą fotografie naprawdę piękne i powyciągane. Nie tylko te najbardziej klasyczne, ale też takie różne, na przykład duble, bo tam jest dużo takich powtórzeń, gdzie widać jak powstawały tak kolejne odbitki jakiegoś ujęcia. Pokażemy też tyły niektórych fotografii, ale też pokażemy już właśnie z innej kolekcji jakieś fotografie, które były rozrobione, i ostatnia sesja do Vogue'a, gdzie ona też powiedziała, że jakieś fotografie wchodzą, a inne nie wchodzą, ale ponieważ zaraz zmarła, to zostały opublikowane wszystkie, więc takim pytaniem, czy to jest okej, że jak się nie zgadzamy na publikację naszego wizerunku, to i tak ktoś zdecyduje, że the show must go on.
1: Wrocławianie będą mogli za darmo oglądać tę wystawę, czy to będzie płatna?
0: Nie, wystawa jest odpłatna, tak jak mamy nasze ceny 35 zł i 25 ulgowe.
3: Także kolekcja będzie kolekcją płatną, ale te ceny nie są zbyt wygórowane, są standardowymi cenami, jakie płaci się w galeriach. Też koszta związane z przygotowaniem tej wystawy, a mianowicie zabezpieczenie jej, również wymagają pokrycia. Zatem wydaje nam się, że wystawa powinna być chociaż symbolicznie płatna.
1: Tyle już lat minęło od czasu kupna tej kolekcji. Dlaczego nie jest pokazywana w całości?
3: Będziemy ją pokazywać w całości i też mamy na to pomysł. Zaczynamy w piękną rocznicę, bowiem właśnie w tym roku przypada 100-letnia rocznica urodzin Marilyn Monroe i chcieliśmy w ten sposób uczcić jej pamięć, właśnie zaczynając cykl wystaw 15 lipca o Marilyn Monroe właśnie w Krupie Art Foundation. Natomiast mamy pomysł na to, jak będą realizowane wystawy, kolejne wycinki z tejże kolekcji w innych lokalizacjach i też latach. Hala Stulecia nie jest na ten moment dobrym obiektem pod tą wystawę i już tłumaczę dlaczego. Ilość wydarzeń, które organizujemy, a jest ich ponad 280, i zajętość hali, głównie koncertowa, która bardzo cieszy, powoduje, że mielibyśmy utrudnienia związane z prezentacją w naszych przestrzeniach tejże kolekcji. Zdecydowaliśmy się na tą lokalizację, która jest w samym centrum miasta, do której przyjdą nie tylko wrocławianie, ale również turyści. I wydaje nam się, że powinniśmy właśnie zacząć od tego miejsca, a potem przerzucać naszą kolekcję w inne miejsca, w inne instytucje kultury, które są profesjonalne i do tego są powołane. Bez wątpienia muzealne i instytucje kultury, czyli miejsca, które są profesjonalnie przygotowane do ekspozycji takiej wystawy.
1: Dlaczego to zajęło tyle czasu, żeby pokazywać tę kolekcję?
3: może nie zajęło tyle czasu. Znaczy, ja bym postawiła trochę inne pytanie. Kolekcja zawsze wzbudzała kontrowersje w tym znaczeniu, że chcieliśmy ją wystawiać na początku. Zresztą była wystawiana sześciokrotnie, pamiętajmy o tym, także nie możemy powiedzieć, że kolekcja nie była wystawiana. Była wystawiana. Natomiast był pomysł przed COVID-em na organizację wystawy nawet we wnętrzach hali. Niestety COVID nam te plany zupełnie pokrzyżował. A teraz naturalnie wyczekaliśmy do rocznicy, bo już mieliśmy plany w zeszłym roku, ale stwierdziliśmy, że idealnie nam się to splecie z setnoletnią rocznicą narodzin Marilyn Monroe i po prostu zrobimy ją razem z Krupa Art Foundation.
5: Oczywiście znalezienie takiego miejsca na stałą ekspozycję jest bardzo trudne, bo takich przestrzeni we Wrocławiu rzeczywiście nam brakuje. Nie tylko jeśli chodzi o tę wystawę, ale jeśli chodzi w ogóle o prezentację artystów sztuk wizualnych. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. My ciągle takie starania czynimy, no ale to są też kwestie na koniec ogromnych kosztów, które należy ponieść, gdyby się chciało taką inwestycję od początku ponieść. Natomiast od jakiegoś czasu ja jestem od roku w swojej funkcji, od tego momentu podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby we Wrocławiu stworzyć Centrum Fotografii i jeśli takie Centrum Fotografii powstanie, a chciałbym, marzy mi się, żeby ono powstało na przełomie roku 2028-2029, to wtedy w sposób naturalny, oczywistą, składową, taką osnową tej wystawy, która miała być samą wystawą stałą, będą te elementy związane z kolekcją Miltona Greena ze zdjęciami między innymi Marilyn Monroe. Ta kolekcja rzeczywiście jest bardzo duża, bardzo obszerna, różnorodna, więc pozwala kuratorom na sformułowanie różnego rodzaju wystaw, na różne sposoby je wyreżyserować, wyselekcjonować, więc to jest taki zbiór, taki zasób, z którego będzie można korzystać przez lata, ciągle tą wystawę zmieniając.
1: Był pomysł stworzenia specjalnego miejsca, tak od podstaw właśnie, żeby eksponować te zdjęcia, to Centrum Fotografii to ma być właśnie nowy budynek, jakie miejsce? Wynajmowane czy miejskie?
5: Centrum Fotografii ma być miejscem, gdzie z jednej strony rzeczywiście będzie się odbywała prezentacja tej kolekcji w jakichś jej częściach, w różnych wystawach, natomiast oczywiście będzie też taką płaszczyzną, taką platformą, która pozwoli wyeksponować twórczość artystyczną wrocławskich w szczególności artystów fotografii, ale też innych mistrzów fotografii. Mamy wiele znakomitych rzeczy do pokazania w Wrocławiu. Chcielibyśmy, żeby takie miejsce powstało pomiędzy rokiem 2028-2029. Trwają w tej chwili już rozmowy bardzo zaawansowane o wynajęciu takiej przestrzeni. W tej chwili jeszcze o szczegółach nie mogę poinformować, bo też jakby no, negocjacje wymagają tego, żeby na tym etapie za dużo na ten temat nie mówić. Kosztów w tej chwili nie możemy zdradzać, natomiast nie chcielibyśmy, żeby one były oczywiście zbyt wysokie, dlatego w tej chwili jeszcze o tej konkretnej lokalizacji nie będziemy rozmawiać, natomiast te rozmowy są bardzo zaawansowane, partner jest bardzo pozytywnie nastawiony i ta cena będzie taką ceną, chcielibyśmy przynajmniej tak to wynegocjować, na działania, czy jakby adekwatną do działań związanych z taką użytecznością publiczną, z użytecznością społeczną, po prostu z działalnością artystyczną.
1: Wróćmy jeszcze do tego, co będzie można zobaczyć w Krupa Art Foundation od połowy lipca.
0: Ta wystawa będzie się opierała na kolekcji fotografii Miltona Greena, w dużej mierze na zdjęciach ikonicznej Marilyn Monroe, ale pojawią się tam też inne gwiazdy kina, ale też czasami postaci, których niekoniecznie Państwo rozpoznają, bo zależy nam na pokazaniu też różnorodności tej kolekcji.
4: Katarzyna Młyńczak, prezeska Krupa Art Foundation.
0: Zaprosiliśmy artystów współczesnych do skomentowania jakby wątków, które w twórczości Marilyn Monroe się cały czas przeplatają. Oczywiście wątek jej kultowości, który sama tworzyła, ale też media z niej tworzyły, więc o mediach, o tożsamości kreowanej przez media. O tym będzie opowiadało wielu artystów. Będziemy też opowiadać o jakby takim kreowaniu swojego statusu, także finansowego. To również jest w tych fotografiach, ale też zostanie skomentowane przez artystów. Trochę chcemy na tej wystawie też zderzyć właśnie te jej mity. Właściwie już nie wiadomo, co jest prawdziwe, ale pokazać te mity, które wokół siebie stworzyła i które tak naprawdę do dzisiaj w popkulturze, w sztuce, w filmie się rozgrywają.
1: Wystawę będzie można oglądać w Krupa Art Foundation od połowy lipca do końcówki października.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
25: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: I oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
18: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, no mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż no też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
9: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
10: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
9: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
10: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
9: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckiej, na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat. Z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności, a potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
10: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się za nim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
9: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie Półkolonii. Natomiast no, to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
10: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
9: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po dwóch godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program Półkolonii w dużej mierze, w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak, ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami. A przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta i mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
18: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
10: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
9: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horsów, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horsem to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partyńcach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
10: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
9: Tak, zajęcia manualne to jedna z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak? Na uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
10: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
9: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16. Oczywiście jest margines 30 minut, tak? Czyli można wcześniej przeprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
10: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półki. Kolonie.
9: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie. Więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także, a tym bardziej zachęcam do zakupów teraz, ponieważ do 7 czerwca obowiązuje cena promocyjna, ona jest niższa od ceny nominalnej, więc warto zaoszczędzić troszkę grosza na wakacje i tak jak mówię, powziąć decyzję o zapisie na półkolonie możliwie szybko. Oczywiście cena jest adekwatna, nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że no, są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
10: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
9: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
18: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
11: To jest jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jakie problemy zgłaszamy we Wrocławiu najczęściej Straży Miejskiej, jeśli chodzi o psy, a także, a może nawet bardziej, jeśli chodzi o właścicieli tych zwierząt? O tym u nas posłuchacie.
14: No jeżeli chodzi na przykład o uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o nieuprzątnięcie odchodów od takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń.
1: Więcej o tym, jakie zgłoszenia najczęściej dostają służby we Wrocławiu w związku z psami, zaraz po zaproszeniu na, myślę, że mogę powiedzieć już, że głośną, nową wystawę we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym.
15: Wystawa Ali Sawaszewicz, która jako artystka współczesna, zresztą ostatnio bardzo często nagradzana, coraz bardziej doceniana. Marta Terejczyk, kierowniczka Muzeum Etnograficznego oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ona pochodzi z Białorusi i wychowała się jeszcze w takim kulcie pracy fizycznej i dla niej ten temat i takie zastanawianie się nad tym, jak ona była wychowywana do takiej ciężkiej pracy jako dziewczynka, ale też jej mama, jej babcia w jaki sposób żyły, jest bardzo ważne dla jej twórczości i to, jak ludzie pracują, jak ta praca wygląda, jak ciało wygląda w czasie pracy. Nią inspirują też zbiory etnograficzne, są jej bardzo bliskie, więc tutaj swoje współczesne dzieła ona zestawia z naszymi zbiorami. Są to i narzędzia, ale też sztuka nieprofesjonalna, w której artyści nieprofesjonalni w pewien sposób taki swój autoportret człowieka przy pracy prezentowali. Tytuł Ala Sawaszewicz, Twoje ciało to pole pracy.
1: Tę wystawę można oglądać we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym do 16 sierpnia. A teraz, tak jak zapowiadałam, będzie o problemach, jakie wrocławianie zgłaszają służbom w związku z cudzymi psami.
14: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
1: Porozmawiamy sobie o zgłoszeniach związanych z psami. No właśnie, jakie są najczęstsze?
14: Tutaj rzeczywiście w ciągu roku tych zgłoszeń wpływa do Straży Miejskiej Wrocławia sporo. No i to są przeróżnego rodzaju zgłoszenia dotyczące i uciążliwości powodowanych przez

0: około 25 lat, gdy ten zakaz obowiązuje, że na początku szokiem było, że ktoś sprzątał. Natomiast obecnie już my sami reagujemy presją na osobę, która po prostu tych odchodów nie sprząta, ale niestety wciąż te przypadki się pojawiają. To jest także pozostawianie zwierząt w niewłaściwych dla nich warunkach, czyli na przykład bez stałego dostępu do wody pitnej. To już rzecz idzie o ten dobrostan zwierząt. Pamiętamy o tym, że jeżeli psa mamy na przykład na ogródku działkowym, bo tego rodzaju zgłoszenia mieliśmy w okresie zimowym, gdy były duże, silne mrozy, taki pies musi mieć stale zapewniony dostęp do wody pitnej. Musimy uwzględnić, że woda może zamarznąć przy ujemnych temperaturach, więc musimy ją często wymieniać, żeby zwierzę w każdej chwili się mogło napić.
1: Rzeczywiście takie były we Wrocławiu tej zimy.
0: No tak, to były nie tylko zresztą psy, ale to na przykład były króliki. Mieliśmy jeden przypadek, gdzie rzeczywiście były ujawnione już zwierzęta zamarznięte, odwodnione niestety. Ale też były zgłoszenia właśnie dotyczące psów, które miały być właśnie utrzymywane bez dostępu do wody.
1: A mówi pan dosyć dużo, to znaczy ile przypadków w sumie, ile takich zgłoszeń odnośnie zwierząt?
0: No jeżeli chodzi na przykład o tę uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o to nieuprzątnięcie odchodów takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń. 210 zgłoszeń dotyczyło dobrostanu psów. No ten właśnie choćby brak stałego dostępu do wody. No i 118 zgłoszeń, to jest ten ostatni aspekt, o którym chciałem powiedzieć, dotyczących zagrożenia powodowanego przez psy. Czyli to są te wszystkie wyprowadzania psów bez nakazanych środków ostrożności, czyli bez smyczy, bez kagańca, gdy to zwierzę biega gdzieś luzem, podbiega do innej osoby, czasami dochodzi do ugryzienia bądź rozszarpania nogawki, a nawet do samego wystraszenia. Każdy z nas ma prawo przejść swobodnie przez park, ulicą, chodnikiem, nie będąc atakowanym przez psa, nie mając obaw, co chce zrobić zwierzę, które biegnie w jego kierunku. Czy połasić się, czy ugryźć. To zwierzę po prostu ma być na smyczy.
1: No i tych zgłoszeń niestety dotyczących złego traktowania zwierząt jest najwięcej, rozumiem. A jeśli chodzi właśnie o na przykład szczekanie psa, czy to, że jest za głośny, czy jest brzydki zapach, to jak wyglądają takie interwencje? No bo rozumiem, że jeśli na przykład pies szczeka, to wtedy, kiedy nie ma właścicieli, no to państwo przyjeżdżają specjalnie jakoś w drugiej części dnia, żeby ich zastać?
0: No tutaj tak, przyjeżdżamy w drugiej części dnia, bądź poprzez dostęp do rejestrów i katastru gminnych i państwowych ustalamy, kto w danym danym mieszkaniu mieszka, bądź jest tam zameldowany. Wzywamy te osoby, jeżeli nie otwierają drzwi, nie możemy zastać. Prowadzimy czynności wyjaśniające, czyli wzywamy na przesłuchanie. Odbieramy zeznania od świadków, od tych osób pokrzywdzonych tą uciążliwością, hałasem. Te osoby najczęściej przedstawiają nagrania, na których szczekanie tego psa jest udokumentowane. No tutaj właśnie przy tej uciążliwości, no to musi być osoba pokrzywdzona. Świadek, osoba zawiadamiająca, która złoży na protokół zeznanie, że pies rzeczywiście powoduje uciążliwość.
1: Mhm. Czyli to raczej takie długotrwałe sytuacje.
0: No tak, to nie są wiadomo, no w pierwszej kolejności tak naprawdę. Nawet te najczęściej osoby, które zgłaszają, chcą, żeby podjechać, zwrócić uwagę, pouczyć o obowiązkach ciążących na właściciela. No jeżeli to oddziaływanie takie wychowawcze nie przynosi oczekiwanego rezultatu, no to wtedy już po prostu przesłuchujemy tę osobę, wzywamy, stawiamy zarzut i najczęściej kierujemy wniosek o ukaranie do sądu.
1: A zazwyczaj to przynosi rezultat, to pouczenie, czy nie?
0: No w wielu przypadkach tak, że osoby rzeczywiście nawet później w toku dalszych czynności przedstawiają zaświadczenia, że zwierzę przeszło odpowiedni kurs zachowawczy, więc tak, w wielu przypadkach rzeczywiście ta rozmowa, zwrócenie uwagi na problem, na to, że może powodować uciążliwość, przynosi oczekiwany efekt.
1: To jest chyba taka łatwiejsza do wyśledzenia sprawa, no bo psie kupy to już chyba jest trudniej.
0: No to jest trudniej, no bo jeżeli widzimy psią kupę, czasami trudno dowieść, skąd ona się tam wzięła i który pies ją pozostawił, który właściciel nie dopełnił obowiązku. Natomiast wiele zgłoszeń dotyczy wprost wskazań na konkretną osobę. Czyli jeżeli sąsiad, sąsiadka wychodzi z tym psem i pozostawia, no a wiele jest takich przypadków, że pozwala temu psu załatwić potrzebę wprost przy nieruchomości sąsiada, no to siłą rzeczy on ma prawo być zirytowanym, no bo jego

0: kolei obowiązkiem jest uprzątanie tego chodnika z pozostawionych tam wszelkich zanieczyszczeń, w tym niestety również z tych psich odchodów. No to nie dziwmy się o sobie, że chce, by wyegzekwować wobec sprawcy no, stosowanie się do przepisów. I wtedy często mamy nagranie, mamy zdjęcie, gdzie wszystko jest udokumentowane. Wystarczy po prostu wezwać właściwą osobę i wyciągnąć wobec niej konsekwencje.
1: Przy okazji sprawdźmy, jak uważacie, czy psie kupy są dalej dużym problemem we Wrocławiu?
2: Zdarzają się jakieś pojedyncze kupy.
1: A o jakiej części Wrocławia pan mówi?
2: No ja się poruszam Karłowice i centrum w sumie, więc obserwacja dotyczy tych części.
3: Ja niczego nie widziałem.
1: Centrum?
3: Tak.
4: No widzę, że mało kto sprząta. Niby są karal, nikt tego nie respektuje. Pies sikał tam po murze i ja mówię, zwróciłem uwagę, no, że dlaczego ten pies tu sika, no a pani mi odpowiedziała, no lepszy to jest pies. No więc to wszystko chyba mówi na temat właścicieli psów. No nie wszystkich oczywiście, nie chcę generalizować, no ale odpowiedź jak właściciela.
1: Czy w twojej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
5: Tak, sprzątają. Sam mam psa na Gaju, mieszka mój brat też tam ma i sprzątamy bardzo. Tam jest bardzo to dbane, tam jest też taka mała rada osiedlowa, jeśli chodzi o te psy i tam każdy dba, to są wybiegi porobione i każdy sprząta.
1: Czy w waszej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
6: Ja po swoim sprzątam, jestem z Wrocławia. Ale na skwerkach to nie.
1: O jakiej części miasta mówisz?
6: O nad Odrzu. Tam jest ten problem trochę, że na ulicy zdarza się, mogliby trochę bardziej posprzątać. Polecam, miło jest posprzątać po swoim psie.
1: A próbowałaś zwracać komuś uwagę?
6: Trochę się boję jednak.
7: No, ja się bała, chyba, że ktoś mi nagada coś niemiłego.
6: Mhm.
1: Problemy związane z cudzymi psami są różne. To nie tylko niesprzątanie po zwierzakach, a o jakich karach w związku z tym mówimy?
0: Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o samo prowadzenie psa bez smyczy, o tę uciążliwość, czyli to niezachowanie tych zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, no to jest mandat do 500 zł. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli pies spowoduje obrażenia u innej osoby, no to już możemy mieć za niedopełnienie obowiązków odpowiedzialność na gruncie karnym. Będzie to przestępstwo, jeżeli nasz pies na skutek naszego zaniechania właściwego nad nim nadzoru ugryzie inną osobę, spowoduje u niej obrażenia, czy to do dni 7, czy powyżej 7, od tego zależy kwalifikacja, no ponosimy odpowiedzialność karną, a nadto jeszcze tę odpowiedzialność cywilną, czyli za szkodę spowodowaną przez psa. Jeżeli on rozszarpie komuś nogawkę, no to jesteśmy obowiązani odkupić spodnie, odzież, elementy. No raz odpowiedzialność na gruncie wykroczeniowym za wykroczenie. Ewentualnie, jeżeli będą obrażenia u innej osoby, to już jako przestępstwo. A dwa, odpowiedzialność cywilna w zależności od wysokości szkody, którą to zwierzę wywołało, a również odpowiedzialność ewentualnie w postaci zadośćuczynienia za krzywdę, którą zwierzę wyrządzi. Jeżeli osoba pogryziona cierpi, odczuwa ból, to cierpienie fizyczne, no to powstaje krzywda. Oprócz odszkodowania, również zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.
1: To złe traktowanie zwierząt to chyba powinny być najpoważniejsze.
0: No tak, tutaj jeżeli chodzi o to złe traktowanie zwierząt, to też część czynów sankcjonowana jest na gruncie wykroczeniowym, czyli jakby choćby to pozostawienie gdzieś tam tego zwierzęcia bez stałego dostępu do wody, no ale też jeżeli znęcamy się z kolei nad zwierzęciem, no to już jest przestępstwo. Czyli tutaj też odpowiedzialność już poważniejsza. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą. My wprawdzie stosujemy przepisy z kodeksu cywilnego dotyczące rzeczy. No i jeżeli chodzi o zakup psa, ktoś może sprzedać psa, wchodzimy w posiadanie zwierzęcia we własność, ale zwierzę nie jest rzeczą, czyli jeżeli w niewłaściwy sposób wobec niego się odnosimy, jeżeli znęcamy się, powodujemy u niego ból, cierpienie, no to wtedy odpowiadamy również za przestępstwo.
1: A czy dużo tych zgłoszeń właśnie kończy się takimi karami?
0: No tutaj, jeżeli chodzi o straże gminne miejskie, no to musimy pamiętać, że straże gminne miejskie zajmują się wykroczeniami. Czyli już jeżeli chodzi o przestępstwa, no to jest kwestia policji. Tu oczywiście my przekazujemy czasami sprawy do policji. Tego na szczęście nie ma w ciągu roku wielu. To są jednostkowe przypadki. Natomiast zdarzają się. Dodatkowo dochodzi do czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi. Też często współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi również NGO-sami, stowarzyszeniami, które mają w swoich statutach właśnie niesienie pomocy, wsparcia zwierzętom. Często też one przy naszej asyście odebraniu zwierzęcia zawiadamiają organ ścigania, że wobec tego zwierzęcia właściciel postępował w sposób niewłaściwy.
1: To jeszcze na koniec też właściwie trochę o liczbach, to znaczy, bo mówiliśmy tutaj o liczbie tych zgłoszeń związanych ze zwierzętami, a tak patrząc całościowo na wszystkie zgłoszenia z terenu Wrocławia, czy to jest duża ich część?
0: No, też pamiętajmy o tym, że nie wszystkie sprawy do nas trafiają. Te kilkaset w ciągu roku, które trafiają, to są zgłoszenia z zewnątrz, od osób świadków, którzy od osób pokrzywdzonych czasami. Za te zgłoszenia też dziękujemy, no bo one się przyczyniają też do podejmowania interwencji wobec osób, które niewłaściwie sprawują opiekę nad zwierzętami. To jeżeli uwzględnimy, że Wrocław jest milionowym miastem, to nawet doliczając te interwencje, które strażnicy podejmują z własnej inicjatywy, poza tymi zgłoszeniami, no to ma się wrażenie, że tego nie jest znów aż tak dużo. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o właściwe sprawowanie opieki nad zwierzętami, mam wrażenie, że jest znacznie lepiej niż te 25 lat temu, czy nawet 20, kiedy ja zaczynałem pracę w Straży Miejskiej Wrocławia, to teraz rzeczywiście wyszliśmy już na wyższy poziom świadomości i tutaj wiemy, w jaki sposób właściwie zajmować się zwierzętami, choćby to sprzątanie psich odchodów, które rzeczywiście ćwierć wieku temu było czymś nadzwyczajnym, dzisiaj powoli staje się normą i jest naprawdę lepiej.
1: Tym optymistycznym jednak akcentem kończymy już rozmowę z naczelnikiem oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia Piotrem Szeredą.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
10: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Może słyszeliście lub usłyszycie jeszcze, dla kogo w tym roku, w czerwcu, grają improwizowane poniedziałki. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Cały dochód z wydarzeń oraz dodatkowych akcji zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Adama, walczącego z agresywnym nowotworem kości. Dziś przypomnienie, co to za wydarzenia i z czego będziecie mogli w tym najbliższym czasie się pośmiać, a przy okazji pomóc.
12: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
13: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
11: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
12: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
11: To może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od Was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
12: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytowywać na takie mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
7: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
12: O.
7: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
13: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
12: Strojek, ale strojik. Może być wieniec.
13: O, też ładnie.
7: Każdy wie, o co chodzi.
13: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
12: Warto się nauczyć.
7: To też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
13: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
7: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
12: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
13: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
7: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
12: Jak najbardziej, jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
7: To oddaję głos tutaj.
13: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już państwo będą mogli sami zobaczyć.
7: Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie to tylko seks.
12: Jak najbardziej, to tylko seksem. Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, że ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
7: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
13: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze Urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. i będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet i też to...
12: Jak najbardziej.
13: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
12: Creme de la creme.
13: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja. Los Impros Telenovelas.
7: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
12: Prawie jak to tylko seks, tylko...
13: Tylko jest więcej...
12: Ludzi?
13: Głupich wypadków.
12: Ciągłości fabuły.
13: Ciągłości fabuły, no... powiedzmy.
7: No telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
12: Słuchaj, no ja myślę, że już mamy pięć.
7: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
13: Mistrzuniu.
7: Tak, i amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
13: I telenowela.
12: I telenowela.
7: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
13: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
7: No i do tego zachęcali Ania Bienias i Paweł Zefir Stecki, czyli aktorzy improwizowanych poniedziałków, których między innymi w czerwcu spotkacie na Placu Solnym w Schodach Donikąd. A pozostając jednak w tym temacie pomocowym, wiosenno-letni czas to okres koci chociażby w organizacjach prozwierzęcych, takich jak nasza wrocławska Grupa Ratuj. Wesprzeć wolontariuszy oczywiście można adopcją i to, uwaga, również taką chwilową, czyli zostaniem tak zwanym domem tymczasowym. Szansę wciąż na to umożliwia Grupa Ratuj i dzisiaj o tym.
14: Patrycja Starosta, Grupa Ratuj. Ja myślę, że u psów nie ma aż takiej sezonowości. My prośby o pomoc mamy non-stop. Tutaj nie ma wakacji, nie ma przerw, także stabilna sytuacja w tym zakresie. Natomiast w przypadku kotów jest taki ewidentny wzrost w sezonie rozrodczym, kiedy tych kociaków pojawia się znacznie więcej.
7: Mhm. I liczbowo możemy tak podać, nie jak jest teraz, tylko patrząc na poprzednie lata.
14: Trudno powiedzieć, bo każdy rok nas zaskakuje, ale to są czasami setki zwierząt, tak? To nie jest kilka kotów, kilka psów, a w sezonie wzrostowym rośnie nam ta liczba znacznie.
7: No to teraz główna część, czyli to, co to jest ten dom tymczasowy?
14: Dom tymczasowy to taka forma opieki, właściwie niewiele różniąca się od takiego domu stałego, adopcyjnego. Natomiast różnica polega na tym, że bierzemy pod opiekę zwierzę, za które jest odpowiedzialne stowarzyszenie, organizacja, która to zwierzę powierza. Tutaj koszty tej opieki weterynaryjnej, karmy, wyżywienia, wszelkiego rodzaju porady, wsparcie jest po stronie organizacji. Natomiast dom tymczasowy zapewnia schronienie, daje poczucie bezpieczeństwa i socjalizację.
7: Jakie główne pytania, jeżeli ktoś już tak może czasem zobaczy taką możliwość, zdecyduje się, ale jakie najczęściej pytania padają, jeżeli już ktoś dzwoni do was, no i jest chętny.
14: To też zależy od tego, czy ktoś chciałby wziąć pod opiekę kota czy psa, natomiast często ludzie pytają, czy posiadanie swoich zwierząt jest przeszkodą. Tutaj oczywiście nie, pod warunkiem, że zwierzęta się zaakceptują, bo też oczywiście chodzi nam o dobro naszych zwierząt, tych rezydentów. Oprócz tego padają też pytania, czy muszę mieć doświadczenie, jakie muszę mieć warunki. No tutaj nie mamy specjalnych wymogów. Tak jak powiedziałam, zapewniamy wsparcie, często też porady behawiorysty. Jesteśmy w stałym kontakcie z takim domem tymczasowym, natomiast na pewno wymagamy chęci i odrobinę tego czasu poświęcenia, żeby to zwierzę poczuło się, że nie jest tylko elementem, ale jest po prostu taką częścią społeczności, w której jest, aby poczuło, że te warunki domowe to po prostu taka rodzina.
7: To jakie są plusy, jeżeli bierzemy te kociaki w dwupaku, bo jednak no jak myślę, że ktoś, kto no nie wiem, nigdy nie miał kota, no i nie wie jak to wygląda, to może się trochę obawiać, że ma dodatkową odpowiedzialność, a jednak ta sytuacja może mieć po prostu swoje plusy.
14: Tak, ma duże plusy i tutaj też trzeba dodać, że podobne wymogi mamy, jeżeli chodzi o adopcję, albo na dokocenie tak zwane, albo tutaj małe kociaki w dwupaku. Przede wszystkim zwierzęta ze sobą się bawią, zajmują, też wzrastają ze sobą. To są zwierzęta, które siebie potrzebują bardzo, więc zapewniamy im to, czego potrzebują w naturze, tak? Więc tak naprawdę dla nas jako opiekunów to jest mniejszy wysiłek niż gdybyśmy mieli być sam na sam z kociakiem, który potrzebuje tej interakcji, ciągłych zabaw, szaleństw i też dlatego posiadanie dwóch kociaków jest znacznie łatwiejsze niż jednego.
7: No to jeszcze jak ten proces wygląda, tak żeby opisać po kolei, bo jak wiem, no jednak nie jest to aż tak długotrwała procedura, jak mogłoby się wydawać.
14: Przede wszystkim trzeba się do nas zgłosić i najlepiej zrobić to wypełniając formularz zgłoszenia na dom tymczasowy. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej www.gruparatuj.org.pl. Po tym, jak wypełnimy taki formularz, no my tutaj po naszej stronie zapoznajemy się z taką kandydaturą i kontaktujemy się z tymi osobami, oczywiście w określonej kolejności. Biorąc też pod uwagę wyniki właśnie tego zgłoszenia, tam zadajemy odpowiednie pytania i dzięki temu widzimy, że zwierzę, które w tym momencie potrzebuje opieki tymczasowej, mogłoby pójść do tego lub tamtego domu tymczasowego. Także takim pierwszym krokiem jest przede wszystkim zgłoszenie się do nas, pozostawienie nam informacji, że chce się być tym domem tymczasowym, no i już takie oczekiwanie później na kontakt z naszej strony, już później prowadzimy, zapraszamy na spacery, zapraszamy na poznanie się tutaj ze zwierzaczkiem, także dalsza procedura już tutaj jest po naszej stronie.
11: Procedura zostania domem tymczasowym, tak jak wspominała Patrycja, starosta z grupy Ratuj, no nie jest skomplikowana, jak słyszeliście, a taka forma wsparcia zdecydowanie w tym najbliższym, gorącym okresie pomoże wolontariuszom. Mimo wszystko, oczywiście nie rzucajcie się od razu na tą decyzję, no bo zachęcam do tego, by była ona przemyślana, nawet jeśli taki psiak czy kociak pozostanie z wami na chwilę, no ale kto to wie, bo może jednak stanie się waszym członkiem rodziny już na stałe.
3: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
15: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
16: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
18: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
19: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, Say, Say. To na pewno się pojawi, będzie też Anima i Georgie i Beautiful i to jest naprawdę piękny utwór.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I hop, i hop.
11: Nie skacz po kanapie.
10: I hop.
11: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
10: I trampolina.
11: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
10: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
12: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
18: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: W Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
20: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz? Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
21: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
20: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
22: Castorama!
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
22: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
24: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
26: Po reklamie.

Leosia, BFF, chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl. Tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Digitalizacji Pryska On The Move. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy, You Turn Me obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się DJ Fresh i Rita Ora Hot Right Now. Tak właśnie podkręcamy tempo w Maloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Dive Into Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Ale Farben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: I hop! I hop!
12: Nie skacz po kanapie.
11: I hop!
12: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
11: I trampolina!
12: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
11: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
13: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
14: Jedziemy?
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca. Wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
19: Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
19: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
19: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
19: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeated w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

ten kawałek punktualnie o 12, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy. One day.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
9: Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem. Kungs i Tavilius Online Galaxy, oczywiście obiecane. Holy Moly, Shot a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Aben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, ba, pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover. Ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wolnary!
1: Kto?
2: Wolnary! Wolnary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O,

Ciemek, Big Sight i Days, to anioły i demony w Meloradiu i tak właśnie podkręcamy tempo, a jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze, no w końcu to Andy Dusty, Charis Zokaria. Już teraz.

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dokąd na wakacje?
8: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
7: Czyli Zdrojowa Hotels.
8: Zdrojowa Hotels?
7: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
8: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
7: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: 7,8 FM.
1: 13 już na zegarach, Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo. Ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. Piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki, włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera, już za chwilę w Melo.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
4: Dokąd na wakacje?
5: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
4: Czyli Zdrojowa Hotels.
5: Zdrojowa Hotels?
4: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
5: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
4: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Meloradia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Meloradia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy. Naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Meloradia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Illenium Don't Want Your Love. Numer punktualnie o 14, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I hop! I hop!
3: Nie skacz po kanapie.
2: I hop!
3: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
2: I trampolina!
3: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
2: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
4: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
6: Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Melo Radio.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii.

Talk to You. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiające.

Carla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, you turn me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: O reklamie.
2: Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony for the Right, Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA. No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć muchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii, a wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
8: Po reklamie.
9: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Le Farben w Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

0: Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.
1: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Tu się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Dokąd na wakacje?
15: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
14: Czyli Zdrojowa Hotels.
15: Zdrojowa Hotels?
14: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
15: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
14: Tylko na zdrojowahotels.pl.
16: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Melo Radio na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. BB Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Ellis Bextor tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%. Złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
16: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
17: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie estończyk Jan Rozen. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: Modelki i Włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Stop! Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
16: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś.
16: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen.

0: Martin's Awake, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

Audycja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Barbara, a wiesz, że Twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.

0: programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 3-2-1-3-2-1-7-7. Dzwońcie. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

0: wyzwanie. Felix Jen i Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18, a teraz jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
1: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
0: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
1: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystam z pogody.
0: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
1: Jestem za.
0: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
1: Polska, Polska, mistrze Polski.
0: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy, i dla ciebie też.
0: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Jedziemy.
25: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
26: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
27: Dokąd na wakacje?
28: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
27: Czyli Zdrojowa Hotels.
28: Zdrojowa Hotels?
27: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
28: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
27: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek Inel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Baby Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
8: Oj, się będzie działo w tej godzinie. BB Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanbery, a to wszystko przed 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Rehab i Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam się będzie działo, nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na tor Partynice.
0: Po reklamie.

0: Gabry Ponte, Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca. Wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
4: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Joanna Strutyńska. Wrocławskie tatuaże można teraz oglądać w galerii. W galerii w Centrum Kultury Agora na osiedlu Karłowice-Różanka czeka na Was cały przegląd stylów wrocławskich tatuatorów na wystawie Zatuszowani. Zapraszam więc na rozmowę o zatuszowanych i o samym tatuażu.
10: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Pelikan Baba
11: i Monika Gil. Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.
9: Właśnie, jesteśmy na terenie wystawy, opowiedzcie o niej.
10: Wystawa pod tytułem Zatuszowani obejmuje proces twórczy i pracę tatuażystów z Wrocławia.
9: To bardzo dużo materiałów, wydawałoby się.
10: Tak, wbrew pozorom jest dosyć sporo tego materiału. Mamy okazję zaobserwować kalki na przykład używane w trakcie sesji tatuatorskich, które zostały zebrane przez artystów, ich wybór zdjęć, selekcja portfolio, wzory dostępne, niedostępne. Także jest dosyć sporo materiału do zwiedzania na kilka godzin.
11: I można sobie też coś wybrać i znaleźć dla siebie jakąś inspirację na tatuaż, a potem zgłosić się do artysty. Wszyscy nasi artyści są opatrzeni kodem QR, który doprowadzi Was do ich mediów społecznościowych, gdzie byście mogli zobaczyć więcej prac.
9: No właśnie, bo salonów tatuażu we Wrocławiu jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest też osób, które tatuują. Jak wybierałyście te prace, te osoby, których prace przedstawiacie? Jakie to są w ogóle style tatuatorskie?
10: W kwestii stylów tatuatorskich mamy tutaj na pewno przedstawicieli tradycyjnego, oldschoolowego tatuażu, który jest mocno osadzony jakby w amerykańskiej stylistyce, ale poza tym mamy bardzo dużo osób, które pracują z ilustracyjnym stylem, jak na przykład Iza Smaza, bardziej graficznym 112 tatu, Vitaminat, abstrakcyjny styl, bardzo mocno graficzny, jak Katarzyna Kwiatkowska, Katusza, liternictwo i kaligrafia, tutaj reprezentowane przez Angso, Piotrka oraz Tomasza Mistika. Mamy też Judytę Kmieć, która zajmuje się neotradycyjnym stylem, który jest dosyć pokrewny ze stylem tradycyjnym, czyli też ma grube linie, limitowaną paletę kolorów, ale mocno idący bardziej już w kierunku realizmu, jeżeli chodzi o zachowanie pewnych cieni czy dodatków.
9: I to jest tak, że te tatuaże można tu oglądać zawieszone, ale też w tych takich zeszytach?
10: Zeszyty to przede wszystkim są portfolia, czyli wybrane prace artystów oraz ich flashbooki, czyli zbiorniki
3: zbiory wzorów, które są gotowe lub zostały już wykonane wcześniej, ale można przeglądać to, co oni są, co są chętni zaproponować. Poza tym mamy jeszcze tutaj na przykład Wardę, który zajmuje się bardziej rycinowym stylem i mikrorealizmem. Także jest bardzo duży przegląd, ale też do końca ciężko jest wszystko ubrać w takie bardzo sztywne ramy, dlatego że teraz te wszystkie takie style, gdzie kiedyś można było je bardzo łatwo podzielić, one się już trochę przemieszają. Także każdy by znalazł coś dla siebie. Potencjalnie.
12: No właśnie, i nawet ja nie wiem, które są popularniejsze.
3: Ciężko powiedzieć, które są popularne. Ja myślę, że na pewno ponadczasowe są te, które są bardziej osadzone w oldschoolach i tatuażu tradycyjnym, bo o czymś to świadczy, że dalej jakby ta formuła grubej linii, grubej kreski świetnie się starzeje z czasem i pozostaje oczywiście częściowo zmieniona, ale nie do końca. Także to jest taki, nie że najbardziej popularny styl, ale taki, który jednak najdłużej się trzyma. Jakby w tej formie. Ilustracyjne to myślę, że jest to coś nowego, raczej od paru lat się kiełkującego, ale też nie ma jakby sztywno określonych ram.
12: Ilustracyjne to które?
3: To ilustracyjne na przykład są tutaj moje. Ja się często inspiruję jakby tradycyjnym i neotradycyjnym tatuażem, też bazuję na grubej kresce, ale niekiedy sprowadzam wszystko do bardzo cienkiej, do na przykład braku tych outline'ów, wykorzystywania innych technik, takich jak kropkowanie czy dotwork. I mieszam je ze sobą jakby w pewnej kompozycji, więc ilustracyjne to jest to, co wykracza trochę poza inne ramy, ale mocno się utrzymuje jakby w grafice.
12: Jak do ciebie klienci przychodzą, to mają takie sprecyzowane pomysły na to, co chcą sobie wytatuować?
3: To jest akurat bardzo indywidualna kwestia, bo ja zawsze mam też do wyboru jakby dostępne wzory, które ja lubię robić, ale jeżeli ktoś do mnie przychodzi z pomysłem, jest otwarty na przykład na mój styl, to zaproponuję mu coś w moim stylu. Jeżeli nie, to pracujemy razem z klientem nad czymś, z czego będzie w 100% zadowolony. Bo w momencie, w którym ja zrobię tatuaż, on już jakby do mnie nie należy, tylko należy do klienta i mi bardziej zależy na tym, żeby on był szczęśliwy.
12: Ludzie przynoszą jakieś, pokazują zdjęcia z internetu czy coś takiego? Twoje rysunki?
3: Zdarza się. Jest całe spektrum referencji. Czasami są to wskazówki dotyczące elementów, które mają być zawarte w tatuażu. Są takie wesołe szkice, które bardzo cieszą.
12: Wesołe szkice?
3: Wesołe szkice, tak. Uproszczone wersje tego, co by klient chciał przekazać, ale to jest bardzo pomocna rzecz, bo daje to jakby poczucie tego, że wiemy, z czym pracujemy do końca. Czasami wystarczy tak naprawdę tylko kilka tematów, może referencja zdjęcia starego tatuażu, który już wykonałam, żeby mniej więcej wiedzieć, jak mogę się dostosować do potrzeb klienta. I jeszcze tutaj nie wspomniałam, że mamy CC Ink Adama, który pracuje od lat i jego styl jest bardziej osadzony jakby w estetyce graffiti, ale jest dużo w jego stylu czegoś z New School'a, czyli też takiego stylu trochę ilustracyjnego, który już bardziej bazuje na komiksie, jeżeli chodzi o deformację i przygotowanie postaci.
12: No właśnie, bo tu mamy też zdjęcia już gotowych tatuaży.
3: Tak. Każdy z artystów miał do dyspozycji ramy B1, żeby zaprezentować swoje prace i dowolność, jeżeli chodzi o prezentację swojego portfolio lub procesu twórczego, tak długo, jak było to związane tylko i wyłącznie z tatuażem. Mhm. Jakby ta sala główna jest poświęcona tatuażom.
12: A z twojej perspektywy są jakieś rodzaje wzorów albo rysunków, które są wybierane do konkretnych części ciała?
3: Tak, ale nie ze względu na tematykę, tylko bardziej na kompozycję. Że w zależności od tego, jaką część ciała będziemy tatuować, dopasowujemy trochę kształt samego wzoru, żeby szedł razem z mięśniami, żeby pasował jakby do tej części ciała. Bo ciało jednak nie jest płaską powierzchnią, też w jakiś sposób pracuje, mięśnie się inaczej zachowują. Także każdy z tatuaży sobie bierze to pod uwagę, jeżeli chodzi o umiejscowienie. Wszystko się sprowadza do rozmowy też z klientem. Jakie on miejsce chce na przykład mieć wytatuowane i jaki chce, żeby był efekt końcowy. My jesteśmy głównie od tego, żeby doradzić, jakby było najlepiej z naszej perspektywy.
12: A zdarza ci się tatuować ten sam wzór na kilku osobach?
3: Mi się nie zdarzyło. Jakby wzory, które przygotowuję, są jednorazowe, można tak powiedzieć. Ale w samej kulturze tatuatorskiej nie jest to jakby obce. Samo określenie flash, czyli wzoru, który powinien być szybko wykonane, one były związane z tym, żeby je powtarzać właśnie, więc jakby w samej kulturze tatuatorskiej to było głównym przedmiotem, żeby te wzory, które tatuażysta przygotowuje, były gotowe do szybkiego powtórzenia. Więc ja na przykład takich wzorów nie robiłam, ale nie jest mi jakby obce to zjawisko. Nie wiem, czy moi koledzy i koleżanki tak robią, ale nie jest to jakby nic takiego innowacyjnego, można powiedzieć. To jest coś, co było wcześniej.
12: Niektóre prace to wydaje się, że to nie są krótkotrwałe zajęcia, w sensie, że dużo czasu zajmuje pewnie stworzenie ich.
3: Wszystko zależy od skali.
12: A jak najdłużej zdarzyło Ci się robić tatuaż?
3: Kiedy miałam okazję pracować z dużym projektem na plecach, no to rozkładaliśmy go na kilka sesji, ale to mówię, to jest bardzo indywidualna kwestia, bo raz, że to zależy mocno od wzoru, czy są w nim kolory, czy jest w nim tylko i wyłącznie czerń, od tego, jak klient znosi sam proces, bo czasami taką sesję można rozbić na kilka spotkań kilkugodzinnych, na przykład 3-4, zamiast na przykład sesję całodniową 8-godzinną. To najdłużej mi się zdarzyło, mam wrażenie, mieć 4 sesje 8-9-godzinne na wykonanie pleców w kolorze. I był to cover-up, czyli tak zwane zakrycie starego tatuażu, ale te wszystkie sesje robiliśmy konsekwentnie miesiąc po miesiącu.
9: Przegląd wrocławskich stylów tatuażu do obejrzenia na wystawie Zatuszowani w Centrum Kultury Agora. Rozmawiamy więc o niej i o samym tatuażu z autorkami wystawy Moniką Gil i Agnieszką, w świecie tatuatorskim znaną jako Pelikan Baba, bo pojawiają się na przykład pytania o to, jaką część ciała ludzie tatuują sobie najczęściej.
3: U mnie wydaje mi się, że najczęściej chyba jednak ręka. Tak.
12: Klasyk.
3: Tak, klasyk. Klasyk klasyków. Najfajniejsze miejsce do tatuowania dla obu stron, bo przyjemne, można powiedzieć, dla klienta, mniej bolesne przedramię wewnętrzne, a bardzo wygodne do tatuowania dla drugiej osoby.
12: A wracając do wystawy, co jeszcze tutaj na niej możemy oglądać?
11: Zależało nam, żeby obejrzeć całe spektrum powstawania tatuażu, od samych szkiców, przez artefakty, które powstają podczas tworzenia pracy, czyli kalki, które odbijamy na skórze, do zdjęć realizacji. Czyli tak naprawdę cały proces w różnych stylach i, co bardzo ważne, mamy jeszcze tutaj obrazy i grafiki artystów, tatuatorów, które przypomną nam, z czego wywodzi się tatuaż, że zaczął się od robienia w ogóle sztuki i zajawki na rysowanie, a nie jest tylko takim odtwarzaniem, a zaprosiliśmy tutaj właśnie artystów, którzy mają ten właśnie swój wyjątkowy styl, wypracowany najpierw drogą artystyczną, czyli rysunkiem, malarstwem i grafiką. I też zależało nam, żeby wyciągnąć tatuaże ze studiów i pokazać je w galerii w tym nowym kontekście. Także to było takim naszym zadaniem, celem. No i taki stworzyliśmy też swojego rodzaju przegląd sceny wrocławskiej.
3: Jeszcze z przedstawicieli, można powiedzieć, stylu ilustracyjnego mamy też pracę wrocławskiej tatuażystki i artystki Coxy, które mają bardzo charakterystyczny styl. Sama też noszę tatuaż od niej. Mamy Lizę Waszkiewicz, która też ma bardzo specyficzny styl, mocno ukorzeniony w ilustracji, z bardzo jakby nietypowym podejściem do kresek. Oraz Basię Mielnik, która robi prace graficzne, ocierające się często o abstrakcje, głównie bazujące na czerni. Oraz panią Dorę, która ma styl bazujący na tatuażu tradycyjnym, pracuje tylko i wyłącznie w czerni, ale ma w tym wszystkim jakby dodatkowo swoje cechy jakby interpretacji tych klasycznych wzorów.
12: A trochę tak odnośnie różnych stylów, czy zdarzyło Ci się odesłać kogoś, kto przyszedł do Ciebie zrobić tatuaż i z jakich powodów?
3: O, jak najbardziej. Zdarzyło mi się to zazwyczaj w przypadku, jeżeli ktoś mnie prosił o tatuaż realistyczny, a ponieważ ja go nie wykonuję na co dzień, a znam osoby, które go wykonują lepiej, to odsyłam takie osoby na przykład, żeby wykonały portret rodzinny. Tam jest bardzo mały margines błędu. Więc lepiej, żeby robiła to osoba, która się w tym specjalizuje, moim zdaniem.
12: Z jakiegoś jeszcze powodu? Wiek na przykład?
3: A wiek też, jak najbardziej.
12: Często przychodzą tak, że może się uda?
3: Nie. To raczej były sporadyczne przypadki tam na przestrzeni lat, ale raczej subtelnie sugerowałam, że może za kilka lat, za te 2 lata można zagaić jeszcze raz, jeżeli ten pomysł się dalej podoba. Jakby sama przyjęłam tatuaż w wieku 18 lat i uważam, że mogłam poczekać odrobinkę z pewnymi pomysłami. Ale uczymy się na błędach.
12: Albo przerabiamy tatuaże.
3: Albo przerabiamy tatuaże. I na to też jest bardzo duży market.
11: A i bardzo ważne, mamy też bardzo ciekawą kolekcję samych maszynek do tatuowania, kolekcję Pelikan Baby i CCINK.
3: Tak, dokładnie, to jest Adama prywatna kolekcja. Ja tylko miałam okazję ją zobaczyć przed jakby wystawieniem. I są to maszynki cewkowe, w większej mierze wykonane w Polsce, ale jest kilka też ciekawych, customowych maszynek, które zostały wykonane w innych krajach, jak na przykład w Portugalii, w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.
12: Mhm. A czemu one są takie wyjątkowe? W sensie mają coś tak technicznie w sobie fajnego? Czy po prostu...
10: Moim zdaniem jakby to też jest pewien aspekt jakby samej sztuki tatuażu, to składanie maszyn. Każda z nich jakby, jeżeli spojrzymy na ramę, są robione w swój specyficzny, bardzo stylistyczny sposób. Można powiedzieć, że one są małymi dziełami sztuki na swój sposób.
12: A maszynki cewkowe dla mnie wtajemniczonych to jest coś, czego używają tatuażyści najczęściej? Czy
10: teraz już się troszeczkę od tego odchodzi. Częściej się sięga po maszynki rotacyjne, zwłaszcza bezprzewodowe. Jakby z postępem technologicznym mamy do dyspozycji coś, co jest po prostu lżejsze, czasami wygodniejsze dla stawów czy podróżowania, ponieważ nie trzeba wozić ze sobą zasilaczy, kabli, etc., etc. Ale jakby takie maszynki cewkowe, one są absolutnie niezawodne. I jakby moim zdaniem są bardzo ważnym elementem całej tej kultury, nawet nie że przemysłu, bo gdyby nie te maszynki cewkowe, sam tatuaż nie postąpiłby, zwłaszcza elektryczny, do przodu. Inna sprawa, że dalej jest bardzo dużo artystów w Polsce, którzy korzystają z cewek. One dalej mają swoje pewne właściwości, którym nie będą w stanie rotacyjne maszynki na pewno dorównać. Ja osobiście korzystam z nich mniej po prostu ze względu na stawy.
12: Niestety. I też dźwięk tak mi się kojarzy przy tatuowaniu, jest taki bardzo charakterystyczny.
10: Idzie się przyzwyczaić.
12: To dobrze. A jeszcze chciałam zapytać o to tworzenie wystawy. Czy wszyscy tatuatorzy, wszyscy artyści się zgadzali, byli chętni do tego, żeby ich pracę pokazać na wystawie?
11: Z tych artystów i artystek, którym zaproponowaliśmy, to praktycznie wszyscy się zgodzili.
10: Ci, którzy nie mogli wystąpić, to raczej ze względów po prostu czasowych, a nie jakby z niechęci. Raczej miałyśmy bardzo pozytywny feedback.
11: Jeden artysta nawet wysłał nam pracę z Japonii, żebyśmy mogły to pokazać, także było zainteresowanie.
9: A jeśli wy jesteście zainteresowani obejrzeniem wystawy Zatuszowani w Centrum Kultury Agora, macie na to czas do 10 czerwca.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
13: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
14: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
13: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
14: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
13: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
14: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
13: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
14: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
13: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
14: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
13: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
14: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
13: To jest kilkanaście tysięcy złotych, plus 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
14: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce, bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
13: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
14: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
13: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
14: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
13: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
14: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
13: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
14: Mhm. To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
13: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pobudkę na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
14: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
13: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
14: Mhm. To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
13: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
14: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
13: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki. Ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
14: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
13: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować, jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
14: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
13: Przede wszystkim dla uczestników no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
14: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
13: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
14: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują. Rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki. Na to mają zwracać uwagę.
3: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy, taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu, mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
14: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
3: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
14: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
3: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
15: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
18: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Dawid Filipowski, witajcie. Pod Wrocławiem mamy fabrykę baterii do samochodów elektrycznych, a jedna z wrocławskich szkół te samochody elektryczne czy też hybrydowe rozbiera na części pierwsze. I za chwilę sobie do niej zajrzymy. Powiemy też o wrocławskiej scenie muzycznej.
20: Edukacja we Wrocławiu.
21: Krzysztof Orsaczek, jestem kierownikiem warsztatów szkolnych zespołu szkół nr 2 przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu.
19: Dzisiaj chcemy porozmawiać o branżowych centrach umiejętności, bo jak pan przedstawiając się wspomniał, przy szkole są warsztaty szkolne, ale branżowe centrum umiejętności to zupełnie coś innego. Powiedzmy, czym w waszej szkole są BCU?
21: Branżowe Centrum Umiejętności powstało w zasadzie po to, żeby przygotować uczniów, którzy będą później pracować przy samochodach elektrycznych, ale również tych, którzy już pracują, czyli równie dobrze mogą to być ludzie z warsztatów, którzy by chcieli zwiększyć swoje umiejętności. Mogą to być również uczniowie innych szkół, które będą chciały szkolić i kształcić w ramach właśnie tych branżowych centrum umiejętności i kształcić swoich uczniów w dziedzinie elektromobilności. Jesteśmy otwarci nie tylko tutaj na region Wrocław i okolice, ale także na całą Polskę, gdzie będziemy umożliwiać kształcenie się również tutaj w tej dziedzinie elektromobilności innym spoza regionu.
19: Co dokładnie można robić w branżowym centrum umiejętności przy ZSP numer 2?
21: Nasze centrum jest przygotowane do tego, żeby szkolić przyszłych mechaników w ramach elektromobilności, nie tylko mechaników samochodowych, ale także mechaników, powiedzmy, tych motorów, rowerów elektrycznych, całej tej otoczki. Marzeniem naszym jest też, żeby kiedyś może i umożliwić też pracę przy samochodach ciężarowych, no ale na razie w tym momencie jeszcze nie. Ale właśnie tu idziemy w tym kierunku, żeby szkolić i przygotowywać ludzi, żeby w sposób bezpieczny, odpowiedzialny mogli podejść do samochodu elektrycznego i wiedzieli, jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i w jaki sposób robić to właściwie, by nie zagrażać sobie i innym.
19: Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy to są tylko zajęcia praktyczne, czy jest tam też teoria? Kto prowadzi takie zajęcia?
21: Częściowo nasi nauczyciele, ale także ludzie z zewnątrz. Będą to ludzie, którzy zajmują się zawodowo szkoleniem w różnych serwisach i nie tylko. Będziemy stawiać na kadrę, która jest profesjonalnie przygotowana do tego, żeby takie zajęcia prowadzić. Jak będą te zajęcia wyglądały? Te zajęcia będą to w grupach do 10 osób, gdzie częściowo teoretycznie, ale też i praktycznie. To mamy dwie pracownie przygotowane właśnie do takiej pracy teoretycznej i trzy pracownie przygotowane pod kątem już takiej praktycznej nauki. Wcześniej pozyskują tą wiedzę teoretyczną i wspierani są tam różnymi urządzeniami, narzędziami, które im to pomogą w tym zrozumieć te zasady wszystkie i przechodzimy później do tutaj naszych pracowni praktycznych i tu już praktycznie przy samochodzie będą prowadzone te zajęcia.
19: Jak pan ocenia w ogóle tę ideę? Branżowe Centrum Umiejętności to są potrzebne placówki w naszym mieście?
21: I myślę, że to jest właśnie to, co potrzeba, bo rynek wtórny samochodów, zwłaszcza elektrycznych, na który za moment będzie już tutaj potrzeba też niezrzeszonych warsztatów i dla nich właśnie to między innymi też jest to branżowe centrum umiejętności przygotowane. Natomiast czy jest potrzebne, to pokaże za moment zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Kogo będziemy potrzebować, a myślę, że tutaj właśnie w tym kierunku, w naszym kierunku elektromobilności będzie to bardzo potrzebne. Tak odczuwam i tak myślę.
19: To jeszcze powiedzmy, jak można się zgłosić, jak wziąć udział w naborze do Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP numer 2 we Wrocławiu?
21: Nabór będzie prowadzony w kilku kierunkach. Będzie prowadzony w drodze elektronicznej, czyli w internecie, na naszej stronie, czy to jest strona już BCU. I tam będą wszystkie informacje o naborze. Myślę, że będziemy też do szkół zainteresowanych kontaktować się z nimi i próbować też nawiązać tą współpracę po to, żeby zareklamować nasze BCU, że coś takiego jest, prawda, w regionie i możemy tutaj przyjąć również uczniów z zewnątrz. Nie tylko kształcić naszych uczniów, ale też i z zewnątrz po to, żeby właśnie przygotować, żeby oni, mechanicy, którzy będą w przyszłości pracowali, mieli szansę też pracy przy tych autach elektrycznych, których jest coraz więcej na rynku. Na pewno pójdzie to gdzieś w kierunku napędów elektrycznych, i ten rozwój gdzieś to w którymś momencie się okaże, że tych ludzi jest za mało. Stąd nasze właśnie to centrum, żebyśmy przygotowali przyszłych ludzi nie tylko tutaj w rejonie, ale w całej Polsce. Jeżeli ktoś będzie chciał, to chętnie przyjmiemy go.
19: Czy ten nabór będzie prowadzony ciągle, czy tylko jak warsztaty szkolne semestralnie?
21: Nie, to będzie w sposób ciągły, bo to będą kursy krótsze, 15, 30 i chyba 250 godzin. Będą takie kursy. W zależności od tego, co kto będzie chciał, czy tylko umieć zachować je właściwie przy samochodzie elektrycznym, czy też będą to ludzie, którzy będą chcieli pracować, tak? Czyli te dłuższe kursy. I te kursy będą tak, jak będą się kończyły, nabór będzie przygotowany na następnych, którzy będą chcieli tutaj spróbować się uczyć u nas.
19: To powiedzmy też o szczegółach, bo powiedział pan, że różnego rodzaju kursy, krótsze, dłuższe. Dla kogo te krótsze będą lepsze? Dla kogo będą te dłuższe, które jeszcze bardziej wzbogacają o wiedzę z elektromobilności?
21: Krótsze kursy to będą dla tych, którzy już mają podstawy, którzy potrafią już tam coś przy tych samochodach zrobić, wiedzą jak się zachować. To będą te krótsze kursy. Natomiast dla ludzi, którzy będą chcieli się rozwijać, tutaj są mechanikami czy elektromechanikami pojazdów samochodowych i będą chcieli mieć też tam możliwość pracy przy samochodach elektrycznych, więc tutaj będą te troszeczkę już dłuższe kursy. No i dla tych, którzy w ogóle chcą jakby od początku do końca uczestniczyć i nabyć tej wiedzy, no to będą te najdłuższe kursy. Tu będą różne tematycznie też powiązane te kursy i tutaj będą ludzie mogli sobie spokojnie wybrać to, co ich najbardziej będzie interesowało.
19: Po kursie w Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu możecie zostać mechanikiem, specjalistą od samochodów elektrycznych. Ale w naszym mieście działa więcej takich placówek, gdzie możecie się przebranżowić.
20: Nasz Wrocław.
19: A teraz coś dla tych, którzy chcieliby we Wrocławiu zacząć karierę muzyczną. Mamy w mieście taką inicjatywę, która może wam pomóc i o tym opowiedzą moi kolejni goście. Ola Kubera i Paweł Drygas z inicjatywy Wrocław Showcase. Bo to przede wszystkim inicjatywa. Inicjatywa, która ma promować wrocławską scenę muzyczną. Cześć wam.
1: Cześć.
2: Cześć, cześć, cześć.
19: To może zacznijmy od tej wrocławskiej sceny muzycznej. Jaka ona jest waszym zdaniem?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że my od kilku lat próbujemy odkryć, jaka ona jest. Ja też kupę czasu spędziłem na... bo studiowałem socjologię i w ramach właśnie prac naukowych próbowałem badać lokalną scenę. Nie wiemy, jaka ona jest. Na pewno tak jak ludność przybywająca po II wojnie światowej do Wrocławia jest bardzo eklektyczna.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, eklektyzm to jest jej główna cecha.
2: Tak, jak możemy zauważyć, nie wiem, scenę gdańską, trójmiejską, która bardzo mocno siedzi w jazzie, tak Wrocław jest bardzo eklektyczny. I taki też jest nasz festiwal i w ogóle nasza inicjatywa.
19: No. Okej, a czy możemy wyróżnić jakieś, nie wiem, gatunki muzyczne, które jednak przewodzą? Jest ich trochę więcej, no bo wy siedzicie w tej branży, wiecie sporo o tym. Czy są jakieś takie może, nie wiem, tendencje, że w ostatnich latach więcej zespołów powstaje, nie wiem, rockowych albo więcej ekip hip-hopowych, rapowych? Jak to wygląda?
1: Mi się wydaje, że gitarowe granie cały czas się trzyma i to nas trochę zaskoczyło przy tej juniorskiej edycji w Rowzi. Myśleliśmy, że już poszli w trapy, rapy, a jednak gitary się mocno trzymają, ale tutaj Paweł jest bliżej jakby źródła muzycznego, więc...
2: No tak, tak, to gitarowe granie jednak. Cały czas jesteśmy temu wierni, nawet jeżeli jest to muzyka popowa, to ta gitara jest tam mocna. Moc gitary jest wyczuwalna. W ogóle Wrocław też stoi metalem, mam wrażenie, punkiem, zimną falą. Środowiska skupione wokół, nie wiem, klubu szalonych, CRK, no to są bardzo, bardzo psychodeliczne, eksperymentalne projekty, albo właśnie hardkorowe, punkowe. Mamy dużo mocnej muzyki gitarowej. Jeżeli chodzi o rap, nawet jeżeli popatrzeć na jakieś projekty, które się pojawiają w ostatnich latach, no to też są zanurzone w jakiejś zimnej fali i w punku, no choćby, nie wiem, Zdechły Osa. Tak,

0: wszystko, wszystko znajdziesz. Jazz znajdziesz, eksperymentalny jazz znajdziesz, hip-hop, metal, muzykę klasyczną, wiesz, muzykę nowoczesną. W sensie, no mamy u nas Akademię Muzyczną, mamy kompozytorów, którzy robią muzykę.
1: Tak, nawet elektronika i jakieś taneczne, miałam na myśli, taneczna
0: mnóstwo,
1: muzyka.
0: Tak,
1: też.
0: Projektów skupione wokół tonów, czy szkoły muzyki nowoczesnej. Mamy przemiał wielki.
2: Okej, okay. No to jak już sobie scharakteryzowaliśmy tą naszą wrocławską scenę muzyczną, no to teraz powiedzmy o tym, jak Wrof Showcase ją chce promować, jak ją promuje i jak zamierza nadal ją promować.
1: Dajemy szansę, żeby się pokazali i tak naprawdę ten eklektyzm już tu 17 razy powtórzony jest naprawdę główną naszą zasadą, bo nie skupiamy się na jednym gatunku, nie podążamy za trendami, w sensie, że jak teraz, nie wiem, amerykański rap i trap wchodzi, to tylko tacy wykonawcy są u nas w line-upie. No też ciekawe jest to, że to nie my wybieramy tych muzyków, którzy wystąpią, bo mamy bardzo poszerzony skład wybierający te zespoły i naprawdę ta różnorodność gatunków sama się tworzy i generalnie chodzi nam o stworzenie platformy do integracji między tymi zespołami, o tym, żeby się dowiedzieli i nauczyli, że mogą się wymieniać swoimi skillsami, sprzętem, umiejętnościami, tym, co mają i po prostu razem budować mocniejszą tą scenę lokalną.
0: Mamy już teraz aktualnie kilka inicjatyw, takie, które raz na miesiąc promują lokalną muzykę dolnośląską. To są zespoły z naszej bazy. Można zgłosić się do bazy, więc mamy koncerty raz na miesiąc promujące. Mamy Włącz się na nowe. Mamy w lutym każdego roku Wrof Z, który jest skierowany do młodych muzyków od 16 do 21 roku życia. Aczkolwiek wydarzenie jest oczywiście otwarte dla wszystkich, ale tematy warsztatów są właśnie skierowane. To są absolutne podstawy działania w branży muzycznej. No i koncerty grają zespoły takie od 16 do 21 roku życia. No i oczywiście Wrof Showcase, czyli główna wisienka na torcie, flagowy projekt, trzydniowy festiwal showcase'owy z ogólnopolską, a już właściwie międzynarodową konferencją edukacyjną, branżową, ale najważniejsza część oprócz tego dla słuchaczy radia, dla poszukiwaczy muzyki nowej i zainteresowanych tego, co się, tym, co się u nas dzieje, no to właśnie część koncertowa. 15 koncertów dolnośląskich zespołów, wstęp wolny, więc 3 dni koncertów, atrakcji i co roku dzieje się to na przełomie maja i czerwca.
2: Mhm. Jak to się dzieje, jak wybieracie te zespoły, jak one mogą się do was zgłosić? Wspomnieliście już o tych koncertach, to powiedzmy trochę więcej o szczegółach. Jak to zrobić, żeby zaistnieć na wrocławskiej scenie?
0: Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wpłynąć na to, żeby zespół zaistniał na wrocławskiej scenie, bo to bardzo dużo zależy od zespołu. My próbujemy dawać narzędzia, my próbujemy edukować, podsuwać, a jak ktoś skorzysta z tego, no to...
2: To zadam pytanie inaczej. Jak się do was zgłosić, żeby uzyskać od was pomoc?
0: Na naszej stronie internetowej wrof.pl jest formularz zgłoszeniowy. Wypełniasz jako zespół, spełniasz warunki, bo oczywiście nasze warunki to, jak już wspominaliśmy, autorski materiał, no i bycie z Dolnego Śląska.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a dźwięki, które usłyszeliście przed chwilą, wskazują, że zabiorę was do galerii Toy Piano w samym centrum Wrocławia, ale najpierw będzie o mało znanej historii naszego miasta.
8: Ciekawostki o Wrocławiu.
9: Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia.
10: Porozmawiamy o historii, która pewnie dla wielu Wrocławian jest tajemnicą i w ogóle nieodkrytą częścią historii Wrocławia. Dla ciebie zupełnie nie, ty prowadzisz takie oprowadzania. Co to jest za temat i dlaczego taki?
9: To jest temat, na którym mówimy queerstoria, czyli historia osób queerowych, osób trans, osób niebinarnych, osób homoseksualnych i miejsc związanych z tą społecznością w dziejach naszego miasta.

0: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwo odkrywać taką historię też.
1: Tak, jest bardzo trudno, dlatego że no nie wszystkie osoby, wiadomo, były wyautowane. W historii było tak, że ukrywano też tą swoją tożsamość psychoseksualną. Zresztą tak jak do dzisiaj. Na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz więcej osób, takich osób badawczych, naukowo do tego podchodzi.
0: I o przedwojenny Wrocław, jeżeli chodzi, czyli o tę starszą historię, czyli wydawałoby się trudniejszą do odgrzebania. Jeśli o to chodzi, jest o czym opowiadać?
1: Absolutnie. Jest masa ciekawych queer-historycznych opowieści. I to na przykład nas nie dziwi szczególnie. Po pierwsze dlatego, że Wrocław był dużym miastem. Teraz odniosę się do tego okresu międzywojennego. Jeśli chodzi o liczbę ludności, niewiele różnił się tak naprawdę od dzisiejszego Wrocławia. Podobnie wielkością. W tym 51 roku zaledwie kilka osiedli przyłączono do miasta, ale też trzeba mieć świadomość, że międzywojenne Niemcy do 1933 roku to był najbardziej tolerancyjny, najbardziej otwarty kraj w Europie, a zapewne też na świecie. Wobec tego obecność osób queerowych w przestrzeni publicznej, w restauracjach, w urzędach, w sektorze kultury nie była niczym nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie, była w pewnym momencie zupełnie naturalna i nawet panowały takie mody na przykład bywanie w miejscach, gdzie spotykała się queerowa społeczność, chociażby Berlina, tutaj przytoczę słynny klub Eldorado. Ale Wrocław nie pozostawał wcale w tyle. Biorąc pod uwagę, że co trzecia restauracja, co trzecia kawiarnia w międzywojniu w Niemczech oficjalnie zapraszała osoby queerowe do siebie, no to Wrocław oczywiście nie mógł być wyjątkiem, więc chociażby prowadząc taki spacer po miejscach związanych ze społecznością LGBT+, wtedy oczywiście nie używano tego określenia, używamy go współcześnie, no to ja po samym centrum mogę przynajmniej kilka takich przystanków zrobić. To jest ulica Komandorska, dawna duża kawiarnia Tivoli, to jest ulica Świdnicka, kawiarnia Pedro Cola, to jest w końcu ulica Dworcowa, skrzyżowanie z Kniaziewicza, prawdopodobnie pierwsza kawiarnia przeznaczona głównie dla homoseksualnych mężczyzn. To jest Plac Uniwersytecki, to jest skrzyżowanie ulicy Kościół z ulicą Komuny Paryskiej. To jest Plac Kościuszki, więc nawet po samych miejscach związanych z takim życiem towarzyskim można już bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście miejsca spotkań, które, że się tak wyrażę, nie były pod dachem. Przed wojną homoseksualni mężczyźni we Wrocławiu spotykali się głównie pod pomnikiem Wilhelma I. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego. I to było takie miejsce, które było rozpoznawalne w tej społeczności i rzeczywiście tam do tych spotkań dochodziło, ale też dworzec główny był takim miejscem. Też miejskie szalety, my po wojnie nazywamy je pikietami, gdzie homoseksualni mężczyźni po prostu umawiali się często na randki, ale też szukali kontaktu z innymi panami. Więc naprawdę tych miejsc, chociażby związanych z samymi lokalizacjami, jest bardzo dużo i te historie są naprawdę i fajne, i ciekawe, no i jest ich sporo.
0: A jeśli chodzi o postacie, czy mamy takie wyróżniające się?
1: Oj tak, tutaj ja myślę, że jeśli ktoś zajmuje się queer-storią, czy w ogóle historią medycyny, no to ja rzucę tylko nazwisko Magnus Hirschfeld i każdy już będzie wiedział. Magnus Hirschfeld studiował we Wrocławiu, studiował w drugiej połowie XIX wieku, co prawda tylko pół roku, czyli jeden semestr, urodził się w Kołobrzegu i przeszedł do historii jako założyciel pierwszych stowarzyszeń walczących o prawa osób homoseksualnych. Założył je w Berlinie, ale możemy przyjąć, że na pewno we Wrocławiu nawiązał jakieś cenne kontakty, ponieważ w tych dwóch berlińskich stowarzyszeniach pracowało z nim potem sporo osób z Wrocławia, chociażby Otto Juliusz Burger, który był psychologiem i który razem z Otto Lewilensem uczestniczył w pierwszych operacjach korekty płci, które były przeprowadzane przez Hirschfelda, więc to jest zdecydowanie taka najbardziej ikoniczna postać związana z queerstorią Wrocławia, ale też słynna brazylijska hrabina de Paradeda, która była kobietą trans i która no niestety przez tragiczne wydarzenie poniekąd wpisała Wrocław na karty queerstorii, ponieważ ona na początku XX wieku popełniła we Wrocławiu samobójstwo.
0: Ale ona mieszkała we Wrocławiu?
1: Mieszkała przez chwilę we Wrocławiu, tak, przyjechała do Wrocławia ze swoim wrocławskim narzeczonym. No i kiedy narzeczony za sprawą wścibskich przyjaciół odkrył, że hrabina nie jest pod względem anatomicznym kobietą, w efekcie tego odkrycia, zdenuncjonowania ją na policję, a wtedy obowiązywał paragraf 175, który kryminalizował homoseksualnych mężczyzn. Ona we Wrocławiu popełniła samobójstwo i dzisiaj jest właściwie taką ikoną dla osób queerowych, szczególnie dla osób trans. Podobnie jak słynny tancerz voodoo Willy Pape, który przynajmniej wiemy to na 100%, dwukrotnie występował we Wrocławiu i wiemy, że zapełniał całe sale teatralne. Więc nie było nic naprawdę nadzwyczajnego, że osoby queerowe w naszym mieście bywały, mieszkały, tworzyły kulturę, bo zakładały pierwsze stowarzyszenia dla osób homoseksualnych, wydawały swoją gazetę.
2: Informacje o queerstorycznych spacerach po Wrocławiu Ewy Pluty szukajcie na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia. A teraz przenosimy się na neonowe podwórko przy ulicy Ruskiej, gdzie mieści się Galeria Toy Piano.
3: Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty, Galeria Toy Piano.
0: Galeria Toy Piano, w której się znajdujemy, to dużo do opowiadania, dużo przedmiotów bardzo konkretnych. Co tu jest?
3: Galeria Toy Piano to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, takie miejsce, gdzie można spotkać Toy Piano, czyli zabawkowe pianino, zabawkowy fortepian, który w Polsce może nie jest jakoś super znany, ale jednak na całym świecie ma poważną reprezentację i we Wrocławiu jako jedynym miejscu na świecie można doświadczać obecności ponad 300 tych małych pianin i fortepianów, które pochodzą z całego świata, z różnych okresów jego pojawiania się w przemyśle, bo są to też instrumenty z połowy XIX wieku i do współczesności na bieżąco oprowadzamy po tej ekspozycji. Można też na wybranych egzemplarzach zagrać. Natomiast poza stałą działalnością galerii mamy też tutaj wydarzenia organizowane cyklicznie i to są tymczasowe wystawy reprezentujące inne nietypowe instrumenty muzyczne, ale też właśnie koncerty, prezentacje, instalacje, które są skierowane w stronę sztuki dźwięku nietypowego, bo tym się zajmują małe instrumenty.
0: Jaki był zaczątek tej kolekcji i czy ona się jakoś zmienia? Wiem, że się zmienia, bo widziałam, że jakieś dary są przekazywane.
3: Początek jest taki, jak początek małych instrumentów, czyli w 2006 roku, kiedy założyłem taki zespół, który działa do dzisiaj. Zacząłem szukać instrumentów, które mogłyby stać się narzędziami w cudzysłowie do wykonywania muzyki i oczywiście Toy Piano jako jeden z tych instrumentów nietypowych pojawił się już w 2006 roku, ale w 2010 roku nagraliśmy płytę z muzyką Fryderyka Chopina właśnie na takich małych pianinach i fortepianach i była to też okazja do tego, żeby opublikować książkę, którą właśnie napisałem o historii tego małego, nietypowego instrumentu. I od tamtego czasu ta kolekcja się rozwijała, no i siłą rzeczy, jak już była taka wyraźnie duża, to zaczęły się rozmowy z miastem Wrocław na temat tego, czy można by taką galerię w perspektywie lat otworzyć. I udało się to dopiero po 10 albo nawet 13 latach od tego pomysłu.
0: Dużo cierpliwości.
3: No ale ta działalność jest najwyraźniej taka konsekwentna, więc udało się i cieszmy się, że we Wrocławiu mamy jedyne takie mini muzeum właśnie Toy Piano. Natomiast czy ta kolekcja się zmienia? Oczywiście tak, bo te instrumenty, jeśli rozumiemy na przykład, że gitara to jest jeden rodzaj instrumentu i gitara w wielu wymiarach jest do siebie podobna, mam na myśli egzemplarze różnych gitar, to przy okazji Toy Piano nie można tak powiedzieć. Niby rozmawiamy o jednym rodzaju instrumentu muzycznego, ale większość się różni i wielkością, ilością klawiszy, konstrukcją, materiałami, pomysłami na to, jak taki instrument ma działać. O ile jest tych instrumentów tutaj ponad 300, to cały czas udaje mi się znaleźć taki egzemplarz, który wnosi coś nowego do kształtu, do formuły tego instrumentu. Także raz na jakiś czas pojawia się taki nowy egzemplarz, wtedy staramy się zrobić dla niego miejsce na tej ekspozycji, którą tutaj mamy. No a też w zależności od okoliczności trafiają takie instrumenty na specjalną ekspozycję.
0: Nie będziemy robić całego oprowadzania, zresztą podejrzewam, że to by zajęło bardzo dużo czasu. Zostawimy też słuchaczom możliwość odwiedzenia i przekonania się osobiście, jak to brzmi, jak to wygląda, ale chociaż trochę, chociaż jakieś wybrane egzemplarze jakbyśmy mogli przedstawić, bo faktycznie od takiego malutkiego...
3: No tak, no trudno jest tutaj przekonać się o jakości wszystkich tych instrumentów, bo jest ich za dużo, ale gdybyśmy mogli kilka dźwięków, nawet tych samych, wykonać po to, żeby zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, że każdy z takich instrumentów potrafi brzmieć inaczej. I ta ilość jest również związana właśnie z tą jakością muzyczną. I na przykład mamy tutaj mały fortepian grand piano ze Stanów Zjednoczonych. Dźwięk jest taki dosyć ostry, ale cichy. Tutaj na przykład francuskie pianino z lat 60. firmy Michelson. Dźwięk bardzo delikatny, nie posiadający takiego mocnego ataku, no nie? To z tej samej firmy instrumenty już z dekady późniejszej. Dźwięki dużo bardziej ostre, mniej wybrzmiewające. No i jakbyśmy tak prześledzili, a może podejdźmy do tej polskiej precyzji. To jest to jedyne polskie tutaj piano. Czyli dźwięk bardzo skromny, bez dużych możliwości wykonawczych. Ale na przykład amerykański Shenhood.
0: Taki większy, ze stołeczkiem nawet do siedzenia.
3: Tak, te stołki były produkowane dla większych instrumentów po to, żeby wykonawca mógł przy takim instrumencie w naturalny sposób usiąść. No nie?
0: Ale i kształt, i rodzaj materiału, z którego są wykonane, to jest też bardzo duża różnorodność. Z dzwonami, coś, co przypomina książkę. Tam jest coś a la... Czy to jest szubienica?
3: Nie, nie. Nie straszmy słuchaczy. Generalnie to piano od połowy XIX wieku przeszło wiele takich metamorfoz i źródła dźwięku się zmieniały. Najpierw były to szklane, później metalowe sztabki, potem metalowe pręty, takie, które przypominają brzmienie zegara. Zresztą możemy podejść do tego jednego z większych pianin, które się tu znajdują i posłuchać, czy właśnie te dźwięki nie przypominają dźwięków zegara bijącego.
0: Faktycznie.
3: Dlatego, że źródłem dźwięku w zegarach bijących są dokładnie takie pręty, które potem w XX wieku zaczęto wykorzystywać jako źródło dźwięku właśnie w tej piano. I do dzisiaj i pojawiają się te pręty i sztabki i nawet rurki metalowe i tak jak zauważyłaś dzwonki, to też takie kopułkowe, to też jest może nie częste, ale w ogóle obecne. Kiedyś jeszcze na przełomie XIX i XX wieku używano strun, czyli tak jak na podobieństwo normalnych pianin i fortepianów, ale to się specjalnie nie sprawdziło. Instrument strunowy jednak trzeba często stroić. Jeśli to jest zabawka dla dzieci, to można sobie wyobrazić, że jest to czynność dosyć uciążliwa. Dzieci same takiego fortepianu pewnie nie były w stanie łatwo sobie nastroić. Ale też różnice oczywiście występują nie tylko w źródle dźwięku, ale też w kształtach instrumentów, w materiałach. Kiedyś przecież nie było tworzyw sztucznych i wszystko robiono materiałami tak zwanymi szlachetnymi.
2: Jeśli jeszcze nie byliście, polecam. Galerię Toy Piano można oglądać za darmo. Jest otwarta przez 3 dni w tygodniu.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Studenci Akademii Sztuk Pięknych tworzą we Wrocławiu mural dla przedszkolaków. I o tym możecie posłuchać u nas więcej.
5: Chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów.
4: Pary tańczące?
6: Tak, właśnie chcieliśmy. To jeszcze odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku.
7: Takie fajne to jest malowanie. Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
4: A wszystko zaczęło się od ogłoszenia w mediach społecznościowych. Co dokładnie przedstawia mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Składowej i jak doszło do jego powstania, o tym teraz u nas.
8: Nazywam się Agata Kubicka.
9: Ja jestem Hanna Filus.
6: Jestem Samuel Dasa Silva.
10: Jestem Aleksandra Mundrala. Jeśli chodzi o ten mural, jest to projekt, który ma być wspólnym dialogiem między folklorem polskim i meksykańskim. I po prostu, no, kiedy z Samuelem zaczęliśmy sobie porównywać te dwa różne motywy, okazało się, że mimo, że są różne, to mają ze sobą wiele wspólnego. I
4: w praktyce co to znaczy, że folklor polski i meksykański? Możecie opisać ten mural?
6: Bo właśnie myśleliśmy, że ten folklor polski i meksykański dobrze współpracują, bo tam mają różne cechy, które łączone dobrze pracują. Między innymi na przykład bacinanki albo kolory, różne wzory, to pokazuje jakieś wspólnoty czy integracja.
4: No teraz widać głównie niebieski z kolorów chyba.
6: Tak, bo właśnie chcieliśmy trochę do nieba połączyć, żeby mural nie skąsił i zobaczyć, jak to się... Tak, połączyć z niebem.
10: Żeby łączył się właśnie z niebem. Jeśli chodzi o sam ten projekt, wykorzystaliśmy tutaj różne niestandardowe techniki rysunkowe i malarskie. Więc takie jak na przykład korzystanie z szablonów, aerograf. Wykorzystaliśmy tutaj pod szablony firanki, które były do wyrzucenia, więc od razu zrobiliśmy recykling. Chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów. To nie musi być idealnie równe, tylko może być nawet tak trochę podchodzące pod sztukę naiwną. I jeśli chodzi o miejsce, wybraliśmy szkołę integracyjną, ponieważ od razu, kiedy tutaj wyszliśmy, było czuć tu bardzo fajną atmosferę. Po prostu te dzieciaki były bardzo słodkie. Tak, i wraz z Samuelem, jako do Michania, uznaliśmy, że to będzie idealne po prostu miejsce.
4: Możecie mi opisać, co konkretnie przedstawia ten mural?
6: No właśnie, przedstawia sobie jakiś... łączenie między kulturami.
4: Jakieś pary tańczące, tak?
6: Tak, właśnie chcieliśmy. To jeszcze odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku. I też odnoszą się do dzieci, bo ta szkoła jest szkoła integracyjna.
10: Tak, integracyjna. No więc to też właśnie odnosi się do dzieci. Postacie specjalnie zostały zaprojektowane w sposób, który estetycznie podoba się właśnie dzieciom w wieku przedszkolnym. Uznaliśmy właśnie, że zrobimy połączenie dwóch kultur, folkloru polskiego i meksykańskiego, więc w parach tutaj tańczą postacie w polskich strojach ludowych, ale też w meksykańskich strojach ludowych. Można tutaj też zobaczyć między innymi właśnie kwiaty, które kojarzą nam się głównie z polskim folklorem, ale też elementy takie jak właśnie małpki, kotki, zwierzątka, które nawiązują do polskiego meksykańskiego.
5: Meksyku. Tutaj kolega może o tym więcej opowiedzieć, o tych zwierzętach.
6: No właśnie te wycinanki z papieru, które są bardzo charakterystyczne w Meksyku. Właśnie łączyliśmy, aby to wszystko dobrze wyglądało i no, pasowało.
4: A ty jesteś z Meksyku, stąd?
6: Nie, ja jestem z Kolumbii, ale bardzo uwielbiam sztukę z Ameryki, głównie z państwa, które są z Latino Ameryka. To właśnie i no, na początku szukałem jakiejś inspiracji, które mogą dobrze współpracować z polską kulturą, bo ten meksykański to są kolory, wycinanki, które też w polskiego folkloru się pojawią.
4: A jakie to jest dla was doświadczenie w ogóle zrobić mural, który od razu ma jakiś odbiór dzieciaków i w ogóle mogliście wybrać szkołę?
5: Jeśli chodzi o wybór, to z początku uznaliśmy, że będziemy szukać we Wrocławiu miejsca do zrobienia legalnego graffiti, ale po prostu napisaliśmy na Facebooku posta i bardzo wiele miejsc napisało do nas z prośbą, żebyśmy właśnie im namalowali ten projekt.
4: Czyli to był wasz pomysł, nie jakiś projekt ze studiów?
6: Właśnie, no bo mieliśmy pracę, żeby zespołowa, ale my mieliśmy taką możliwość, żeby pomyśleć, co będziemy robić. I jak to było praca zespołowa, to byłoby dobrze coś ogromnego, wielkiego zrobić, niż na przykład na płótnie. Więc muralu od początku był nasz pomysł i no, do końca będziemy to wykonać.
4: Ile miejsc się zgłosiło?
5: Myślę, że tak na pewno około 12-13. Pisało do nas dużo osób, między innymi ze wspólnoty mieszkaniowej. Pisały też właśnie osoby prywatne, które na przykład chciały, żeby gdzieś im w środku po prostu mieszkania namalować coś na ścianie. Pisała do nas jeszcze jedna szkoła, ale jeśli chodzi tutaj o tą szkołę integracyjną na Składowej, to no, nam jakoś tak szczególnie przypadła do gustu, bo od kiedy tutaj wyszliśmy, to no, byliśmy zauroczeni osobami, które tutaj pracują, dziećmi, tym w ogóle, jak wyglądają zajęcia w tej szkoły. I uznaliśmy, że to będzie najlepsze miejsce. No.
4: A ile trwa robienie takiego muralu na dosyć długim murze?
6: Po pierwsze musieliśmy poczekać, żeby mur był gotowy do malowania. I też pogoda nie była najlepsza, dlatego że dużo padało i to jest trochę niekorzystne.
5: Tak, ale ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej. Ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej, bo zakwała się od tego, że musieliśmy zrobić projekt, musieliśmy znaleźć miejsce, musieliśmy znaleźć sponsora. Znaczy nie musieliśmy, ale no farby są dosyć drogie i trzeba było po prostu się no, dogadać, trzeba było się dowiedzieć, jakie materiały użyć też na zewnątrz, bo nie wszystkie farby się do tego nadają.
4: Bo rozumiem, że wy za wykonanie tej pracy nie bierzecie pieniędzy.
8: Nie. Tutaj wszystko wychodzi od nas w pełni charytatywnie. Myślę, że tutaj samym wynagrodzeniem dla nas jest to, żeby ta nasza praca mogła się pojawić w tak pięknym miejscu we Wrocławiu. To jest ogromny przywilej i po prostu cieszymy się, że nasz projekt, nasza wspólna praca będzie w przestrzeni publicznej.
4: A skoro tylu jest chętnych na wasze prace, będą kolejne?
9: Mamy wielką nadzieję, że będziemy mieć okazję współpracować jeszcze z mnóstwem, czy to szkół, czy jakichś innych miejsc, czy choćby nawet jakichś ludzi pojedynczych, którzy będą chcieli przedstawić jakieś swoje firmy, myśli w ten sposób i jesteśmy bardzo otwarci na wszelakie propozycje i rozmowy i projektowanie, więc my z wielką przyjemnością i pasją weźmiemy się za każdy projekt.
4: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej powstaje w ramach zajęć w Akademii Sztuk Pięknych prowadzonych przez profesora Michała Sikorskiego. Sikorskiego i asystentkę Katarzynę Frankowską.
11: Bardzo, bardzo jestem dumna i szczerze powiedziawszy zaskoczona, że studenci pierwszego roku już są tak odważni i wkraczają i wykraczają poza mury naszej szkoły. Ja bardzo dziękuję wszystkim tutaj za stworzenie tak sprzyjającego i przyjaznego środowiska twórczego dla tych młodych artystów. Jest to realizacja, tak jak pani wspominała, na zadanie semestralne, a mianowicie na pracę w kolektywie, duecie. I tutaj możemy zaobserwować nie tylko współpracę między studentami, ale także wychodzenie poza mury uczelni, też badanie środowiska, a także z potrzeb odbiorców, którzy są w tym przypadku najważniejsi, czyli dzieci. Mam nadzieję, że im się to spodoba, bo wiem, że tutaj studenci bardzo byli wrażliwi na to, jak mogą odbierać dzieci i kolory, i kompozycje, i treści, które są przedstawione na tym muralu. Także mam nadzieję, że im się spodoba i że wpisze się ten mural w pamięć o tym miejscu, o tej szkole i naprawdę jestem bardzo dumna.
12: Na pewno jest to bardzo uczące, pouczające może wręcz nawet doświadczenie, które pokazuje nam z naszej perspektywy też jak tworzyć takie projekty, w jaki sposób dowiadywać się, zdobywać różne kontakty, które pomagają w przetworzeniu takich rzeczy, jak też poznawać ludzi, daje świetne właśnie możliwości na poznawanie nowych osób i daje nam też, myślę, ogromną szansę na wyrażenie siebie w trochę inny sposób niż codziennie uczymy się na płótnach czy na ogromnych kartkach rysunkowych i po prostu jest to zupełnie nowe doświadczenie, ale też tak, że pozwala nam się nauczyć pracy w grupie, drużynowego współdziałania, no i po prostu współpracy, co mimo wszystko może wydawać się proste na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę jest strasznie ciężką rzeczą.
4: A to jest w ogóle wasz pierwszy mural?
13: Tak. Jest to też nasz pierwszy wspólny projekt, więc tutaj też na studiach nie mieliśmy zbytnio okazji tworzyć grup i współpracować razem, więc tutaj też każdy z nas uczy się takiej pracy projektowej, wspólnej. Pierwszy wspólny projekt i pierwszy projekt w przestrzeni publicznej, myślę, kiedykolwiek, więc tak, tutaj jesteśmy jeszcze świezi w tym wszystkim.
4: No właśnie, bo wy jesteście na pierwszym roku, tak?
13: Tak. To jesteśmy na pierwszym roku rysunku, więc też okazja tego, że już tak wcześniej na studiach mamy okazję pokazać naszą pracę publiczności jest czymś niesamowitym.
14: Ten mural wpisuje się bardzo wyjątkowo w misję naszej szkoły, wartości, które przekazujemy naszym uczniom i dzieciom każdego dnia. Na co dzień przede wszystkim uczymy ich otwartości, tolerancji, wzajemnego szacunku, ale przede wszystkim takiej współpracy między sobą, mimo wielu różnic.
4: Mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego przy Składowej Renata Kałwa.
14: Bardzo się cieszę, że młodzi studenci zauważyli tę atmosferę, która panuje tutaj u nas w szkole i że słyszałam tutaj wiele dobrych, ciepłych słów. Cieszę się, że miejsce, które tutaj wybrali, nazwali miejscem otwartym, ale miejscem radosnym, pełnym dobrej energii. Jesteśmy ogromnie wzruszeni tym, że to właśnie nasza szkoła została wybrana. Myślę sobie, że każdy człowiek, i musimy to powtarzać dzieciom codziennie, jest bardzo ważny, jest potrzebny i musi czuć się bardzo wartościowy. Ten mural, jak już będzie gotowy, będzie nie tylko ozdobą, taką piękną ozdobą tego ogrodu, ale przede wszystkim będzie miejscem, gdzie będzie budowane takie poczucie bezpieczeństwa, gdzie każdy uczeń będzie się czuł dobrze, będzie mógł być sobą.
4: Co o muralu sądzą dzieciaki?
7: Fajne jest.
15: Czemu?
7: Takie fajne to jest malowanie po prostu.
4: A będzie weselej z takim malunkiem na murze? Bo jak to wcześniej wyglądało ten mur?
7: Taki był po prostu szary. I dzieci na nim malował kredą.
4: A wy co sądzicie o tym, że tutaj powstaje taki malunek?
7: Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
4: A powiedzcie mi, co sądzicie, że co tutaj malują?
7: No, takie różne jakieś ludziki, czy krzaczki, drzewa i...
4: Niebo chyba też, nie?
7: Tak.
4: A tobie się podoba ten mural?
7: Tak. I jest... się podoba. I jest trochę niebieski. Dużo ma niebieskiego.
4: A co tobie się podoba w nim?
7: To, że ma taki błękitny kolor. Trochę, no i że ma tyle balunków, no i jeszcze ma kawałki czerwonego i białego.
15: I w ogóle mi się ten mur podoba, bo wcześniej był taki żółty, pomalowany cały kredą.
4: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej, choć przez ogrodzenie, to da się obejrzeć od zewnątrz, ze strony rzeki.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Tak poprowadzimy, czy PAŻ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle.
18: W tym roku gramy dla Adama.
19: Malta, Hiszpania to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością.
20: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Dzisiaj w naszym programie mamy sporo tematów do omówienia, więc nie przedłużając. Zaczniemy sobie od tego, że między innymi na Oporowie za jakiś czas będzie ciszej. Nie dlatego, że mieszkańcy tego osiedla wprowadzą jakieś nowe zasady ciszy nocnej, nieco we wcześniejszych godzinach niż obowiązują do tej pory, ale dlatego, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów, no tak, aby maksymalnie wyeliminować ich obecność w tych najgęściej zaludnionych osiedlach naszego Wrocławia. Wszystko rzecz jasna we współpracy z portem lotniczym, no i mieszkańcami. O tym prezes lotniska Karol Przywara i Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
17: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PAŻ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej. Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, która mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
21: Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Generalnie im starsze, tym głośniejsze. Normy hałasowe dla statków powietrznych, jak dla autobusów, są, myślę, podobne, to znaczy starsze maszyny są głośniejsze, silniki starej generacji są głośniejsze, emitują więcej zanieczyszczeń. No i tutaj ważne jest to, żeby na takie lotniska jak Wrocław, jak lotniska europejskie generalnie latały samoloty ciche, które nie generują tych wszystkich problemów, o których mówimy. Konsultacje społeczne, z tego co wiem i pamiętam, bo mam też papiery na ten temat, były prowadzone. Konsultacje społeczne są jednym z pierwszych elementów, bo my możemy się odnieść dopiero do wyników konsultacji społecznych, żeby wiedzieć naprawdę, do czego mamy podejść. Także konsultacje społeczne najpierw, my się w nie w odpowiednim momencie włączamy jako Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Bierzemy to wszystko później do nas do obróbki, żeby zobaczyć, co możemy zrobić, bo nie wszędzie są takie miejsca, gdzie to można zrobić. We Wrocławiu to zrobiliśmy i tutaj nam, myślę, że bardzo dobrze to wyjdzie. Natomiast no, to jest cały czas proces, ale to zawsze wychodzi od tych środowisk lokalnych, bo to one wiedzą najlepiej, czy hałasują samoloty, czy nie. No, lotnisko się rozwija, wystarczy spojrzeć, jak to wygląda teraz, jak wyglądało rok temu. Pamiętamy, że jesienią, czy lotnisko było zamknięte, była olbrzymia rozbudowa. To chyba był największy plac budowy na lotnisku w Polsce wtedy. Natomiast to wszystko, co do nas przychodzi, jest konsultowane z zarządzającym lotniskiem. I wtedy dopiero po konsultacji z zarządzającym my weryfikujemy to również z tymi, którzy takie pytania czy zgłoszenia do nas kierują po to, żeby zweryfikować zasadność i żeby podjąć pewne działania. No bo no nie możemy spojrzeć na to zero-jedynkowo, czyli albo latamy, albo nie. Musimy wybrać ten wariant, który jest efektywny i korzystny dla mieszkańców.
20: Brzmi optymistycznie, no ale warto dodać, że te zmiany wejdą w życie dopiero najpóźniej na początku 2020. 2027 roku.
21: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań, z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy. To znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów podkładać te koordynatki. To jest podstawa do tego, żeby później te samoloty z założenia tymi trasami latały. My jesteśmy do tego przygotowani, dlatego ten termin pierwszego kwartału to jest po prostu termin, kiedy my to wszystko wprowadzimy w życie. My rozmawiamy na bieżąco z portem lotniczym i nasza współpraca to nie jest współpraca okazjonalna, tylko naprawdę to są bieżące spotkania ekspertów i nie tylko, gdzie różnego tematu poruszamy, bo doskonale wiecie, że Wrocław jako lotnisko rozbudowuje się i to wszystko było elementem naszej współpracy. Te wszystkie kamienie milowe, o których tutaj mówimy, to są takie poważne elementy w naszej współpracy, które musimy uzgodnić, które muszą zawierać pewnego rodzaju uwarunkowania. Musimy pod kątem bezpieczeństwa to wszystko ustalić ze względu na to, żeby to się odbywało zgodnie z zasadami, tak jak powinno być, czyli szybko, ale i efektywnie. No to jest proces, który musi chwilę potrwać, bo to trzeba najpierw zebrać, później narysować taką procedurę, później przelecieć, później zweryfikować, później znowu przelecieć i później zgłosić do publikacji. Dlatego to trwa. No to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch. I dlatego ten pierwszy kwartał to jest naprawdę optymalny czas, kiedy my to wszystko wprowadzimy. No taki proces, ja powiem jeszcze inaczej. Proces tego typu to jest proces ciągły. W tym wypadku mówimy o oporowie i o lutyni, ale tak naprawdę to jest ciągłe monitorowanie tego, jak to wygląda wspólnie z portami. I to nie dotyczy tylko Wrocławia, ale całej Polski tak naprawdę.
17: Na razie będziemy badać, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie w tych punktach, gdzie będziemy latali. Ustawimy na pewno nowe punkty pomiarowe, żeby ten poziom hałasu mieć zbadany. To też są tereny przemysłowe. Słowo, gdzie my będziemy latali, więc też będziemy musieli sprawdzić to tło wokół tego miejsca, w którym będziemy badania przeprowadzać, więc to nie jest tylko tak, że my w danym miejscu oddziałujemy, jeśli chodzi o hałas, bo też są przecież ruch, transport drogowy, transport kolejowy, musimy na to też zwracać uwagę, ale tak stworzymy nasze nowe punkty, których będziemy robili pomiary, żeby mieć pełen obraz, jaki to ma wpływ na otoczenie.
20: Tak więc prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara i wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski wytłumaczyli nam chyba dostatecznie dobrze, dlaczego na te zaplanowane zmiany i tym samym cel, jakim jest to zmniejszenie hałasu, chociażby na oporowie, związanego rzecz jasna z ruchem samolotów, trzeba czekać. Nie trzeba jednak czekać, by do takiej maszyny wsiąść i polecieć w różne zakątki świata. No jak wiadomo, jak już siedzimy w samolocie, to ten hałas nam aż tak nie przeszkadza, bo w głowie nam te różne zakątki świata. No a gdzie warto właśnie lecieć w tym letnim okresie? Przypomni nam tym razem rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski.
19: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, Lamezia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki. Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje port lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje, i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego, jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, i żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać. No a jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego, to też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Loty do Tirany, Rimini czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Katani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
20: La Palma, Włochy, Zanzibar. Te między innymi kierunki poleca nam rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. A ja dodam, że wspomniane loty na te La Palmę, która mnie osobiście kusi, dlatego mówię, ruszają już niedługo, bo 10 czerwca. No i może skoro to jest data stosunkowo niedaleka, no to dla kogoś będzie to motywacja. Motywacją za to do pomocy może być dobra zabawa, więc przypomnę wam, że cały czerwiec możecie się pośmiać na spektaklach improwizowanych poniedziałków, a przy okazji pomóc.
1: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
3: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
20: Wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a z tego co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
3: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
20: To są pewnie duże pieniądze.
3: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
20: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
3: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako Poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
20: Ania Bienias i Paweł Zefir Stecki przypomnieli nam, dla kogo będą grać spektakle w czerwcu. No i dlaczego warto połączyć te przyjemne z pożytecznym i wesprzeć ich działania? No mam nadzieję, że ci, którzy słyszą ode mnie o improwizowanych poniedziałkach po raz kolejny już, a nie byli sprawdzić, o co w tym chodzi, no to w końcu będą mieli do tego odpowiednią motywację.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a u nas będzie o dwóch rzeczach, które dopiero się we Wrocławiu wydarzą. W Krupp Art Foundation będzie można zobaczyć część kolekcji zdjęć Marilyn Monroe, kupionych przez Wrocław za rekordową kilkanaście lat temu sumę ponad 6 milionów złotych.
23: Te tematy związane z Marilyn Monroe, jednak jest to po prostu absolutna bogini i kult.
4: Będziemy mówić o tym, dlaczego zdjęcia tak długo musiały czekać na ekspozycję i na jakiej wystawie zobaczymy je wkrótce. Najpierw jednak o czymś, co też dopiero przed nami, czyli o wrocławskim święcie rowerzysty.
24: Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.
4: Połowa czerwca, święto rowerzysty.
24: Połowa czerwca, 14, godzina 12, Plac Wolności pod Narodowym Forum Muzyki. Jak zwykle start jest tam, gdzie zwykle. Meta jest tam, gdzie zwykle, czyli znaczy, tam, gdzie najczęściej, czyli w Parku Tołpy. Jedziemy głównymi ulicami miasta, popieramy budowę dróg rowerowych, popieramy czyste powietrze dla Wrocławia też. Na końcu, jak dojedziemy do parku, miasto organizuje piknik i tam będą różne atrakcje na tym pikniku i będzie też podsumowanie rowerowego maja, czyli tego święta, szkoła, gdzie przez miesiąc przyjazdy rowerowe są nagradzane przez szkoły i przez miasto. Tak? To się kulminacja tego jest, nagrody będą wręczane na pikniku. Także myślę, że będzie bardzo fajne, jak zwykle. Kto był, to wie. I też zapewniam, że będziemy szybciej jechać w tym roku, bo w zeszłym roku były skargi, że wolno peleton jechał, ale to była wina policji. Spróbujemy z nimi, teraz rozmawiamy, żeby załatwić, żeby nie było takiego aż wolnego tempa. Bo czasami można poczekać na ogonek, ale liczę, że będziemy tym razem szybciej jechać.
4: Państwo pod jakimś hasłem jadą w tym roku?
24: No, że hasło jest, jak zwykle, popieramy budowę dróg dla rowerów. Takie w zeszłym roku takie mieliśmy hasło, ono wciąż aktualne, że rowerzysta nie truje, ale potrzebuje czystego powietrza i równych dróg dla rowerów.
4: No właśnie, bo to święto zawsze może być taką okazją do sprawdzenia, do zastanowienia się, jak jest, jeśli chodzi o rowerzystów we Wrocławiu, na jakim jesteśmy etapie, no właśnie na jakim.
24: No jesteśmy na takim etapie, że niewiele nam zabrakło, ale wciąż nam brakuje, żeby do pełnego sukcesu tego kompletności tych tras w centrum. One dojeżdżają, bardzo mamy dobre jakości na niektórych relacjach, na niektórych gorsze, ale na wielu mamy dobre możliwości dojazdu do centrum, natomiast sam przejazd przez centrum wciąż nie spełnia standardów i w związku z tym ludzie się zniechęcają, bo gdzieś tam nadrabiamy, ominiemy te korki, ale jak mamy przez centrum się przebić, to albo mamy ruch pieszy wielki, albo mamy nadmiar świateł, sygnalizacji, na których musimy stać, albo po prostu nam się urywa infrastruktura i nie mamy przysłowiowej ścieżki rowerowej, bo musimy jechać po ulicy, a wystarczy zobaczyć za plecami mamy Kazimierza Wielkiego, jakie tutaj prędkości ludzie osiągają, to nie jest 50 na godzinę, a 50 to i tak jest za szybko, że dla rowerzysty, żeby jechać po jednej ulicy z samochodami, a tu nawet 50 nie jeżdżą, więc no mamy problemy w centrum, jakbyśmy te problemy rozwiązali, to jesteśmy blisko tego, żeby być pierwszym Amsterdamem, czy drugim Amsterdamem, a pierwszym polskim Amsterdamem, ale wciąż trzeba by odwagi, troszkę przestrzeni zabrać i dokończyć to, postawić kropkę na i, bo ten system, mówię, jest prawie gotowy, a w tej chwili nas prześcignął Poznań. Byliśmy stolicą rowerową Polski w sensie największego ruchu. W tej chwili nie mamy, bo oni są ważniejsi. Oni do tego centrum ruch wprowadzają rowerowy i tam dają priorytet, a u nas to jakby troszkę zastygło.
4: Mamy problemy też z kurierami, pewnie jak w każdym mieście rowerowym, no rowerowymi tak zwanymi.
24: Tak, i mamy podwójny problem z tymi kurierami, bo po pierwsze to jest problem bezpieczeństwa rowerzystów, bo jak mamy takie pojazdy, nie chcę tego rowerami nazywać, pędzące z prędkością niedozwoloną po drogach dla rowerów, to one przestają być przyjazne na przykład dla dzieci. Tak, ja prowadzę egzaminy holenderskie w ruchu ulicznym i ostatnio na Grabiśnickiej stwierdziłem, że tam jest zbyt niebezpiecznie, bo jeżdżą kurierzy po 40 na godzinę. Czyli jeden problem jest taki, że dla nas jest niebezpiecznie, a drugi, że jeszcze całe odium idzie na nas rowerzystów, bo dla przeciętnego człowieka to są rowerzyści. Teraz coraz bardziej ludzie są wkurzeni, ja to obserwuję, negatywnie do rowerzystów nastawieni, tak naprawdę nie do rowerzystów, tylko do ludzi, którzy jeżdżą pojazdami, które nie są rowerami, ale na przeciętny człowiek tego nie odróżnia. Czyli jest to problem naprawdę poważny, który no, też być może jest jednym czynników, które obniża ruch rowerowy, no bo jak przestaje się czuć bezpiecznie nawet na drodze dla rowerów, no to przestaje jeździć po prostu.
4: A między innymi o tym będzie można podyskutować w trakcie pikniku po przejeździe przez Wrocław z okazji Wrocławskiego Święta Rowerzysty, które przypominam 14 czerwca. A miesiąc później, 15 lipca, otwarcie wystawy, na której będzie prezentowana część ogromnej kolekcji zdjęć Marilyn Monroe, wykonanych przez Miltona Greena, którą Wrocław 12 lat temu kupił za ponad 6 milionów złotych, a która do tej pory nie jest prezentowana na stałej wystawie.
5: Magdalena Piasecka, wiceprezes Hali Stulecia.
8: Katarzyna Młyńczak, prezeska Krupa Art Foundation.
5: Absolutnie forma wypożyczenia zdjęć i pokazujemy je już niebawem, bo latem zaczynamy 15 lipca i oddam głos pani Kasi, która nieco więcej powie o samej tematyce wystawy.
8: To będą zdjęcia z archiwum Miltona Greena, te, które należą do Hali Stulecia, ale też będzie rozszerzone o zdjęcia innych kolekcjonerów, którzy kupili na tej samej aukcji fotografię. Też Marilyn Monroe. Tych zdjęć było jeszcze więcej. Z kolekcji Hali będziemy pokazywać niecałe 200 zdjęć, a z innych kilkadziesiąt. To będzie bardzo autorska wystawa i te tematy związane z Marilyn Monroe, bo jak Państwo wiedzą, te fotografie, które tam są, to jest tylko jakiś wycinek jej i tak krótkiego życia. Więc, no ale ponieważ jakby ta jej ikona, którą chciała stworzyć, dalej żyje, więc wielu artystów się dalej do tego odnosi. I trochę te tematy właśnie tworzenia ikony, jakby przerabiania siebie, jakby robienia z siebie mitu, też związane oczywiście trochę z feminizmem, z seksualnością, wykorzystywaniem kobiet do różnych celów będzie jakby zgłębione przez innych artystów. W tej wystawie chodzi, tak jak w tytule, Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. I ta druga część jest cytatem z Twin Peaks, bo podobno Lynch powiedział nieraz, że tak naprawdę wszystko jest o Marilyn Monroe. Bo po prostu jednak jest to po prostu absolutna bogini i kult. No i do tego to się tak naprawdę odnosi. Więc myślę, że dla tych, którzy chcą zobaczyć fotografie, będą fotografie naprawdę piękne i powyciągane. Nie tylko te najbardziej klasyczne, ale też takie różne duble, bo tam jest dużo takich powtórzeń, gdzie widać jak powstawały tak kolejne odbitki jakiegoś ujęcia. Pokażemy też tyły niektórych fotografii, ale też pokażemy już właśnie z innej kolekcji jakieś fotografie, które były rozrobione i ostatnia sesja do Vogue'a, gdzie ona też powiedziała, że jakieś fotografie wchodzą, a inne nie wchodzą, ale ponieważ zaraz zmarła, to zostały opublikowane wszystkie, więc takim pytaniem, czy to jest okej, że jak się nie zgadzamy na publikację naszego wizerunku, to i tak ktoś zdecyduje, że the show must go on.
4: Wrocławianie będą mogli za darmo oglądać tę wystawę, czy to będzie płatna?
8: Nie, wystawa jest odpłatna, tak jak mamy nasze ceny 35 zł i 25 ulgowe.
5: Także kolekcja będzie kolekcją płatną, ale te ceny nie są zbyt wygórowane, są standardowymi cenami, jakie płaci się w galeriach. Też koszta związane z przygotowaniem tej wystawy, a mianowicie zabezpieczenie jej, również wymagają pokrycia. Zatem wydaje nam się, że wystawa powinna być chociaż symbolicznie płatna.
4: Tyle już lat minęło od czasu kupna tej kolekcji. Dlaczego nie jest pokazywana w całości?
9: Będziemy ją pokazywać w całości i też mamy na to pomysł. Zaczynamy w piękną rocznicę, bowiem właśnie w tym roku przypada 100-letnia rocznica urodzin Marilyn Monroe i chcieliśmy w ten sposób uczcić jej pamięć, właśnie zaczynając cykl wystaw 15 lipca o Marilyn Monroe właśnie w Krupie Art Foundation. Natomiast mamy pomysł na to, jak będą realizowane wystawy, kolejne wycinki z tejże kolekcji w innych lokalizacjach i też latach. Hala Stulecia nie jest na ten moment dobrym obiektem pod tą wystawę i już tłumaczę dlaczego. Ilość wydarzeń, które organizujemy, a jest ich ponad 280 i zajętość hali, głównie koncertowa, która bardzo cieszy, powoduje, że mielibyśmy utrudnienia związane z prezentacją w naszych przestrzeniach tejże kolekcji. Zdecydowaliśmy się na tą lokalizację, która jest w samym centrum miasta, do której przyjdą nie tylko wrocławianie, ale również turyści. I wydaje nam się, że powinniśmy właśnie zacząć od tego miejsca, a potem przerzucać naszą kolekcję w inne miejsca, w inne instytucje kultury, które są profesjonalne i do tego są powołane. Bez wątpienia muzealne i instytucje kultury, czyli miejsca, które są profesjonalnie przygotowane do ekspozycji takiej wystawy.
4: Dlaczego to zajęło tyle czasu, żeby pokazywać tę kolekcję?
9: Może nie zajęło tyle czasu. Znaczy, ja bym postawiła trochę inne pytanie. Kolekcja zawsze wzbudzała kontrowersje w tym znaczeniu, że chcieliśmy ją wystawiać na początku. Zresztą była wystawiana sześciokrotnie, pamiętajmy o tym, także nie możemy powiedzieć, że kolekcja nie była wystawiana. Była wystawiana. Natomiast był pomysł przed COVID-em na organizację wystawy nawet we wnętrzach hali. Niestety COVID nam te plany zupełnie pokrzyżował. A teraz naturalnie wyczekaliśmy do rocznicy, bo już mieliśmy plany w zeszłym roku, ale stwierdziliśmy, że idealnie nam się to splecie z setnoletnią rocznicą narodzin Marilyn Monroe i po prostu zrobimy ją razem z Krupa Art Foundation.
24: Oczywiście znalezienie takiego miejsca na stałą ekspozycję jest bardzo trudne, bo takich przestrzeni we Wrocławiu rzeczywiście nam brakuje. Nie tylko jeśli chodzi o tę wystawę, ale jeśli chodzi w ogóle o prezentację artystów sztuk wizualnych. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. My ciągle takie starania czynimy, no ale to są też kwestie na koniec ogromnych kosztów, które należy ponieść, gdyby się chciało taką inwestycję od początku ponieść. Natomiast od

0: Będą te elementy związane z kolekcją Miltona Greena ze zdjęciami między innymi Marilyn Monroe. Ta kolekcja rzeczywiście jest bardzo duża, bardzo obszerna, różnorodna, więc pozwala kuratorom na sformułowanie różnego rodzaju wystaw, na różne sposoby je wyreżyserować, wyselekcjonować, więc to jest taki zbiór, taki zasób, z którego będzie można korzystać przez lata, ciągle tą wystawę zmieniając.
1: Był pomysł stworzenia specjalnego miejsca, tak od podstaw właśnie, żeby eksponować te zdjęcia, to Centrum Fotografii to ma być właśnie nowy budynek, jakie miejsce? Wynajmowane czy miejskie?
0: Centrum Fotografii ma być miejscem, gdzie z jednej strony rzeczywiście będzie się odbywała prezentacja tej kolekcji w jakichś jej częściach, w różnych wystawach, natomiast oczywiście będzie też taką płaszczyzną, taką platformą, która pozwoli wyeksponować twórczość artystyczną wrocławskich w szczególności artystów fotografii, ale też innych mistrzów fotografii. Mamy wiele znakomitych rzeczy do pokazania we Wrocławiu. Chcielibyśmy, żeby takie miejsce powstało pomiędzy rokiem 2028-2029. Trwają w tej chwili już rozmowy bardzo zaawansowane o wynajęciu takiej przestrzeni. W tej chwili jeszcze o szczegółach nie mogę poinformować, bo też negocjacje wymagają tego, żeby na tym etapie za dużo na ten temat nie mówić. Kosztów w tej chwili nie możemy zdradzać, natomiast nie chcielibyśmy, żeby one były oczywiście zbyt wysokie, dlatego w tej chwili jeszcze o tej konkretnej lokalizacji nie będziemy rozmawiać, natomiast te rozmowy są bardzo zaawansowane, partner jest bardzo pozytywnie nastawiony i ta cena będzie taką ceną, chcielibyśmy przynajmniej tak to wynegocjować, na działania, czy jakby adekwatną do działań związanych z taką użytecznością publiczną, z użytecznością społeczną, po prostu działalnością artystyczną.
2: Wróćmy jeszcze do tego, co będzie można zobaczyć w Krupa Art Foundation od połowy lipca.
3: Ta wystawa będzie się opierała na kolekcji fotografii Miltona Greena, w dużej mierze na zdjęciach ikonicznej Marilyn Monroe, ale pojawią się tam też inne gwiazdy kina, ale też czasami postaci, których niekoniecznie Państwo rozpoznają, bo zależy nam na pokazaniu też różnorodności tej kolekcji.
4: Katarzyna Młyńczak, prezeska Krupa Art Foundation.
3: Zaprosiliśmy artystów współczesnych do skomentowania jakby wątków, które w twórczości Marilyn Monroe się cały czas przeplatają. Oczywiście wątek jej kultowości, który sama tworzyła, ale też media z niej tworzyły, więc o mediach, o tożsamości kreowanej przez media. O tym będzie opowiadało wielu artystów. Będziemy też opowiadać o jakby takim kreowaniu swojego statusu, także finansowego. To również jest w tych fotografiach, ale też zostanie skomentowane przez artystów. Trochę chcemy na tej wystawie też zderzyć właśnie te jej mity. Właściwie już nie wiadomo, co jest prawdziwe, ale pokazać te mity, które wokół siebie stworzyła i które tak naprawdę do dzisiaj w popkulturze, w sztuce, w filmie się rozgrywają.
2: Wystawę będzie można oglądać w Krupa Art Foundation od połowy lipca do końcówki października.
5: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: I oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak, przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
10: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą,
11: chociaż no też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich

0: półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
1: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
2: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
1: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno, natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
2: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
1: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckiej, i na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat, z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności, a potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
2: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się zanim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
1: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
2: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
1: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po 2 godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w dużej mierze, w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko 2 punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak, ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej, na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami. A przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt. Bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta. I mi się wydaje, że jakby psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
0: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
2: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
1: Tak, nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse'ów, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horse'em to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na Partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partynicach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
2: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę, co to będzie?
1: Tak, zajęcia manualne to jedna z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki, wycieczki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horse, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak? Na uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
2: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
1: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16, oczywiście jest margines 30 minut, tak, czyli można wcześniej przyprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
2: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
1: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także, a tym bardziej zachęcam do zakupów teraz, ponieważ do 7 czerwca obowiązuje cena promocyjna, ona jest niższa od ceny nominalnej, więc warto zaoszczędzić troszkę grosza na wakacje i tak jak mówię, powziąć decyzję o zapisie na półkolonie możliwie szybko. Oczywiście cena jest adekwatna, nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że no, są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
2: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
1: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
0: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
5: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jakie problemy zgłaszamy we Wrocławiu najczęściej Straży Miejskiej, jeśli chodzi o psy, a także, a może nawet bardziej, jeśli chodzi o właścicieli tych zwierząt? O tym u nas posłuchacie.
5: No jeżeli chodzi na przykład o uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o nieuprzątnięcie odchodów od takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń.
4: Więcej o tym, jakie zgłoszenia najczęściej dostają służby we Wrocławiu w związku z psami, zaraz po zaproszeniu na, myślę, że mogę powiedzieć już, że głośną, nową wystawę we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym.
6: Wystawa Alisa Waszewicz, która jako artystka współczesna, zresztą ostatnio bardzo często nagradzana, coraz bardziej doceniana, Marta Terejczyk, kierowniczka Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ona pochodzi z Białorusi i wychowała się jeszcze w takim kulcie pracy fizycznej. I dla niej ten temat i takie zastanawianie się nad tym, jak ona była wychowywana do takiej ciężkiej pracy jako dziewczynka, ale też jej mama, jej babcia, w jaki sposób żyły, jest bardzo ważne dla jej twórczości. I to, jak ludzie pracują, jak ta praca wygląda, jak ciało wygląda w czasie pracy, nią inspirują też zbiory etnograficzne, są jej bardzo bliskie, więc tutaj swoje współczesne dzieła ona zestawia z naszymi zbiorami. Są to i narzędzia, ale też sztuka nieprofesjonalna, w której artyści nieprofesjonalni w pewien sposób taki swój autoportret człowieka przy pracy prezentowali. Tytuł Alisa Waszewicz, Twoje ciało to pole pracy.
4: Tę wystawę można oglądać we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym do 16 sierpnia. A teraz, tak jak zapowiadałam, będzie o problemach, jakie wrocławianie zgłaszają służbom w związku z cudzymi psami.
5: Piotr Szereda, naczelnik Oddziału Wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
4: Porozmawiamy sobie o zgłoszeniach związanych z psami. No właśnie, jakie są najczęstsze?
5: Tutaj rzeczywiście w ciągu roku tych zgłoszeń wpływa do Straży Miejskiej Wrocławia sporo. No i to są przeróżnego rodzaju zgłoszenia dotyczące i uciążliwości powodowanych przez psy, czyli najczęściej tego głośnego szczekania, jakichś zapachów, które w związku z tymi zwierzętami utrzymywanymi gdzieś na nieruchomości przedostają się na teren nieruchomości sąsiednich. To jest też niedopełnienie obowiązku uprzątnięcia psich odchodów. Musimy pamiętać.
4: Ciągle.
5: Tak, jeżeli ja i tak obserwuję już na przestrzeni tych około 25 lat, gdy ten zakaz obowiązuje, że na początku szokiem było, że ktoś sprzątał. Natomiast obecnie już my sami reagujemy presją na osobę, która po prostu tych odchodów nie sprząta, ale niestety wciąż te przypadki się pojawiają. To jest także pozostawianie zwierząt w niewłaściwych dla nich warunkach, czyli na przykład bez stałego dostępu do wody pitnej. To już rzecz idzie o ten dobrostan zwierząt. Pamiętamy o tym, że jeżeli psa mamy na przykład na ogródku działkowym, bo tego rodzaju zgłoszenia mieliśmy w okresie zimowym, gdy były duże, silne mrozy, taki pies musi mieć stale zapewniony dostęp do wody pitnej. Musimy uwzględnić, że woda może zamarznąć przy ujemnych temperaturach, więc musimy ją często wymieniać, żeby zwierzę w każdej chwili się mogło napić.
4: Rzeczywiście takie były we Wrocławiu tej zimy.
5: No tak, to były nie tylko zresztą psy, ale to na przykład były króliki. Mieliśmy jeden przypadek, gdzie rzeczywiście były ujawnione już zwierzęta zamarznięte, odwodnione niestety. Ale też były zgłoszenia właśnie dotyczące psów, które miały być właśnie utrzymywane bez dostępu do wody.
4: A mówi pan dosyć dużo, to znaczy ile przypadków w sumie, ile takich zgłoszeń odnośnie zwierząt?
5: No jeżeli chodzi na przykład o tę uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o to nieuprzątnięcie odchodów takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń. 210 zgłoszeń dotyczyło dobrostanu psów. No ten właśnie choćby brak stałego dostępu do wody. No i 118 zgłoszeń, to jest ten ostatni aspekt, o którym chciałem powiedzieć, dotyczących zagrożenia powodowanego przez psy. Czyli to są te wszystkie wyprowadzania psów bez nakazanych środków ostrożności, czyli bez smyczy, bez kagańca, gdy to zwierzę biega gdzieś luzem, podbiega do innej osoby, czasami dochodzi do ugryzienia bądź rozszarpania nogawki, a nawet do samego wystraszenia. Każdy z nas ma prawo przejść swobodnie przez park, ulicą, chodnikiem, nie będąc atakowanym przez psa, nie mając obaw, co chce zrobić zwierzę, które biegnie w jego kierunku. Czy połasić się, czy ugryźć. To zwierzę po prostu ma być na smyczy.
4: No i tych zgłoszeń niestety dotyczących złego traktowania zwierząt jest najwięcej, rozumiem. A jeśli chodzi właśnie o na przykład szczekanie psa, czy to, że jest za głośny, czy jest brzydki zapach, to jak wyglądają takie interwencje? No bo rozumiem, że jeśli na przykład pies szczeka, to wtedy, kiedy nie ma właścicieli, no to państwo przyjeżdżają specjalnie jakoś w drugiej części dnia, żeby ich zastać?
5: No tutaj tak, przyjeżdżamy w drugiej części dnia, bądź poprzez dostęp do rejestrów i katastru gminnych i państwowych ustalamy, kto w danym danym mieszkaniu mieszka, bądź jest tam zameldowany. Wzywamy te osoby, jeżeli nie otwierają drzwi, nie możemy zastać. Prowadzimy czynności wyjaśniające, czyli wzywamy na przesłuchanie, odbieramy zeznania od świadków, od tych osób pokrzywdzonych tą uciążliwością, hałasem. Te osoby najczęściej przedstawiają nagrania, na których szczekanie tego psa jest udokumentowane. No tutaj właśnie przy tej uciążliwości, no to musi być osoba pokrzywdzona. Świadek, osoba zawiadamiająca, która złoży na protokół zeznanie, że pies rzeczywiście powoduje uciążliwość.
4: Mhm. Czyli to raczej takie długotrwałe sytuacje.
5: No tak, to nie są, wiadomo, no w pierwszej kolejności tak naprawdę, nawet te najczęściej osoby, które zgłaszają, chcą, żeby podjechać, zwrócić uwagę, pouczyć o obowiązkach ciążących na właściciela. No jeżeli to oddziaływanie takie wychowawcze nie przynosi oczekiwanego rezultatu, no to wtedy już po prostu przesłuchujemy tę osobę, wzywamy, stawiamy zarzut i najczęściej kierujemy wniosek o ukaranie do sądu.
4: A zazwyczaj to przynosi rezultat, to pouczenie, czy nie?
5: No w wielu przypadkach tak, że osoby rzeczywiście nawet później w toku dalszych czynności przedstawiają zaświadczenia, że zwierzę przeszło odpowiedni kurs zachowawczy, więc... Tak, w wielu przypadkach rzeczywiście ta rozmowa, zwrócenie uwagi na problem, na to, że może powodować uciążliwość, przynosi oczekiwany efekt.
4: To jest chyba taka łatwiejsza do wyśledzenia sprawa, no bo psie kupy to już chyba jest trudniej.
5: No to jest trudniej, no bo jeżeli widzimy psią kupę, czasami trudno dowieść, skąd ona się tam wzięła i który pies ją pozostawił, który właściciel nie dopełnił obowiązku. Natomiast wiele zgłoszeń dotyczy wprost wskazań na konkretną osobę. Czyli jeżeli sąsiad, sąsiadka wychodzi z tym psem i pozostawia, no a wiele jest takich przypadków, że pozwala temu psu załatwić potrzebę wprost przy nieruchomości sąsiada, no to siłą rzeczy on ma prawo być zirytowany, no bo jego z kolei obowiązkiem jest uprzątanie tego chodnika z pozostawionych tam wszelkich zanieczyszczeń, w tym niestety również z tych psich odchodów, no to nie dziwmy się o sobie, że chce by wyegzekwować wobec sprawcy, no, stosowanie się do przepisów. I wtedy często mamy nagranie, mamy zdjęcie, gdzie wszystko jest udokumentowane. Wystarczy po prostu wezwać właściwą osobę i wyciągnąć wobec niej konsekwencje.
4: Przy okazji sprawdźmy, jak uważacie, czy psie kupy są dalej dużym problemem we Wrocławiu?
7: Zdarzają się jakieś pojedyncze kupy.
4: A o jakiej części Wrocławia pan mówi?
7: No ja się poruszam Karłowice i centrum w sumie, więc obserwacja dotyczy tych części.
8: Ja niczego nie widziałem.
4: Centrum?
8: Tak.
9: No widzę, że mało kto sprząta. Niby są karal, nikt tego nie respektuje. Pies sikał tam po murze i ja mówię, zwróciłem uwagę, no, że dlaczego ten pies tu sika, no a pani mi odpowiedziała, najlepszy to jest pies. No więc to wszystko chyba mówi na temat właścicieli psów. No nie wszystkich oczywiście, nie chcę generalizować, no ale odpowiedź jak właściciela.
4: Czy w twojej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
10: Tak, sprzątają. Sam mam psa na Gaju, mieszka mój brat też tam ma i sprzątamy bardzo. Tam jest bardzo to dbane, tam jest też taka mała rada osiedlowa, jeśli chodzi o te psy i tam każdy dba, to są wybiegi porobione i każdy sprząta.
4: Czy w waszej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
11: Ja po swoim sprzątam, jestem z Wrocławia, ale na skwerkach to nie.
4: O jakiej części miasta mówisz?
11: O nad Odrzu. Tam jest ten problem trochę, że na ulicy zdarza się, mogliby trochę bardziej posprzątać. Polecam, miło jest posprzątać po swoim psie.
4: Próbowałaś zwracać komuś uwagę?
11: Trochę się boję jednak.
8: No, ja bym się bała chyba, że ktoś mi nagada coś niemiłego. Mhm.
4: Problemy związane z cudzymi psami są różne. To nie tylko niesprzątanie po zwierzakach, a o jakich karach w związku z tym mówimy?
5: Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o samo prowadzenie psa bez smyczy, o tę uciążliwość, czyli to niezachowanie tych zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, no to jest mandat do 500 zł. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli pies spowoduje obrażenia u innej osoby, no to już możemy mieć za niedopełnienie obowiązków odpowiedzialność na gruncie karnym. Będzie to przestępstwo, jeżeli nasz pies na skutek naszego zaniechania właściwego nad nim nadzoru ugryzie inną osobę, spowoduje u niej obrażenia, czy to do dni 7, czy powyżej 7, od tego zależy kwalifikacja, no ponosimy odpowiedzialność karną, a nadto jeszcze tę odpowiedzialność cywilną, czyli za szkodę spowodowaną przez psa. Jeżeli on rozszarpie komuś nogawkę, no to jesteśmy obowiązani odkupić spodnie, odzież, elementy. No raz, odpowiedzialność na gruncie wykroczeniowym za wykroczenie. Ewentualnie, jeżeli będą obrażenia u innej osoby, to już jako przestępstwo. A dwa, odpowiedzialność cywilna w zależności od wysokości szkody, którą to zwierzę wywołało, a również odpowiedzialność ewentualnie w postaci zadośćuczynienia za krzywdę, którą zwierzę wyrządzi. Jeżeli osoba pogryziona cierpi, odczuwa ból, to cierpienie fizyczne, no to powstaje krzywda. Oprócz odszkodowania, również zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.
4: To złe traktowanie zwierząt to chyba powinny być najpoważniejsze.
5: No tak, tutaj jeżeli chodzi o to złe traktowanie zwierząt, to też część czynów sankcjonowana jest na gruncie wykroczeniowym, czyli jakby choćby to pozostawienie gdzieś tam tego zwierzęcia bez stałego dostępu do wody, no ale też jeżeli znęcamy się z kolei nad zwierzęciem, no to już jest przestępstwo. Czyli tutaj też odpowiedzialność już poważniejsza. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą. My wprawdzie stosujemy przepisy z kodeksu cywilnego dotyczące rzeczy. No i jeżeli chodzi o zakup psa, ktoś może sprzedać psa, wchodzimy w posiadanie zwierzęcia we własność, ale zwierzę nie jest rzeczą. Czyli jeżeli w niewłaściwy sposób wobec niego się odnosimy, jeżeli znęcamy się, powodujemy u niego ból, cierpienie, no to wtedy odpowiadamy również za przestępstwo.
4: A czy dużo tych zgłoszeń właśnie kończy się takimi karami?
5: No tutaj, jeżeli chodzi o straże gminne miejskie, no to musimy pamiętać, że straże gminne miejskie zajmują się wykroczeniami. Czyli już jeżeli chodzi o przestępstwa, no to jest kwestia policji. Tu oczywiście my przekazujemy czasami sprawy do policji. Tego na szczęście nie ma w ciągu roku wielu, to są jednostkowe przypadki, natomiast zdarzają się. Dodatkowo dochodzi do czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi. Też często współpracuję w tym zakresie z odpowiednimi również NGO-sami, stowarzyszeniami, które mają w swoich statutach właśnie niesienie pomocy, wsparcia zwierzętom. Często też one przy naszej asyście odebraniu zwierzęcia zawiadamiają organ ścigania, że wobec tego zwierzęcia właściciel postępował w sposób niewłaściwy.
4: To jeszcze na koniec też właściwie trochę o liczbach, to znaczy, bo mówiliśmy tutaj o liczbie tych zgłoszeń związanych ze zwierzętami, a tak patrząc całościowo na wszystkie zgłoszenia z terenu Wrocławia, czy to jest duża ich część?
5: No, też pamiętajmy o tym, że nie wszystkie sprawy do nas trafiają. Te kilkaset w ciągu roku, które trafiają, to są zgłoszenia z zewnątrz, od osób świadków, którzy od osób pokrzywdzonych czasami. Za te zgłoszenia też dziękujemy, no bo one się przyczyniają też do podejmowania interwencji wobec osób, które niewłaściwie sprawują opiekę nad zwierzętami. To jeżeli uwzględnimy, że Wrocław jest milionowym miastem, to nawet doliczając te interwencje, które strażnicy podejmują z własnej inicjatywy, poza tymi zgłoszeniami, no to ma się wrażenie, że tego nie jest znów aż tak dużo. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o właściwe sprawowanie opieki nad zwierzętami, mam wrażenie, że jest znacznie lepiej niż te 25 lat temu, czy nawet 20, kiedy ja zaczynałem pracę w Straży Miejskiej Wrocławia, to teraz rzeczywiście wyszliśmy już na wyższy poziom świadomości i tutaj wiemy, w jaki sposób właściwie zajmować się zwierzętami, choćby to sprzątanie psich odchodów, które rzeczywiście ćwierć wieku temu było czymś nadzwyczajnym, dzisiaj powoli staje się normą i jest naprawdę lepiej.
4: tym optymistycznym jednak akcentem kończymy już rozmowę z naczelnikiem oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia Piotrem Szeredą.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Może słyszeliście lub usłyszycie jeszcze, dla kogo w tym roku, w czerwcu, grają improwizowane poniedziałki. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Cały dochód z wydarzeń oraz dodatkowych akcji zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Adama, walczącego z agresywnym nowotworem kości. Dziś przypomnienie, co to za wydarzenia i z czego będziecie mogli w tym najbliższym czasie się pośmiać, a przy okazji pomóc.
15: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
16: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
14: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
15: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
14: To może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od Was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
15: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytowywać na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
14: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
15: O.
14: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
16: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
15: Strojek, ale
16: strojek
15: może być wieniec.
16: O, też ładnie.
14: Każdy wie, o co chodzi.
16: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
15: Warto się nauczyć.
14: To też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
16: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
14: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
15: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
16: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się, na na scenie, poznanie swojej energii, swojej wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
14: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
15: Jak najbardziej jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
14: Mm-hmm, to oddaję głos tutaj.
16: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
14: Mhm. Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie To tylko seks.
15: Jak najbardziej, To tylko seksem, zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, znaczy ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów, pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki, Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec, także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
14: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
16: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet i też to...
15: Jak najbardziej.
16: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
15: Creme de la creme.
16: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja. Los Impros Telenovelas.
14: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
15: Prawie jak To tylko seks, tylko...
16: Tylko jest więcej...
15: Ludzi?
16: Głupich wypadków.
15: Ciągłości fabuły.
16: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
14: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
15: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
14: Mamy pięć, bo było morderstwo, był To tylko seks, był...
16: Mistrzuniu.
14: Tak, i Amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
16: I telenowela.
15: I telenowela.
14: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
16: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
14: No i do tego zachęcali Ania Bienias i Paweł Zefir-Stecki, czyli aktorzy improwizowanych poniedziałków, których między innymi w czerwcu spotkacie na Placu Solnym w Schodach Donikąd. A pozostając jednak w tym temacie pomocowym, wiosenno-letni czas to okres, koci chociażby w organizacjach prozwierzęcych, takich jak nasza wrocławska Grupa Ratuj. Wesprzeć wolontariuszy oczywiście można adopcją i to, uwaga, również taką chwilową, czyli zostaniem tak zwanym domem tymczasowym. Szansę wciąż na to umożliwia Grupa Ratuj i dzisiaj o tym.
17: Patrycja, starosta Grupa Ratuj. Ja myślę, że u psów nie ma aż takiej sezonowości. My prośby o pomoc mamy non-stop. Tutaj nie ma wakacji, nie ma przerw, także stabilna sytuacja w tym zakresie. Natomiast w przypadku kotów jest taki ewidentny wzrost w sezonie rozrodczym, kiedy tych kociaków pojawia się znacznie więcej.
18: Mhm. I liczbowo możemy tak podać, nie jak jest teraz, tylko patrząc na poprzednie lata.
17: Trudno powiedzieć, bo każdy rok nas zaskakuje, ale to są czasami setki zwierząt, tak? To nie jest kilka kotów, kilka psów, a w sezonie wzrostowym rośnie nam ta liczba znacznie.
18: No to teraz główne części, czyli to, co to jest ten dom tymczasowy?
17: Dom tymczasowy to taka forma opieki, właściwie niewiele różniąca się od takiego domu stałego, adopcyjnego. Natomiast różnica polega na tym, że bierzemy pod opiekę zwierzę, za które jest odpowiedzialne stowarzyszenie, organizacja, która to zwierzę powierza. Tutaj koszty tej opieki weterynaryjnej, karmy, wyżywienia, wszelkiego rodzaju porady, wsparcie jest po stronie organizacji. Natomiast dom tymczasowy zapewnia schronienie, daje poczucie bezpieczeństwa i socjalizację.
18: Jakie główne pytania, jeżeli ktoś już tak może czasem zobaczy taką możliwość, zdecyduje się, ale jakie najczęściej pytania padają, jeżeli już ktoś dzwoni do Was, no i jest chętny.
17: To też zależy od tego, czy ktoś chciałby wziąć pod opiekę kota czy psa, natomiast często ludzie pytają, czy posiadanie swoich zwierząt jest przeszkodą. Tutaj oczywiście nie, pod warunkiem, że zwierzęta się zaakceptują, bo też oczywiście chodzi nam o dobro naszych zwierząt, tych rezydentów. Oprócz tego padają też pytania, czy muszę mieć doświadczenie, jakie muszę mieć warunki. No tutaj nie mamy specjalnych wymogów. Tak jak powiedziałam, zapewniamy wsparcie, często też porady behawiorysty. Jesteśmy w stałym kontakcie z takim domem tymczasowym, natomiast na pewno wymagamy chęci i odrobinę tego czasu poświęcenia, żeby to zwierzę poczuło się, że nie jest tylko elementem, ale jest po prostu taką częścią społeczności, w której jest, aby poczuło, że te warunki domowe to po prostu taka rodzina.
18: To jakie są plusy, jeżeli bierzemy te kociaki w dwupaku, bo jednak no jak myślę, że ktoś, kto no nie wiem, nigdy nie miał kota, no i nie wie jak to wygląda, to może się trochę obawiać, że ma dodatkową odpowiedzialność, a jednak ta sytuacja może mieć po prostu swoje plusy.
17: Tak, ma duże plusy i tutaj też trzeba dodać, że podobne wymogi mamy, jeżeli chodzi o adopcję, albo na dokocenie tak zwane, albo tutaj małe kociaki w dwupaku. Przede wszystkim zwierzęta ze sobą się bawią, zajmują, też wzrastają ze sobą. To są zwierzęta, które siebie potrzebują bardzo, więc zapewniamy im to, czego potrzebują w naturze, tak? Więc tak naprawdę dla nas jako opiekunów to jest mniejszy wysiłek niż gdybyśmy mieli być sam na sam z kociakiem, który potrzebuje tej interakcji, ciągłych zabaw, szaleństw i też dlatego posiadanie dwóch kociaków jest znacznie łatwiejsze niż jednego.
18: No to jeszcze jak ten proces wygląda, tak żeby opisać po kolei, bo jak wiem, no jednak nie jest to aż tak długotrwała procedura, jak mogłoby się wydawać.
17: Przede wszystkim trzeba się do nas zgłosić. I najlepiej zrobić to wypełniając formularz zgłoszenia na dom tymczasowy. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej www.gruparatuj.org.pl. Po tym, jak wypełnimy taki formularz, no my tutaj po naszej stronie zapoznajemy się z taką kandydaturą i kontaktujemy się z tymi osobami, oczywiście w określonej kolejności. Biorąc też pod uwagę wyniki właśnie tego zgłoszenia, tam zadajemy odpowiednie pytania i dzięki temu widzimy, że zwierzę, które w tym momencie potrzebuje opieki tymczasowej, mogłoby pójść do tego lub tamtego domu tymczasowego. Także takim pierwszym krokiem jest przede wszystkim zgłoszenie się do nas, pozostawienie nam informacji, że chce się być tym domem tymczasowym, no i już takie oczekiwanie później na kontakt z naszej strony, już później prowadzimy, zapraszamy na spacery, zapraszamy na poznanie się tutaj ze zwierzaczkiem, także dalsza procedura już tutaj jest po naszej stronie.
14: Procedura zostania domem tymczasowym, tak jak wspominała Patrycja, starosta z Grupy Ratuj, no nie jest skomplikowana, jak słyszeliście, A taka forma wsparcia zdecydowanie w tym najbliższym, gorącym okresie pomoże wolontariuszom. Mimo wszystko, oczywiście nie rzucajcie się od razu na tą decyzję, no bo zachęcam do tego, by była ona przemyślana, nawet jeśli taki psiak czy kociak pozostanie z wami na chwilę, no ale kto to wie, bo może jednak stanie się waszym członkiem rodziny już na stałe.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska. Wrocławskie tatuaże można teraz oglądać w galerii. W galerii w Centrum Kultury Agora na osiedlu Karłowice-Różanka czeka na was cały przegląd stylów wrocławskich tatuatorów na wystawie Zatuszowani. Zapraszam więc na rozmowę o zatuszowanych i o samym tatuażu.
21: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Pelikan Baba
22: i Monika Gil. Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.
4: Właśnie, jesteśmy na terenie wystawy, opowiedzcie o niej.
21: Wystawa pod tytułem Zatuszowani obejmuje proces twórczy i pracę tatuażystów z Wrocławia.
4: To bardzo dużo materiałów, wydawałoby się.
21: Tak, wbrew pozorom jest dosyć sporo tego materiału. Mamy okazję zaobserwować kalki na przykład używane w trakcie sesji tatuatorskich, które zostały zebrane przez artystów, ich wybór zdjęć, selekcja portfolio, wzory dostępne, niedostępne. Także jest dosyć sporo materiału do zwiedzania na kilka godzin.
22: I można sobie też coś wybrać i znaleźć dla siebie jakąś inspirację na tatuaż, a potem zgłosić się do artysty. Wszyscy nasi artyści są opatrzeni kodem QR, który doprowadzi was do ich mediów społecznościowych, gdzie byście mogli zobaczyć więcej prac.
4: No właśnie, bo salonów tatuażu we Wrocławiu jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest też osób, które tatuują. Jak wybierałyście te prace, te osoby, których prace przedstawiacie? Jakie to są w ogóle style tatuatorskie?
21: W kwestii stylów tatuatorskich mamy tutaj na pewno przedstawicieli tradycyjnego, oldschoolowego tatuażu, który jest mocno osadzony jakby w amerykańskiej stylistyce, ale poza tym mamy bardzo dużo osób, które pracują z ilustracyjnym stylem, jak na przykład Iza Smaza, bardziej graficznym 112 tatu, Vitaminat, abstrakcyjny styl, bardzo mocno graficzny, jak Katarzyna Kwiatkowska, Katusza, liternictwo i kaligrafia, tutaj reprezentowane przez Angso, Piotrka oraz Tomasza Mistika. Mamy też Judytę Kmieć, która zajmuje się neotradycyjnym stylem, który jest dosyć pokrewny z stylem tradycyjnym, czyli też ma grube linie, limitowaną paletę kolorów, ale mocno idący bardziej już w kierunku realizmu, jeżeli chodzi o zachowanie pewnych cieni czy dodatków.
4: I to jest tak, że te tatuaże można tu oglądać zawieszone, ale też w tych takich zeszytach?
21: Zeszyty to przede wszystkim są portfolia, czyli wybrane prace artystów oraz ich flashbooki, czyli zbiory wzorów, które są gotowe lub zostały już wykonane wcześniej, ale można przeglądać to, co oni są, to, co są chętni zaproponować. Poza tym mamy jeszcze tutaj na przykład Wardę, który zajmuje się bardziej rycinowym stylem i mikrorealizmem. Także jest bardzo duży przegląd, ale też do końca ciężko jest wszystko ubrać w takie bardzo sztywne ramy, dlatego że teraz te wszystkie takie style, gdzie kiedyś można było je bardzo łatwo podzielić, one się już trochę przemieszają. Także każdy by znalazł coś dla siebie. Potencjalnie.
4: No właśnie, i nawet ja nie wiem, które są popularniejsze.
21: Ciężko powiedzieć, które są popularne. Ja myślę, że na pewno ponadczasowe są te, które są bardziej osadzone w oldschoolach i tatuażu tradycyjnym, bo o czymś to świadczy, że dalej jakby ta formuła grubej linii, grubej kreski świetnie się starzeje z czasem i pozostaje oczywiście częściowo zmieniona, ale nie do końca. Także to jest taki nie, że najbardziej popularny styl, ale taki, który jednak najdłużej się trzyma. Jakby w tej formie. Ilustracyjne to myślę, że jest to coś nowego, raczej od paru lat się kiełkującego, ale też nie ma jakby sztywno określonych ram.
4: Ilustracyjne to które?
21: To ilustracyjne na przykład są tutaj moje. Ja się często inspiruję jakby tradycyjnym i neotradycyjnym tatuażem, też bazuję na grubej kresce, ale niekiedy sprowadzam wszystko do bardzo cienkiej, do na przykład braku tych outline'ów. wykorzystywania innych technik, takich jak kropkowanie czy dot work, i mieszam je ze sobą jakby w pewnej kompozycji. Więc ilustracyjne to jest to, co wykracza trochę poza inne ramy, ale mocno się utrzymuje jakby w grafice.
1: Jak do ciebie klienci przychodzą, to mają takie sprecyzowane pomysły na to, co chcą sobie wytatuować?
21: To jest akurat bardzo indywidualna kwestia, bo ja zawsze mam też do wyboru jakby dostępne wzory, które ja lubię robić, ale jeżeli ktoś do mnie przychodzi z pomysłem, jest otwarty na przykład na mój styl, to zaproponuję mu coś w moim stylu. Jeżeli nie, to pracujemy razem z klientem nad czymś, z czego będzie w 100% zadowolony. Bo w momencie, w którym ja zrobię tatuaż, on już jakby do mnie nie należy, tylko należy do klienta i mi bardziej zależy na tym, żeby on był szczęśliwy.
1: Ludzie przynoszą jakieś, pokazują zdjęcia z internetu czy coś takiego? Swoje rysunki?
21: Zdarza się. Jest całe spektrum referencji. Czasami są to wskazówki dotyczące elementów, które mają być zawarte w tatuażu. Są takie wesołe szkice, które bardzo cieszą.
1: Wesołe szkice?
21: Wesołe szkice, tak, uproszczone wersje tego, co by klient chciał przekazać, ale to jest bardzo pomocna rzecz, bo daje to jakby poczucie tego, że wiemy, z czym pracujemy do końca. Czasami wystarczy tak naprawdę tylko kilka tematów, może referencja zdjęcia starego tatuażu, który już wykonałam, żeby mniej więcej wiedzieć, jak mogę się dostosować do potrzeb klienta. Jeszcze tutaj nie wspomniałam, że mamy CC Ink Adama, który pracuje od lat i jego styl jest bardziej osadzony jakby w estetyce graffiti, ale jest dużo w jego stylu czegoś z New School'a, czyli też takiego stylu trochę ilustracyjnego, który już bardziej bazuje na komiksie, jeżeli chodzi o deformację i przygotowanie postaci.
1: No właśnie, bo tu mamy też zdjęcia już gotowych tatuaży.
21: Tak. Każdy z artystów miał do dyspozycji ramy B1, żeby zaprezentować swoje prace i dowolność, jeżeli chodzi o prezentację swojego portfolio lub procesu twórczego, tak długo, jak było to związane tylko i wyłącznie z tatuażem. Mhm. Jakby ta sala główna jest poświęcona tatuażom.
1: A z twojej perspektywy są jakieś rodzaje wzorów albo rysunków, które są wybierane do konkretnych części ciała?
21: Tak, ale nie ze względu na tematykę, tylko bardziej na kompozycję. Że w zależności od tego, jaką część ciała będziemy tatuować, dopasowujemy trochę kształt samego wzoru, żeby szedł razem z mięśniami, żeby pasował jakby do tej części ciała. Bo ciało jednak nie jest płaską powierzchnią, też w jakiś sposób pracuje, mięśnie się inaczej zachowują. Także każdy z tatuażystów bierze to pod uwagę, jeżeli chodzi o umiejscowienie. Wszystko się sprowadza do rozmowy też z klientem. Jakie on miejsce chce na przykład mieć wytatuowane i jaki chce, żeby był efekt końcowy. My jesteśmy głównie od tego, żeby doradzić, jakby było najlepiej z naszej perspektywy.
1: A zdarza ci się tatuować ten sam wzór na kilku osobach?
21: Mi się nie zdarzyło. Jakby wzory, które przygotowuję, są jednorazowe, można tak powiedzieć. Ale w samej kulturze tatuatorskiej nie jest to jakby obce. Samo określenie flash, czyli wzoru, który powinien być szybko wykonane, one były związane z tym, żeby je powtarzać właśnie, więc jakby w samej kulturze tatuatorskiej to było głównym przedmiotem, żeby te wzory, które tatuażysta przygotowuje, były gotowe do szybkiego powtórzenia. Więc ja na przykład takich wzorów nie robiłam, ale nie jest mi jakby obce to zjawisko. Nie wiem, czy moi koledzy i koleżanki tak robią, ale nie jest to jakby nic takiego innowacyjnego, można powiedzieć. To jest coś, co było wcześniej.
1: Niektóre prace to wydaje się, że to nie są krótkotrwałe zajęcia, w sensie, że dużo czasu zajmuje pewnie stworzenie ich.
21: Wszystko zależy od skali.
1: A jak najdłużej zdarzyło ci się robić tatuaż?
21: Kiedy miałam okazję pracować z dużym projektem na plecach, no to rozkładaliśmy go na kilka sesji, ale to mówię, to jest bardzo indywidualna kwestia, bo raz, że to zależy mocno od wzoru, czy są w nim kolory, czy jest w nim tylko i wyłącznie czerń, od tego, jak klient znosi sam proces, bo czasami taką sesję można rozbić na kilka spotkań kilkugodzinnych, na przykład 3-4, zamiast na przykład sesję całodniową 8-godzinną. To najdłużej mi się zdarzyło, mam wrażenie, mieć 4 sesje 8-9-godzinne na wykonanie pleców w kolorze. I był to cover-up, czyli tak zwane zakrycie starego tatuażu. Ale te wszystkie sesje robiliśmy konsekwentnie, miesiąc po miesiącu.
14: Przegląd wrocławskich stylów tatuażu do obejrzenia na wystawie Zatuszowani w Centrum Kultury Agora. Rozmawiamy więc o niej i o samym tatuażu z autorkami wystawy Moniką Gil i Agnieszką, w świecie tatuatorskim znaną jako Pelikan Baba. Bo pojawiają się na przykład pytania o to, jaką część ciała ludzie tatuują sobie najczęściej.
21: U mnie wydaje mi się, że najczęściej chyba jednak
2: ręka.
1: Tak. Klasyk.
2: Tak, klasyk. Klasyk klasyków. Najfajniejsze miejsce do tatuowania dla obu stron, bo przyjemne, można powiedzieć, dla klienta, mniej bolesne przedramię wewnętrzne, a bardzo wygodne do tatuowania dla drugiej osoby.
1: A wracając do wystawy, co jeszcze tutaj na niej możemy oglądać?
22: Zależało nam, żeby obejrzeć całe spektrum powstawania tatuażu, od samych szkiców, przez artefakty, które powstają podczas tworzenia pracy, czyli kalki, które odbijamy na skórze, do zdjęć realizacji. Czyli tak naprawdę cały proces w różnych stylach i, co bardzo ważne, mamy jeszcze tutaj obrazy i grafiki artystów, tatuatorów, które przypomną nam, z czego wywodzi się tatuaż, że zaczął się od robienia w ogóle sztuki i zajawki na rysowanie, a nie jest tylko takim odtwarzaniem, a zaprosiliśmy tutaj właśnie artystów, którzy mają ten właśnie swój wyjątkowy styl, wypracowany najpierw drogą artystyczną, czyli rysunkiem, malarstwem i grafiką. I też zależało nam, żeby wyciągnąć tatuaże ze studiów i pokazać je w galerii w tym nowym kontekście. Także to było takim naszym zadaniem, celem. No i taki stworzyliśmy też swojego rodzaju przegląd sceny wrocławskiej.
2: Jeszcze z przedstawicieli, można powiedzieć, stylu ilustracyjnego mamy też pracę wrocławskiej tatuażystki i artystki Coxy, które mają bardzo charakterystyczny styl. Sama też noszę tatuaż od niej. Mamy Lizę Waszkiewicz, która też ma bardzo specyficzny styl, mocno ukorzeniony w ilustracji, z bardzo jakby nietypowym podejściem do kresek. Oraz Basię Mielnik, która robi prace graficzne, ocierające się często o abstrakcje, głównie bazujące na czerni, oraz panią Dorę, która ma styl bazujący na tatuażu tradycyjnym, pracuje tylko i wyłącznie w czerni, ale ma w tym wszystkim jakby dodatkowo swoje cechy jakby interpretacji tych klasycznych wzorów.
1: A trochę tak odnośnie różnych stylów, czy zdarzyło ci się odesłać kogoś, kto przyszedł do ciebie zrobić tatuaż i z jakich powodów?
2: O, jak najbardziej. Zdarzyło mi się to zazwyczaj w przypadku, jeżeli ktoś mnie prosił o tatuaż realistyczny, a ponieważ ja go nie wykonuję na co dzień, a znam osoby, które go wykonują lepiej, to odsyłam takie osoby na przykład, żeby wykonały portret rodzinny. Tam jest bardzo mały margines błędu. Więc lepiej, żeby robiła to osoba, która się w tym specjalizuje, moim zdaniem.
1: Z jakiegoś jeszcze powodu? Wiek na przykład?
2: A wiek też, jak najbardziej.
1: Często przychodzą tak, że może się uda?
2: Nie. To raczej były sporadyczne przypadki tam na przestrzeni lat, ale raczej subtelnie sugerowałam, że może za kilka lat, za te 2 lata można zagaić jeszcze raz, jeżeli ten pomysł się dalej podoba. Jakby sama przyjęłam tatuaż w wieku 18 lat i uważam, że mogłam

0: zobaczyć przed jakby wystawieniem. I są to maszynki cewkowe, w większej mierze wykonane w Polsce, ale jest kilka też ciekawych, customowych maszynek, które zostały wykonane w innych krajach, jak na przykład w Portugalii, w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.
1: Mhm. A czemu one są takie wyjątkowe? W sensie mają coś tak technicznie w sobie fajnego? Czy po prostu...
0: Moim zdaniem jakby to też jest pewien aspekt jakby samej sztuki tatuażu, to składanie maszyn. Każda z nich jakby, jeżeli spojrzymy na ramę, są robione w swój specyficzny, bardzo stylistyczny sposób. Można powiedzieć, że one są małymi dziełami sztuki na swój sposób.
1: A maszynki cewkowe dla mnie wtajemniczonych to jest coś, czego używają tatuażyści najczęściej? Czy
0: teraz już się troszeczkę od tego odchodzi? Częściej się sięga po maszynki rotacyjne, zwłaszcza bezprzewodowe. Jakby z postępem technologicznym mamy do dyspozycji coś, co jest po prostu lżejsze czasami i wygodniejsze dla stawów czy podróżowania, ponieważ nie trzeba wozić ze sobą zasilaczy, kabli, etc., etc. Ale jakby takie maszynki cewkowe, one są absolutnie niezawodne. I jakby moim zdaniem są bardzo ważnym elementem całej tej kultury, nawet nie że przemysłu, bo gdyby nie te maszynki cewkowe, sam tatuaż nie postąpiłby, zwłaszcza elektryczny, do przodu. Inna sprawa, że dalej jest bardzo dużo artystów w Polsce, którzy korzystają z cewek. One dalej mają swoje pewne właściwości, którym nie będą w stanie rotacyjne maszynki na pewno dorównać. Ja osobiście korzystam z nich mniej po prostu ze względu na stawy.
1: Mhm. Niestety. No i też dźwięk tak mi się kojarzy przy tatuowaniu, jest taki bardzo charakterystyczny.
0: Idzie się przyzwyczaić.
1: To dobrze. A jeszcze chciałam zapytać o to tworzenie wystawy. Czy wszyscy tatuatorzy, wszyscy artyści się zgadzali, byli chętni do tego, żeby ich pracę pokazać na wystawie?
2: Z tych artystów i artystek, którym zaproponowaliśmy, to praktycznie wszyscy się zgodzili.
0: Ci, którzy nie mogli wystąpić, to raczej ze względów po prostu czasowych, a nie jakby z niechęci. Raczej miałyśmy bardzo pozytywny feedback.
2: Jeden artysta nawet wysłał nam pracę z Japonii, żebyśmy mogły to pokazać, także było zainteresowanie.
3: A jeśli wy jesteście zainteresowani obejrzeniem wystawy Zatuszowani w Centrum Kultury Agora, macie na to czas do 10 czerwca.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
8: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
3: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
8: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
3: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
8: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
3: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
8: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
9: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest

0: mniej więcej osób?
1: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej. Mhm.
0: To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
1: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
0: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
1: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
0: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
1: Tak, ja zawsze zapraszam każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę, więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekona, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
0: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
1: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis, można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy, nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru, na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
0: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
1: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
0: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
1: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
0: Mm-hmm. To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
1: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pochódkę na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
0: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
1: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
0: Mm-hmm. To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
1: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
0: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
1: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki. Ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
0: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać? Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
1: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
0: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
1: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
0: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
1: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
0: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
1: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki, wiadomo, większy, taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
0: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
1: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
0: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
1: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
2: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
3: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca. Wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na tor Partynica. Po reklamie. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Język angielski warto znać. Ta umiejętność to z pewnością przydatne wpisy w CV, ale przede wszystkim duże ułatwienie podczas wakacji na przykład. Czy języka angielskiego można nauczyć się w miesiąc, słówka wkuwać czy kojarzyć? O tym porozmawiamy z lektorem języka angielskiego i niemieckiego Michałem Kalugą. Podobno 5% ludzi ma wybitne zdolności językowe. Tyle samo to tak zwane antytalenty. Reszta jest, no, powiedzmy przeciętna. Pierwsze pytanie, czy języka obcego może nauczyć się każdy? No, mówię tutaj szczególnie o młodych osobach.
2: Tak, języka obcego już nauczył się każdy, ponieważ każdy z nas nauczył się już języka ojczystego. Wystarczy spojrzeć na to, ile ludzi dzisiaj posługuje się językiem angielskim i kim są ci ludzie.
1: Ale wiesz, premier też posługuje się językiem angielskim, ale za każdym razem mam wrażenie i chyba tak jest, że lektor, tłumacz wcześniej przetłumaczył mu tekst i kazał mu się nauczyć go na pamięć, później ewentualnie poprawił błędy z akcentami i z wymową i premier później wygłasza jakieś swoje przemówienie gdzieś na otwarciu jakiejś imprezy.
2: I co w tym złego? Co w tym złego?
1: Ale to nie jest umiejętność języka.
2: Ale to jest radzenie sobie w sytuacji językowej. I to jest nasze główne zadanie jako uczących się i nauczycieli, tu powiem z mojej strony. Przygotowanie do sytuacji językowej każdej. Czyli jeżeli mam możliwość przygotowania się, świetnie, przygotujmy się. Jeżeli nie mam, radzę sobie tak jak potrafię. Czy zrobię błędy, czy nie zrobię? Pamiętajmy o tym, że rozmawiając z Czechem, Francuzem, Hiszpanem, Egipcjaninem, Wietnamczykiem, oni też będą robić błędy. W ilu sytuacjach życiowych jesteśmy skonfrontowani z faktycznym użytkownikiem języka angielskiego, który tego języka używa jako natywnego? Z mojego doświadczenia powiem, w niewielu. I myślę, że tutaj każdy może sobie już sam odpowiedzieć na pytanie, jak często rozmawia z Amerykaninem czy Brytyjczykiem, a jak często z innymi cudzoziemcami.
1: No dobrze, z tego płynie jeden przekaz, że języka obcego może nauczyć się każdy. Uczysz na co dzień języka obcego, języka angielskiego i trochę niemieckiego, z tego co wiem.
2: Tak jest.
1: Zdarzają się często uczniowie, którzy mówią, że ja się do tego nie nadaję, ale uczę się, bo ktoś mi kazał i mam taki wymóg, nie wiem, w pracy albo na uczelni. Często?
2: To jest 80,
1: bo na pewno się zdarzają.
2: To jest 80% moich uczniów.
1: I co zrobić, żeby z tych 80% wyszło później zero?
2: Zero chyba jeszcze mi się nie udało osiągnąć. Mam nadzieję, że kiedyś się uda. Ale pierwszy krok to jest przekonanie siebie samego, że język jest mi potrzebny, a nie, że ktoś mi każe. Pierwsze pytania moje do uczniów to są zawsze pytania o motywację. Co cię skłania w ogóle? Dlaczego tu jesteśmy? I z tego punktu ja wiem, czy kurs będzie trudny, czy będzie łatwy dla mnie. Bo jeżeli ktoś ma motywację wewnętrzną, polegającą na tym, że chce się nauczyć, bo wyjeżdżam i jest mi głupio się nie umieć dogadać, to będzie łatwiej, bo wtedy taka osoba bardziej się przykłada, oddala prace domowe, bo wie, z jakimi sytuacjami się będzie spotykała później. Angielski dzisiaj trzeba znać. Jedzie się na wakacje, trzeba dogadać hotel, trzeba dogadać transport, kupić bilet. Angielski jest potrzebny w pracy, jak przychodzi pismo do zagranicy, jak
1: przyjeżdża.
2: No i
1: na ulicy, jak obcokrajowiec pyta o drogę.
2: Dla mnie trudniejsze w tym momencie jest znaleźć tę drogę niż dogadać się po angielsku, bo nie znam drogi.
1: Przynajmniej znasz angielski. Też wolałbym dobrze znać angielski, tak jak ty, i nie znać drogi. Polityka. Artykuł stary, ale wydaje mi się, że pasujący do tej naszej dzisiejszej rozmowy. Bardziej już przechodzimy z kwestii motywacji i rozpoczęcia nauki do już właściwego kształcenia języka obcego. Młodzi Polacy podobno, mówię tu o młodych ludziach, którzy dopiero w zasadzie wchodzą na rynek pracy, wchodzą w dorosłe życie i zaczynają rozumieć, że ten język potrzebują, na potęgę wkuwają angielski, a gdy przychodzi co do czego, wielu boi się wykrztusić słowo. I rzeczywiście teoretycznie znają język, potrafią powiedzieć konkretne słowo albo konkretną regułę gramatyczną, ale mam wrażenie, że to są takie klocki, których nie potrafią połączyć w całość. Dlaczego tak się dzieje? Czy problem leży w nich, czy może w systemie, który nas kształci? Mówię tu o podstawówkach, gimnazjach, liceach, a później studiach.
2: Po części problem na pewno jest bardziej wielostronny niż nam się wydaje. To znaczy szkoła z jednej strony nie stwarza sytuacji, kiedy języka trzeba użyć koniecznie w mowie. Szkoła wymaga rozumienia tekstów czytanych, słuchanych. Szkoła wymaga napisania, wypracowania. Ale rzadko na lekcji pojawiają się sytuacje, kiedy trzeba się odezwać. Pewnie część moich kolegów się teraz ze mną nie zgodzi, tym lepiej. Im więcej ludzi się ze mną teraz nie zgodzi, tym lepiej. Z drugiej strony, częściowo wszystko jest zależne też od nas samych. Im bardziej będzie nam się wydawało, że moja wypowiedź w obcym języku musi być stuprocentowo doskonała, tym trudniej będzie się odezwać. Mam na przykład uczniów, którzy świetnie sobie radzą z gramatyką, mają świetne słownictwo, ale przy każdej wypowiedzi próbują przeskoczyć samych siebie, czyli użyć jeszcze bardziej skomplikowanego słownictwa i jeszcze doskonalszej konstrukcji, która jeszcze więcej wyrazi.
1: Jadą do Wielkiej Brytanii, załóżmy, i Anglik ich wyśmieje, bo on takiego języka nie używa. To jest kolejna kwestia języka, którego uczy się w polskiej szkole. Mam
2: to
1: wrażenie, że jest on oderwany od rzeczywistości i okej, Szekspira możemy zrozumieć, ale...
2: Nie możemy. To nie ten etap.
1: Ale dogadać się między sobą, w luźnej rozmowie, kolokwialnie. Dlaczego szkoła tego nie uczy?
2: Szkoła uczy klasyki. W związku z tym czytamy teksty, które są adaptowane z gazet, słuchamy tekstów, które są adaptowane z radia bądź z telewizji, nie słuchamy ludzi, którzy się posługują tym językiem na co dzień, tak są skonstruowane podręczniki, ale to też powoli się zaczyna zmieniać, bo coraz częściej pojawiają się na rynku materiały, które zbierają odmiany języka, zbierają różne akcenty. Przyzwyczajają do słuchania nie tylko tej klasycznej brytyjskiej wymowy, ale na przykład człowieka z Teksasu, którego komuś, kto się uczył wyłącznie tego klasycznego brytyjskiego akcentu, jest bardzo trudno zrozumieć.
1: Mam wrażenie, że jeśli mówimy o nauce języka obcego, cały czas mamy na myśli język angielski, bo on jest najbardziej potrzebny. W języku angielskim dogadamy się z każdym, lepiej lub gorzej, ale każdy jakieś tam podstawy zna. Trochę też atakuje naszą polszczyznę.
2: I to jest bardzo dobrze wbrew pozorom, bo to pomaga za każdym razem wejść w ten język i ucząc się na regularnym kursie, dzięki temu można zauważyć, o, to słówko już słyszałem gdzieś, to już kojarzę, to jest tytuł mojej ulubionej piosenki, więc na pewno zapamiętam to słówko.
1: No właśnie.
2: Zapamiętam je w tym kontekście.
1: Jak się uczyć słówek? Wkuwać czy próbować je z czymś sobie kojarzyć?
2: Ty mi powiedz, co działa na ciebie?
1: Na mnie działa metoda zdecydowanie kojarzenia.
2: I w takim razie w ten sposób powinieneś się uczyć.
1: I rozumiem, że jeśli na kogoś działa metoda wkuwania na pamięć, to powinien wkuwać.
2: Bardzo wiele osób mówi, że działa na nie metoda wkuwania na pamięć, ale tak naprawdę ona nie działa. Mówią tak dlatego, że to jest jedyny sposób, jaki znają. Moim zadaniem też jest pokazać, co można zrobić. A można zrobić bardzo wiele rzeczy. Od takich bardzo ekstremalnych w stylu... Miałem jedną uczennicę, która musiała koniecznie użyć tych wszystkich słówek, których się uczyła, w wypracowaniu. I ona pisała sobie, biedna, tych słówek na przykład setkę i pisała z nimi wypracowanie, które miało 8 stron. Z tygodnia na tydzień, 8 stron, 10 stron,
1: 12 stron. Zadajesz
2: takie
1: prace domowe, że trzeba napisać wypracowanie właśnie na podstawie słówek, które tam przewinęły się w programie nauczania? To jest dobra metoda?
2: To jest metoda, która na niektórych działa, owszem, więc od czasu do czasu to się u mnie pojawia. Większość osób potrzebuje poczuć, że konkretne słówko będzie potrzebne. Czyli jeżeli ja bym teraz powiedział, to nauczmy się słówek z prawa zamówień publicznych, to okej, można to zrobić z każdą grupą, można zadać te słówka do nauczenia, zrobić z tego listę i zrobić z tego sprawdzian i on wyjdzie dobrze. Ale 2 tygodnie później ta grupa nic nie zapamięta, jeżeli nie ma przekonania, że prawo zamówień publicznych jej się przydaje. Trzeba zawsze ukierunkowywać się na konkretne potrzeby. Zadać sobie pytanie, czy mnie jest potrzebne znać 120 różnych zawodów po angielsku, czy po niemiecku, czy w jakimkolwiek innym języku. Czy zamiast tego, ponieważ lubię gotować, to nie lepiej, żebym pouczył się 120 warzyw, owoców i sposobów ich przyrządzania. Każdy pomocnik w końcu okaże się kiedyś przydatny, ale też każdy pomocnik jest tylko elementem w całości. Każde słówko jest tylko elementem. Ważniejsze od nauki samych słówek jest nauczyć się umiejętności radzenia sobie bez nich. I to można zrobić już od najbardziej podstawowych poziomów. To znaczy, szkolić się tak od samego początku, żeby w momencie, kiedy zapominam, jak jest po angielsku marchewka, żeby umieć sobie poradzić w tej sytuacji i powiedzieć takie czerwone warzywo. Nie wpadamy w panikę, kiedy w prawdziwej sytuacji komunikacyjnej coś nam wypada z głowy. Za każdym razem trzeba umieć opisać to, czego brakuje. W ogóle poradzenie sobie w takiej sytuacji daje ogromną satysfakcję. I nawet jeżeli jest świadomość, nie powiedziałem wszystkiego tak, jak chciałem i nie było to stuprocentowo doskonałe, to i tak myśl, dałem sobie radę, przeważa wszystkie inne w takiej sytuacji.
1: Wracając do metody nauki słownictwa, wkuwanie na pamięć i skojarzenie to, przyznam, dwie jedyne i jeszcze fiszki, trzy już teraz metody, które znam. Są jeszcze jakieś inne, może mniej standardowe, mniej znane, ale skuteczne.
2: Jest ich całe mnóstwo. Najprostszą rzeczą jest to wkuwanie. To jest taka najbardziej oczywista rzecz, która przychodzi do głowy. To na niektórych też działa. Na mnie na przykład działa. Ja mogę wkuć słówko, ale dużo bardziej działa na mnie rozłożenie tego słówka na logikę. Wyobrażenie go sobie w głowie. Jeżeli mam na przykład timetable, to wyobrażam sobie zegar na stole i kojarzę, że ten stół jest kwadratowy, mam kwadraciki z tym czasem i to jest mój rozkład dnia. To może się wydawać skomplikowane gdzieś tam na początku, ale jak człowiek wejdzie w ten rytm, to się zaczyna udawać. Można korzystać z tych fiszek, o których wspomniałeś, przy czym polecam fiszki zrobione samodzielnie.
1: No właśnie, też o to miałem zapytać. Ja mam wrażenie, że te kupowane w księgarniach, w różnych sklepach, no co z tego, że mamy jakiś tam zakres słownictwa, jak to my sami powinniśmy sobie właśnie określać to, czego
2: Dokładnie.
1: Chcemy się uczyć.
2: To się wszystko ze sobą łączy. Poza tym, wykonując samemu taką fiszkę, wyjaśnię o co chodzi. Mała karteczka, z jednej strony słowo po angielsku, z drugiej strony może być po polsku, z drugiej strony może też być rysunek, może być opis, mogą być synonimy, antonimy, wszystko cokolwiek, co pomaga w nauce. To jest niesamowity sposób, dlatego że na przejrzenie fiszek wystarczy kilka minut w autobusie, w tramwaju, w metrze, w kolejce na poczcie. Nikt nie stoi już teraz w kolejce na poczcie.
1: Ja stałem ostatnio, przepraszam.
2: Ale gdziekolwiek wystarczy 2-3 minuty, żeby przejrzeć sobie 20 słówek. Ale wracając do tematu robienia fiszek samemu. Jeżeli się je robi samemu, to człowiek przy okazji wtedy się uczy i też zwraca większą uwagę na pisownię. A jak się kupuje je w sklepie, to po pierwsze jest to pójście na łatwiznę. Odpada ten element, muszę sam napisać. I odpada też ten element, o którym wspomniałeś, czyli sam wybieram, których słówek się chcę nauczyć. Uczę się tego, co mi narzucił ten kupiony pakiet. A może tam jest łopata, która nigdy mi się w życiu nie przyda. Chociaż z drugiej strony doświadczenie pokazuje, że każde słówko kiedyś się przydaje. Na przykład cep, którego się ostatnio nauczyłem.
1: Jak jest cep po angielsku?
2: Flail.
1: O, widzisz. Więc misja edukacyjna w programie spełniona.
2: Bardzo się cieszę, polecam się na przyszłość.
1: Czy nie masz wrażenia, że młodzi ludzie teraz, i to będą naprawdę bardzo pozytywne chwile naszej rozmowy, czują potrzebę nauczenia się języka angielskiego? Jestem zaskoczony, bo wiesz, jakby mój kuzyn, który ma dokładnie teraz 10 lat, ogląda filmy po angielsku. I radzi sobie z angielskim lepiej ode mnie. Oglądałem kiedyś z nim film i kilka słówek musiał mi wytłumaczyć. To jest właśnie dobra wiadomość.
2: Tutaj się pojawiło kilka różnych punktów. Po pierwsze, poczucie wstydu w nauce języków obcych jest niesamowitym motywatorem. Ludzie, którzy którzy wstydzą się tego, że nie znają angielskiego, mają niesamowite tempo nauki.
1: To są kompleksy. Czasem.
2: Ale one pomagają. Tutaj polecam każdemu wstydzić się nieznajomości angielskiego. Po drugie, dzieciom w ogóle łatwiej jest się uczyć języków obcych, dlatego że one nie odczuwają ich jako język obcy. Wszystko polega na tym, że dziecko, słysząc swoich rodziców rozmawiających w języku ojczystym, nie rozumie ich w pełni, ponieważ oni są na zupełnie innym poziomie rozwoju językowego. W związku z tym przyjmuje ten język jako nie do końca zrozumiały i musi sobie radzić w tej sytuacji. Oglądając też film po angielsku, bajkę, cokolwiek, również odczuwa ten język jako niezrozumiały i musi sobie z tym radzić. To jest ten sam odczyt. Tego nie rozumiem, nie rozumiem rodziców po polsku, nie rozumiem bajki po angielsku. Radzę sobie i tak.
1: Czyli łatwo jest wychować dziecko na dwujęzyczne, serwując mu bajki, rozmawiając z nim w domu trochę po polsku, trochę po angielsku.
2: Tutaj trzeba bardzo uważać. Łatwo jest nauczyć dziecko angielskiego, trudniej jest sprawić, żeby rozróżniało angielskie od polskiego.
1: I wtedy może się pojawić, jeśli nie będzie odróżniało, spory problem.
2: Może się pojawić problem w postaci, dziecko mówi trochę po angielsku, a trochę po polsku i nie widzi różnicy i nie widzi też w tym problemu. Taką klasyczną metodą na to jest sytuacja, w której jedno z rodziców mówi wyłącznie po polsku i konsekwentnie tego się trzyma, drugie z rodziców mówi wyłącznie po angielsku. Nie ukrywam, że to wymaga sporo pracy. Znam przypadki, kiedy to się udało. Rodzicom, którzy chcieliby coś takiego zastosować u siebie, polecam jednak dobrze się obczytać. Wracając jeszcze, a propos mody na angielski, ja nie wiem, czy to jest moda, czy bardziej obowiązek, ponieważ chcąc obejrzeć jakikolwiek film, łatwiej jest go obejrzeć po angielsku. Czasami nie ma w ogóle do niektórych rzeczy polskich wersji językowych, jeżeli są jakieś bardzo niszowe rzeczy. Albo jeżeli są już tak niszowe, że w ogóle nie są po angielsku, tylko na przykład po duńsku, to wersja językowa do nich jest po angielsku i trzeba sobie z tym radzić. I to też jest niesamowity motywator dla niektórych ludzi, jeżeli ich zainteresowania toczą się gdzieś w angielskim obszarze językowym. Jeżeli na przykład interesują się niesamowicie zbiorami motyli, a ich najlepsze opisy są po angielsku, trzeba się nauczyć.
1: Przechodząc do strony praktycznej, mamy ciebie w studiu, musimy to wykorzystać. Załóżmy, że jestem młodym człowiekiem, 20-letnim, który angielskiego nie zna, bo uczył się na przykład niemieckiego, albo na angielskim po prostu nie uważał. Ile potrzebuję czasu, żeby nauczyć się tego języka w stopniu dobrym, komunikatywnym, na tyle komunikatywnym, że nie będę miał większych problemów z porozumieniem się gdziekolwiek?
2: Ponownie, ty mi powiedz. Każdy ma własne tempo nauki. Są pewne ogólne zasady, czy też ramy nauczania języków obcych i mówi się, że na przejście z jednego poziomu na drugi potrzebne jest średnio 120 godzin. Ale znam przypadki, uczyłem przypadki, które potrzebowały połowy tego czasu. Uczyłem przypadki, które potrzebowały 2,5 raza tyle. To jest wszystko bardzo indywidualne i nie pokusiłbym się o jakiekolwiek uśrednienie bądź powiedzenie minęło 120 godzin, więc się nie nadajesz, jesteś beztalenciem. Minęło 120 godzin i nic się nie dzieje. Uczysz się dalej dotąd, aż będziesz się czuł odpowiednio, aż będziesz się czuł gotowy na to, żeby wyjść i porozmawiać z ludźmi.
1: Okej, okay. Wiedziałem, że na to pytanie nie chcesz mi odpowiedzieć konkretnie, bo rzeczywiście chyba nie ma konkretnej odpowiedzi. Natomiast załóżmy, że jestem tym 20-latkiem, który nie zna za bardzo języka angielskiego, nie zna też rynku szkół, które są w całym kraju. Nie chcę tutaj absolutnie wspominać o konkretnym mieście. Jest ich teraz mnóstwo. Każda proponuje inną metodę, bardzo skuteczną. Nauczysz się języka angielskiego w miesiąc, nauczysz się języka angielskiego zdalnie albo nauczysz się języka angielskiego jedząc kanapki. No, przykłady można mnożyć. Różnią się na pewno ceną, różnią się reklamą. Jedne sobie pozwalają na wielkoformatowe płachty albo reklamy w telewizji czy internecie, inne nie. Jak wybrać dobrą szkołę? Jak osoba, która nie za bardzo orientuje się w temacie, ma dobrać sobie szkołę, już nie patrząc na cenę?
2: Pierwszym krokiem, moim zdaniem, jest nie szukanie szkoły, jest szukanie lektora. Nie ma doskonałych szkół, są lektorzy, którzy nam odpowiadają. W tym momencie na rynku większość szkół pierwszą lekcję oferuje za darmo, tak zwaną lekcję próbną. Trzeba z tego skorzystać. Trzeba iść na tę lekcję próbną, zobaczyć, czy ten lektor nam odpowiada, czy jest jakaś wspólnota zainteresowań, czy ogólnie tworzy się komunikacja na jakimś podstawowym poziomie. Bo jeżeli z lektorem nie będzie się dobrze pracowało, to i języka się nie będzie chciało uczyć.
1: To jakie masz metody, żeby uczniowie chcieli z tobą pracować?
2: Jeśli chodzi o moje sekrety, pewnie nie powiem tutaj nic niezwykłego. Staram się... Słyszałem kiedyś bardzo dobrą maksymę na temat uczenia i ona cały czas się mi przywija w głowie. Tutaj ukłon w stronę moich pań profesor z uczelni. Lekcja, na której się nie śmieje nikt, to jest stracona lekcja. Ja w ten sposób staram się prowadzić moje zajęcia. To znaczy tak, żeby poza twardą nauką, żeby nie było nudno, żeby coś się działo, żeby nie było wyłącznie standardowo, żebyśmy nie siedzieli tylko nad podręcznikiem i nie płakali nad nim i nie wypruwali sobie żył, tylko żeby pojawiały się też elementy, które tę atmosferę nauki nieco złagodzą, żeby było śmiesznie. Każdy lektor gdzieś tam, jak rozmawiam z moimi kolegami, ma jakiś swój profil prowadzenia zajęć. Niektórzy są klaunami, niektórzy są poważni, niektórzy są ironiczni do bólu.
1: Opowiadałeś mi przed wejściem na antenę o swojej metodzie. Przebrałeś się podobno kiedyś za wróżkę.
2: To moi uczniowie przebierali się za wróżkę.
1: I w ten sposób uczyli się czasu przyszłego. Przepowiadali tak sobie przyszłość.
2: Dokładnie. Przynoszę karty na zajęcia. Przynoszę... kiedyś miałem szklaną kulę, ale mi się zbiła.
1: Wracając do takich kwestii bardziej formalnych nauki języka. Niektórzy uczą się, bo chcą znać język angielski, a niektórzy uczą się, bo traktują to jako dobre wpisy w CV. Są dane, które trochę niepokoją, mianowicie młodzi Polacy znają języki obce, ale tylko na papierze i zamiast pracować w jakiś sposób nad płynnością języka i nad jego praktycznością przede wszystkim. Zdobywają kolejne certyfikaty. Z tego co wiem, rzadko pracodawcy sprawdzają umiejętność języka, chyba że jest ona bardzo potrzebna na co dzień.
2: To jednak mocno zależy od stanowiska pracy, na którym się jest. Jeżeli ten język faktycznie jest tam potrzebny, to ja myślę, że wyjdzie to w ciągu pierwszego tygodnia. Jeżeli faktycznie ten język jest tam potrzebny, to pewnie będzie on też sprawdzany na rozmowach kwalifikacyjnych, które zresztą też kiedyś miałem okazję prowadzić. Stosuje się różne triki na takich rozmowach. Wychodzi się zupełnie poza standard, czyli nie pytamy, proszę nam powiedzieć coś o sobie, ani proszę powiedzieć, dlaczego chce pan u nas pracować, tylko pojawiają się pytania... Czy kiedykolwiek tańczył pan towarzysko? Proszę o tym opowiedzieć. Dlaczego nie? Dlaczego tak? Co to sprawiło? Sprawdzenie umiejętności językowych polega na tym, żeby zaskoczyć po to, żeby sprawdzić faktyczną umiejętność radzenia sobie w takiej sytuacji stresowej, bo jednak mówienie w języku obcym zawsze dla nas będzie sytuacją stresową. I z tym też trzeba się pogodzić. Natomiast warto jeszcze powiedzieć o tym, że zdobywanie samych certyfikatów nie wystarcza, ponieważ one w większości dzisiaj są już wydawane na konkretny okres czasu, na przykład na 2 lata. Z bardzo prostego powodu, dlatego że po 2 latach nieużywania języka w ogóle ten poziom zupełnie spada. Więc jeżeli człowiek się nie rozwija, to się cofa i nie ma od tego ucieczki.
1: No dobrze, a jak już się cofniemy, bo pewnie takie sytuacje często się zdarzają. I nie mówię tu o angielskim, bo angielskiego zawsze się używa, mam wrażenie, ale na przykład niemiecki, też jesteś lektorem niemieckiego, więc może na tym przykładzie spróbujmy sobie. No, znam osoby, które znały dobrze niemiecki, później przez 2 lata, załóżmy, tak jak mówisz, nie używały tego języka. Jest jakiś sposób, żeby przywrócić tę znajomość sprzed 2 lat? Czy trzeba od nowa siadać do książek i zaczynać od zera?
2: Od zera na pewno nie. Na pewno łatwiej jest wrócić do języka, niż się nauczyć go od nowa i dużo szybciej to wtedy idzie, ale nie ukrywam, że potrzeba też wtedy jakiegoś zapału i dużej systematyczności. Człowiek wpada trochę wtedy w taką pułapkę zadowolenia z siebie, bo ja znałem kiedyś niemiecki, więc teraz to pójdzie mi tak szybko, że nawet nie zauważę, więc nie muszę odrabiać tej pracy domowej. Właściwie to pamiętam te słówka. Ale z jakiegoś powodu ich nie pamiętam, więc muszę do nich siąść z powrotem. Ale przyznaję, że na pewno łatwiej jest wracać do poziomu, niż się na niego dopiero wspinać.
1: wracam cały czas do polskiego systemu szkolnictwa. Nawet matura, która niejako ma już przygotować człowieka do wejścia w dorosłe życie, no to jest egzamin dojrzałości, więc też rozumiem, że dojrzałości zawodowej w pewnym sensie. Jej zdanie gwarantuje umiejętność jakiegokolwiek poziomu języka?
2: Zdanie jakiegokolwiek certyfikatu bądź egzaminu językowego jeszcze nic nie gwarantuje. To jeszcze nic nie potwierdza. Na maturze podstawowej wymagana jest przede wszystkim komunikatywność. Czyli ja na dobrą sprawę mogę napisać całe to wypracowanie. Można to napisać na zasadzie kali jeść, kali pić. Ale jeżeli przekazuję to ogólny sens i przekazuję to tę wiadomość, którą miało przekazać, to jest wszystko w porządku. Dostaje się za to maksymalną ilość punktów, albo tam odcina się jeden albo dwa. Odwołam się do indywidualności. Da się zdać maturę faktycznie, nie znając angielskiego, ale czy da się zdać maturę z historii, nie znając jej? Pewnie też.
1: No dobrze, czyli matura podstawowa z języka angielskiego nie wymaga poprawności gramatycznej. To co, to nie potrzebujemy jej w ogóle? To po co przekazujesz uczniom, bo zakładam, że przekazujesz różne reguły gramatyczne i dążysz niejako do perfekcji. No najważniejsze, żeby się dogadać. Możemy też wyjść z takiego założenia.
2: I wychodzimy z takiego założenia. To jest bardzo dobre założenie.
1: Zrezygnujmy z gramatyki.
2: Zrezygnujmy, tak, jeżeli ona sprawia, że mamy nic nie powiedzieć, że mamy się w ogóle nie odezwać. Jeżeli tylko gramatyka jest przeszkodą, mówmy jej gramatycznie. Natomiast gramatyka ma znaczenie takie, szczególnie jeśli chodzi o angielski, że za jej pomocą można strasznie dużo powiedzieć. Można wyrzucić połowę zdania, a użyć odpowiedniej konstrukcji gramatycznej, dzięki temu oszczędzając czas. Język ma być ekonomiczny przede wszystkim oraz precyzyjny. Stąd ta gramatyka angielska jest, powiedzmy, dość szczegółowa i rozbudowana, ale też da się ją zrozumieć. Jeżeli tylko wiemy, po co ona jest, to łatwiej się tego nauczyć. Mam uczniów, którzy na bardzo wysokim poziomie posługują się jednym czasem. Jest to w porządku. Dlatego, że wiem na pewno, że zmuszanie ich do rozwinięcia się w tym jednym kierunku sprawiłoby, że przestaną mówić w ogóle.
1: Niektórzy mówią, że po opanowaniu podstaw języka angielskiego dobrą metodą jest metoda retranslacji, czyli najpierw tłumaczymy sobie z języka obcego na polski, później znowu wracamy do tekstu za kilka dni i tłumaczymy sobie z polskiego na język obcy. Ciekaw jestem, czy twoim zdaniem to ma jakikolwiek sens?
2: Szczerze mówiąc, jestem bardzo dość negatywnie nastawiony do technik translacyjnych na zajęciach, które mają przygotować do komunikacji. Nie kształcimy tłumaczy, tylko kształcimy ludzi, którzy mają się posługiwać językiem. Bardzo prosty przykład. Jak się uczy kolorów, to łatwiej jest je zapamiętać, jeżeli nabazgrze się na kartce żółty, czerwony, nabazgrze się te kolory, a nie słowa po polsku i dopisze się do nich angielskie słowa. Łatwiej wtedy przywołać je w sytuacji, kiedy one są potrzebne, niż napisać na kartce żółty i to samo po angielsku, czerwony i to samo po angielsku.
1: To może wydawać się bardzo dziwne pytanie, ale z doświadczenia wiem, że sporo takich osób jest, które stają w takiej sytuacji. Co byś powiedział osobie, która za późno zorientowała się, że praca, o której marzy, wymaga dobrej znajomości języka angielskiego. Kończy studia, próbuje znaleźć pracę i w CV jest te przepiękne. Mnóstwo praktyk, staży, dodatkowe zajęcia, dobra uczelnia, ale nie ma tej znajomości języka. Co byś takiej osobie powiedział?
2: To jest tak naprawdę jedna z lepszych sytuacji, jakie mogą się trafić. Bo jeżeli ta praca jest naprawdę wymarzona i nic nie stoi na przeszkodzie poza tym jednym czynnikiem, to jest duże prawdopodobieństwo, że motywacja będzie tak ogromna, że po tych poziomach będziemy skakać jak po schodach. I takim osobom nie potrzeba dużo czasu, żeby się nauczyć. I nigdy nie jest za późno. Mam uczniów niesamowicie zmotywowanych. Mam na przykład panią, która uczy się angielskiego, dlatego że jej wnuki mieszkają w Stanach. Ona jest jedną z najpilniejszych moich uczennic.
1: Ma motywację
2: i ona pokazuje mi dwa razy w tygodniu, nigdy nie jest za późno.
1: Tak już zupełnie na koniec. Jeśli ktoś ma problem z rozumieniem języka, możemy sobie włączyć angielski film z angielskimi napisami. Wtedy też jest łatwiej trochę.
2: Pewnie. Ja tak zaczynałem.
1: W takim razie plan na dziś, film z angielskimi napisami. Skoro nasz ekspert tak zaczynał, to może spotkamy się z wami, drodzy słuchacze, za 2 lata i to wy będziecie mówili, jak nauczyliście się perfekcyjnie języka angielskiego. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. To jest

być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.